0: Irina Kajratowna. To jest zespół z Kazachstanu w języku rosyjskim. Zespół złożony podobno z byłych satyryków, stand-uperów. Tak przynajmniej mówił kolega Dima o tym. To jest jeden z tych, który wpływa tutaj aktywnie na listę pieśni, utworów, które są prezentowane na dachu świata. Jest już dr Agnieszka Brys, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka, współautorka podcastu Raport Międzynarodowy, współprowadząca Raport Międzynarodowy w Onecie, ale także publicystka z tygodnika Polityka i Nowa Europa Wschodnia.
1: Dzień dobry. Miałam kiedyś takiego bardzo sympatycznego dziekana, który... jak mnie widział w drzwiach uczelni, to mówił...
0: Nie posiadał się z radości.
1: Wyciągał rękę, patrzył na zegarek i mówi: o, jak jest doktor Brytz, to już są wszyscy. I to się chyba potwierdza.
0: Ja myślę, że pan dziekan jest absolutnie...
1: Ja go bardzo serdecznie pozdrawiam, bo potrafił tak uroczo zwrócić uwagę, że...
0: Ale ja nie zwracam uwagi, ja wyrażam swoją radość z przybycia, naprawdę. Dobrze. Doktor Agnieszka Brys, czyli Agnieszka Brys tutaj jest niestety bez kawy,
1: zapomniała
0: w pośpiechu. Ja natomiast wywiązałem się z umowy i przyniosłem pomidory. Proszę bardzo.
1: Działkowe, bardzo dziękuję, że zdążyłam zauważyć.
0: Tak, to są prosto z ogrodu. Mhm. Tymi ręcami również i nie tylko tymi, również mojego ojca oraz pewnej znajomej wkładania do ziemi.
1: Tak jest, znaczy to są, ja muszę...
0: Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
1: Tak jest.
0: Agnieszko, zacznijmy od tematu Rosji. Za chwilę posłuchamy fragmentu wywiadu z Maciejem Korowajem. To jest były oficer wywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego.
1: Którego zawsze naprawdę warto wysłuchać.
0: O, dziękuję ci bardzo. I no, możemy za chwilę usłyszeć rzeczy, które wydawać się będą dość szokujące. Przynajmniej mnie one trochę szokowały. Jeżeli chodzi o użycie bomby atomowej, jakiegoś tam rodzaju przez Rosję, między innymi w najbliższym czasie. Mówi się wiele o prowokacjach rosyjskich na terenie państw NATO, na terenie Europy, na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Powiem ci tak, no rzeczywiście, jakbyśmy sobie tak policzyli ostatni tydzień, to jest całkiem niezły wynik. Bo to wszystko rozstrzelone, kiedy informacje mamy co jakiś czas spływające z Rumunii, drony wleciały do Rumunii przecież.
1: Z Lipska.
0: Drony zaatakował jeden z ładunkiem wybuchowym samolot ukraiński, który był na lotnisku w Lipsku. A Lipsk to jest bardzo poważny port przeładunkowy i transportowy. To nie jest tam takie sobie gdzieś lotnisko z awionetkami, tylko poważna sprawa. W Polsce tak jak mówię, jesteśmy w erze po uderzeniu, wylądowaniu rakiety manewrującej na szczęście, nie balistycznej, niedaleko Lublina, bo wolę jednak mówić niedaleko Lublina, żeby pokazać skalę tego, co się wydarzyło. No ale dobrze, jeszcze wywiad zagraniczny Rosji miał werbować dyplomatę w Szwecji. Polska udaremnia to też informacja, egzekucje na ukraińskim obywatelu rosyjski. Agent podobno został aresztowany. Jakiś czas temu Polska no, nie zdążyła udaremnić egzekucji rosyjskiego chyba dysydenta, bądź człowieka uznanego za dysydenta, przeciwnika Władimira Putina. Mamy wlatujące drony na Łotwę. To jest informacja z dzisiejszej nocy i jeden strącony. I tutaj, no wiesz, to są rzeczy, które, mówię, rozstrzelone, nie robią wrażenia. Jak je trochę zsumujemy, wtedy... Coś się dzieje.
1: Dzieje się od dawna i to, co zauważamy dzisiaj, czyli coraz więcej tych punktów na mapie albo na naszej macierzy, to wszystko pokazuje, że Rosjanie eskalowali od dawna. W zasadzie, jeżeli mamy tą przyjąć ostatnią cezurę, to będzie to 2022 rok i pełnoskalowa agresja na Ukrainę. I od tego czasu możemy, jeżeli włączymy, prawda, ten nasz stoper, to się okaże, że Rosjanie eskalują codziennie, w różnych wymiarach. Dlatego my tego też nie widzimy, bo to raz jest, nie wiem, cyberprzestrzeń, innym razem jest to na przykład prowokacja, następnym razem jest to podniesione do takiego poziomu, prawda, naruszenia przestrzeni powietrznej, ale jeżeli to zbierzemy w taką matrycę, tak, i rozłożymy na osi czasu, to się okazuje, że Rosjanie codziennie przeprowadzają sabotaże, one eskalują, czyli podchodzą bardzo wysoko pod próg artykułu 5, może raczej pod próg tej wojny otwartej, czyli agresji kinetycznej, i nabierają takiego natężenia, czyli jest ich coraz więcej i one są coraz bardziej takie, powiedziałbym, brutalne i coraz bardziej agresywne. Więc to wszystko, ja myślę, że pułkownik Korowaj też może jako wojskowy, a wojskowi mają takie specyficzne podejście do zagrożeń, nawet tych ekstremalnych, czyli ja już państwu nie będę, ja też z chęcią wysłucham, ale mogę się domyślać, o czym pułkownik mógł powiedzieć. Generalnie jest tak, że Rosjanie dzisiaj eskalują między innymi z tego powodu, że czas jest wyjątkowy. To znaczy eskalują po to, żeby nie tylko nas rozpoznać, czyli sprawdzić poprzez te prowokacje, jak działają nasze systemy, jaki jest harmonogram reakcji, które na przykład radary się uruchamiają, jak jesteśmy przygotowani do rosyjskiej prowokacji, a jednocześnie Rosjanie próbują nas odstraszyć, to znaczy doprowadzić do tego, żebyśmy realnie zdecydowali się na to, że już koniec tych wszystkich prowokacji, już wróćmy do takiego życia normalnego. I to jest istotne, że dla Rosji ten czas, który ma miejsce dzisiaj, jest kluczowy, ponieważ sami Rosjanie, a konkretnie Władimir Putin, obawia się, bo nadchodzi taki czas ryzyka dla Kremla, czyli czas specjalnej operacji wyborczej. To nie są wybory, to jest specjalna operacja wyborcza.
0: Nawiązaniu do specjalnej operacji wojskowej, tak, bądź specjalnej operacji wojskowej, która się mianowuje w wojnę, bo już teraz też z Rosji i oficjalnie chyba w Rosji mówi się wojna. To tak słowo jest. Już jest dozwolone. Niedawno za to słowo i za używanie go można było trafić do więzienia i być skazanym za działanie wbrew interesom państwa, zdaje się. Do tego się ten paragraf sprowadzał. Za chwilę Maciej Korowaj i teraz tak, jeszcze jedna rzecz. To jest też bardzo ciekawy, ja nie wiem jak to nazwać, ale studium przypadku, to znaczy obecność Steve'a Rosenberga, korespondenta BBC w Moskwie, który rozmawia, wyobraź sobie, z Dmitrijem Muratowem, szefem Nowej Gazety.
1: Tak.
0: No ale, znaczy, przepraszam, bo musimy najpierw przytoczyć, to znaczy Dmitrij Muratow to jest szef Nowej Gazety, opozycyjnej gazety,
1: jeden z
0: zamkniętej. Tak, i to jest facet,
1: i
0: który mówi...
1: W 2021 roku został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. Absolutnie fenomen na rosyjskiej scenie, powiedziałbym, polityczno-dziennikarskiej. Taki dla mnie wzorzec serw.
0: Mieszkający w Moskwie.
1: Tak.
0: I niearesztowany.
1: To nic. Znaczy, ale jest... Jakby trzeba być bohaterem, żeby pomimo pokojowej Nagrody Nobla, zakładam, że to jednak go trochę broni, że jego nazwisko jest... tym jeszcze...
0: Bo inni za takie słowa siedzą w więzieniach.
1: Tak, ale on jest wyjątkową osobą, ponieważ jest noblistą i to jeszcze jest nie ten poziom, w którym...
0: Aleksiej Nawalny był opozycjonistą, dobrze, znanym też na całym
1: świecie. To prawda,
0: świecie,
1: ale był fajterem politycznym, a Dmitrij Muratow jest dziennikarzem, który obserwuje z boku.
0: I jemu się pozwala rozmawiać z Steve'em Rosenbergiem dla BBC i mówić takie słowa.
1: Tak.
0: Wszyscy ci eksperci polityczni, którzy mówią, Putin myśli tak, albo Putin boi się tamtego, to szarlatani, tak mówi Muratow.
1: Tak.
0: To ta sama liga, co astrologia. Nikt nie wie, co się dzieje w głowie Władimira Putina i ja nie wiem. Widzę rzeczy tylko jako dziennikarz. Badam big data, czyli te informacje spływające różnego rodzaju. A od początku roku o potrzebie użycia broni jądrowej wspomniano ponad 500 razy. Kiedy mówią to wariaci, nie zwracam na to uwagi. Ale słyszałem o tym w telewizji państwowej, a na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu, wydarzeniu państwowym, jeden z mówców mówił o użyciu broni jądrowej jako o czymś korzystnym, czymś dobrym. Ogłaszając masową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku, Putin Putin mówił o zapewnieniu bezpieczeństwa Rosji. To są słowa Muratowa w wywiadzie dla Rosenberga. I teraz tak, zapytałem pułkownika Korowaja o to, jak wygląda podejście Rosji do sprawy wojny, pokoju, życia i śmierci, możliwości prowokacji, jak to ma wyglądać. I w takim razie posłuchajmy. To jest fragment wywiadu, reszta dzisiaj po 18 na Radio 3, na YouTubie Radio 357 Talk, pułkownik Maciej Korowaj o Rosji i też o rosyjskiej mentalności.
2: Rosja ma trochę inną specyfikę patrzenia na życie i śmierć niż my. I to nie jest tak w tym zachodnim mniemaniu, że no w zasadzie to nam się nie, to ci się nie opłaca, tak?
0: No przecież zginiesz.
2: Zginiesz, tak. Ale trzeba pamiętać, że Rosja Rosjanin taki przecięty funkcjonuje w bardzo specyficznym, surowym państwie. I jeżeli chodzi o środowisko naturalne i o kwestie relacji społecznych i politycznych, gospodarczych. I tam postrzeganie życia i śmierci, to co się opłaca, to co się nie opłaca, to jest zupełnie inne. Tam jest przeświadczenie, że mogę nic nie mieć, ale żyję w wielkim kraju, który jest sprawczy na cały świat. Nie?
0: I to jest coś, co napędza mnie. Tak. Mówię o Rosjaninie, tak?
2: Tak, tak.
0: No dobrze, to rozumiem, że takie luźne oddziały czegoś, co jest zielonym ludzikiem, czyli to może być również agencja ochroniarska bądź grupa desperatów, ale wyszkolonych i wtargnąć na terytorium krajów, o których powiedziałem, czyli Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Mówię tylko o tych. Ale Morze Bałtyckie zaczyna być miejscem, gdzie te prowokacje mogą też być przez Rosjan przeprowadzane.
2: No tak, Morze Bałtyckie...
0: Coraz częściej. Ty zresztą w mgle wojny na portalu X, zresztą zapraszam do cotygodniowego prawie, że czytania tych wniosków na temat polityki rosyjskiej, niezwykle ciekawych, i tam... 2 lata temu, zdaje się, wskazałeś na Morze Bałtyckie, które też wypływa coraz częściej w tych komentarzach na temat rosyjskich prowokacji.
2: Tak, no Rosjanie już, i to też nie jest jakieś moje jakby genialność mojego umysłu, tylko po prostu czytam rosyjskich autorów, którzy postrzegają kierunek. Ja staram się siedzieć okrakiem nad murach Kremla i sobie oglądać, jak oni to wszystko myślą i robią. To jest dla mnie bardzo fascynujące. I oni widzą ten kierunek, i to będę mówił tak z perspektywy adwokata diabła, ten kierunek zachodnio-północny jako tym najbardziej wydajny do prowadzenia różnych operacji właśnie w ramach tej nowej wojny.
0: I czyli względem, Bałtyk, Szwecja,
2: tak,
0: Finlandia.
2: Bo tam wszystkie te trzy elementy mają dobre branie, dobre współdziałanie, zarówno polityczno-gospodarcze. Mamy Niemcy, Nord Stream, tu te wszystkie inne kwestie gospodarcze. Kwestie związane z działaniami wywiadowczymi. No tutaj te państwa północnej Europy, mimo że posiadają bardzo dobre agencje wywiadowcze, to jednak z tym kontrwywiadem u nich jest różnie, chociaż ostatnio Szwedzi bardzo, bardzo dobrze zagrali z rosyjskim wywiadem i tutaj zdemaskowali działania rosyjskiego działania.
0: No właśnie, za chwilę chciałem to poruszyć, bo przecież to jest kolejna rzecz. Informacja o zdemaskowaniu operacji rosyjskiego wywiadu w Szwecji, gdzie trwała próba, jak to się mówi, pozyskania, tak? Dyplomaty z jednej z ambasad. Chyba jeszcze nie wiemy, chyba że może ty wiesz, ale no ja nie wyczytałem. Także zastrzegam, jeżeli to jest znane tobie. Natomiast, no właśnie, ten dyplomata miał przekazywać informacje, ale no
2: służby... O Szwecji tym bardziej.
0: O Szwecji, tak. O Szwecji, samej Szwecji, o wszystkich aspektach działania polityki i społeczeństwa.
2: Bo był przeznaczony do kontaktu pomiędzy tym państwem a Szwecją i jeszcze w to się zamieszali przedstawiciele SWR-u, czyli Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej.
0: Więc... No i co? I został aresztowany.
2: Znaczy, tu też
0: zdjęcia są w internecie, jak pije piwo.
2: Tu też trzeba się zastanowić, czy przypadkiem, to nie jest po prostu karmienie obcego wywiadu, bo to dobry kontrwywiad też potrafi nakarmić obcy wywiad, czyli podstawić kogoś. On jest bardzo atrakcyjny do działań operacyjnych i po prostu wywiad łaknący sukces chce po prostu to wykorzystać. Zresztą tak samo wywiad bardzo często karmi kontrwywiad jakimiś działaniami pozornymi po to, żeby kontrwywiad miał jakiś sukces, który może zostać później wykorzystany właśnie w różny sposób.
0: Czyli ten aresztowany mógłby być kimś...
2: Albo będzie wykorzystany w jedną stronę, albo w drugą, bo tak naprawdę takie działania, sukcesy kontrwywiadu i wywiadu, to one są ciche. Jeżeli je się ogłasza, to robi to albo jedna, albo druga strona, mając w tym jakiś interes.
0: Ale przy założeniu, że jednak jest to działanie wywiadu rosyjskiego wobec dyplomaty z jednej z ambasad na terenie Szwecji, temat Szwecja, to takie miał przekazywać informacje o Szwecji ze swoich spotkań i różnych dokumentów. To jest jedna rzecz. To jednak świadczy, że jest tam jakieś, coś się dzieje w tym regionie. No i ostatnio lotnisko w Lipsku. Przecież ono dwa razy było, no i teraz mam powiedzieć, zaatakowane dronami, z których jeden był uzbrojony w ładunek wybuchowy i uderzył w skrzydło samolotu transportowego ukraińskiego.
2: Nie wiem, czy wiesz, że zebrane dane...
0: Nie wybuchł na szczęście.
2: Zebrane dane z tego urządzenia, czyli szczątki DNA, które są na tym urządzeniu, są podobne do tych, co miały ładunki, które miały wybuchnąć w samolotach cargo, które też udało się temu zapobiec.
0: Dwa lata temu, tak.
2: Tak, Rosja zadecydowała, że jest w stanie totalnej wojny wywiadowczej z Zachodem, bo już nie tylko walczy z Ukrainą i Ukraina walczy w totalnej wojnie wywiadowczej, ale zaczyna coraz bardziej wchodzić właśnie, może nie taką totalną, bo tam nawet pomiędzy Rosją a Ukrainą to nawet zwalczane są rodziny będące powiązane z oficerami wywiadu jednej i drugiej strony. Zresztą do tego stopnia ta walka była tak krwawa, że jeszcze za czasów, kiedy Budanow był szefem Chóru,
0: wywiadu wojskowego.
2: Tak, spotkał się z admirałem Kostnikowym, czyli szefem głównego zarządu wywiadu, kiedyś zwanego GRU, ale to jest teraz główny zarząd sztabu generalnego, dokładnie tak się nazywa. GZ.
0: Czyli wywiad wojskowy.
2: Tak, rosyjski. Spotkali się w Abu Dhabi, żeby oficjalnie rozmawiać o wymianie jeńców, ale to nie jest ten poziom, jak gdyby panów, którzy rozmawiają o jeńcach. Tak naprawdę rozmowa była o zaprzestaniu ścigania swoich rodzin, jeżeli chodzi o agencje wywiadowcze jednej i drugiej strony. Żeby nie zabijano rodzin. Oczywiście ścigamy się, zabijamy agentów, zabijamy oficerów, bo to jest wojna, ale nie zabijamy rodzin, bo już do tego dochodziło, do tego dochodziły te operacje, żeby one były już bardziej higieniczne dla jednej i drugiej strony. Nie wiem.
0: Sam Budanow chyba był, jego rodzina była celem takich ataków.
2: Tak, tak, ale od tego czasu nie ma ataków na rodziny jednej i drugiej strony, więc podejrzewam, że tak naprawdę to było setno rozmowy tych dwóch panów wtedy w Abu Dhabi.
0: No i teraz przesuwamy się, tak jak sam zaproponowałeś. Rozwiązanie problemu Ukrainy leży gdzie indziej.
2: Tak.
0: I teraz nadchodzi jesień i czego my się mamy spodziewać? No bo powiem tak, no już te Lipsk, rakieta w Polsce, działania na terytorium Szwecji przy założeniu, że jest to agent, czy tam jest to dyplomata, którego chcą pozyskać agenci rosyjscy. No mamy do czynienia z czymś zwiększonym, bo powiedziałeś o wojnie zrównoważonej, tak? Żeby nie mówić hybrydowa, tylko...
2: Zrównoważona.
0: Czy jeszcze jest kwestia propagandy? I w tym samym czasie, pod koniec lipca, jest wywiad pomiędzy Rogerem Köppelem, czyli redaktor naczelny Die Welt Woche, pismo szwajcarskie, dość wpływowy periodyk, z Margaritą Simonian, redaktor naczelna RT, kiedyś Russia Today. Zazwyczaj się mówi o tym tuba propagandowa Kremla, ale telewizja z gigantycznym budżetem, by właśnie mieszać za granicą, by pokazywać, że demokracja jest słaba, żeby tylko wyjaśnić. I dialog, jaki przeprowadzili, jest niesamowity, muszę ci powiedzieć. To jest coś, co bardzo linkuje mi się, mówiąc językiem potocznym, z tym, o czym my teraz rozmawiamy. Ponieważ on zadał pytanie pani Simonian o odpowiedzialność Rosji za militarną apokalipsę lub atomowy Armagedon. A ona mu odpowiedziała z takim teatralnym zdziwieniem, czy jakaś rakieta poleciała, rosyjska rakieta, na Europę? On odpowiada nie. A czy jakiś rosyjski czołg wjechał do Europy? Na co Roger Köppel odpowiada, no nie wiem, do czego zmierzasz, ale idź dalej. No nie wjechał. A czy jakiś samolot bojowy wleciał do Europy? I sama sobie odpowiada, nie. No to Jak wy możecie od Rosji żądać odpowiedzialności, skoro to wy setkami, tysiącami czołgów, samolotów i rakiet, które wlatują do Rosji, atakujecie Rosję? Czyli mamy, jak to się mówiło za czasów marksizmu, nadbudowę. Mamy ten element propagandowy też wysunięty. Margarita Simonian przecież się nie umówiła z redaktorem naczelnym Die Welt Woche, żeby po prostu sobie z nim pogadać, bo lubią się albo fajnie sobie zrobić podcast. To nie tak.
2: No to też widać świetną manipulację w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, prawda? I tutaj oni mają coś w swoich strukturach, czego na przykład w naszych polskich nie ma. W niektórych zachodnich służbach jest, ale w naszych polskich akurat nie ma. Czyli oni nie tylko zbierają informacje, ale też potrafią kształtować tą informację. Czyli elementem wojny zrównoważonej jest wypełnienie przestrzeni informacyjnej, zdobycie przewagi w przestrzeni informacyjnej.
0: No i równie... Simonian mówi prawdę, żaden czołg nie wjechał do Europy rosyjskiej przecież, no bo nie wjechał.
2: I teraz każde działania Zachodu, Rosja będzie dążyła do tego, że to my jesteśmy atakowani, a nie my atakujemy. I będzie chciała tymi prowokacjami w ramach tej wojny zrównoważonej, w ramach tych działań specjalnych, wywiadowczych, czy nawet hybrydowych, sprowokować nas do tego, żebyśmy uderzyli na Rosję. Bo Rosja tak naprawdę nie ma siły, żeby nas atakować, ale ma doskonale dużo siły, żeby się przed nami bronić.
0: I ona mówi dokładnie, pani Simonian, o trzeciej wojnie światowej, ponieważ to Europa przeprowadza akcje przeciwko Rosji, a Rosja będzie musiała na to odpowiedzieć.
2: Nie wiem, czy czytałeś jeden z moich wpisów o tak zwanym kryzysie kubańskim 2.0.
0: I do tego zmierzam. Proszę bardzo, pułkownik Maciej Korowaj i jego koncepcja kryzysu kubańskiego 2.0.
2: Znaczy, to nie jest też do końca moja koncepcja. Wszystko jest jakby...
0: Dobrze, opublikowana przez ciebie, ale...
2: Nie jest... I raczej badam te zjawiska, między innymi ten wywiad, prawda? Ale też inne elementy związane z funkcjonowaniem państwa, zmiana retoryki, zmiana koncepcji użycia broni nuklearnej przecież przez Federację Rosyjską w zasadzie dwukrotnie została zmieniona w ostatnim czasie. Wskazuje to, że Rosjanie szykują się do konfrontacji z wykorzystaniem broni nuklearnej, ale na takiej zasadzie, które też im nie pozwala wykorzystać broni nuklearnej, powiedzmy, egzystencjalnej. Czyli nie chcą doprowadzić do konfliktu egzystencjalnego praktycznie, ale chcą bardzo poważnie, realnie zagrozić takim działaniem. Takim przykładem było kryzys kubański w latach 60., gdzie rozmieszczenie rakiet na Kubie zagroziło egzystencjalnie Stanom Zjednoczonym. Rosjanie też chcą zagrozić egzystencjalnie Europie. Tylko w jaki to sposób? Takim zwykłym ogłoszeniem, że użyję przeciwko wam broni nuklearnej? Raczej nie, bo to nie działa. Ale w przypadku, kiedy dokonają jakichś masowych strat na terenie Europy, nawet pod progiem wojny, nawet z tymi zielonymi ludzikami albo działaniami dywersyjnymi, gdzie Europa będzie musiała ukarać Rosję w sposób militarny, bo już w sposób, powiedzmy, sankcyjny, to już nie działa, bo już Rosja jest tak ułożona sankcjami, że tam nie ma jeszcze coś tam upchnąć, żeby to zrobiło wrażenie dla Rosji. Pewnie jakieś straty by były, ale to nie zrobi wrażenia dla Rosji. Natomiast będzie musiało ukarać, nie wiem, poprzez uderzenia prewencyjne na jakieś elementy infrastruktury rosyjskiej, wspierające wysiłek, na przykład wysiłek wojenny w stosunku do Ukrainy. I Rosja wtedy zagrozi użyciem lub użyje prewencyjnie broni nuklearnej, sygnalizacyjnie. Może to być próba nuklearna na poligonie Nowej Ziemi, na Morzu Arktycznym, lub detonacja, jak ja zakładam w scenariuszu, taktycznej broni nuklearnej w obrębie Morza Bałtyckiego. Bo to jest...
0: Ale to jest już u naszych granic, u granic Finów, wszystkich.
2: I właśnie o to chodzi, bo to wchodzimy w ten właśnie etap egzystencjalny, czyli następny krok to już jest po prostu wymiana strategiczna albo ewentualna wymiana, jak to Rosjanie mają też w doktrynie, ograniczony konflikt nuklearny, czyli konflikt nuklearny na teatrze operacyjnym, na teatrze strategicznym, który nie jest ważny dla głównego gracza dysponującego bronią nuklearną, czyli Stanów Zjednoczonych.
0: To są wnioski pułkownika Macieja Korowaja, byłego oficera Służby Wywiadu Wojskowego. Bardzo, myślę, że ciekawe z tą bombą atomową, powiem tak, no jest to dla mnie trudne do powiedzenia jako i przyjęcie jako możliwość.
1: Ale to spokojnie. bez...
0: Nie, no może nie teraz, prawda?
1: Bez eskalowania strachu.
0: Nie, dokładnie, ale wiesz, no to brzmi to dość, bym powiedział, pokrętnie, blisko wschodnio i jakby wschodnio. Natomiast rzeczywiście, no takie doprowadzenie do eskalacji... by później
1: deeskalować.
0: Tak, czyli rozmawiać o pokoju, o rozejmie, to jest rzeczywiście możliwość takiej taktyki.
1: Tak. Zasada jest taka. Rosjanie mają w swojej doktrynie wojennej taką zasadę deeskalacji poprzez eskalację. Mhm. Czyli najpierw tak cię zastraszą, tak wyeskalują konflikt, że ty przerażony na przykład realną perspektywą wojny jądrowej. Powiesz, dobrze, dobrze, już ty sobie bierz tą Ukrainę, to jest tylko 20%. Ułożymy się, tak? Jakby tylko nie dotykaj broni jądrowej. To jest, to chodzi o taki mechanizm psychologiczny. Czyli eskalują po to, zastraszają nas tak bardzo, żebyśmy uwierzyli w to, że naprawdę wydarzy się trzecia wojna światowa. I nie bez powodu propagandyści rosyjscy mówią, to jest trzecia wojna światowa, albo Putin mówi, za moment będziemy, chcecie wojny, to dopiero teraz ją rozpoczniemy. Tak? To jest wszystko straszenie, to są takie straszaki. Ale i teraz... W doktrynie wojennej jest tak, o czym mówił Maciej Korowaj, ona faktycznie była zmieniana, ale jeżeli popatrzeć na to, to Ukraina spełniła wszystkie, czy przekroczyła wszystkie czerwone linie, które zgodnie z doktryną wojenną, tą jądrową Rosji, Moskwa powinna zareagować w obronie użyciem broni jądrowej. A tego Kreml nie zrobił. Co oznacza, że doktryna jądrowa i w ogóle broń jądrowa jest kwestią wojny psychologicznej.
0: No tak.
1: To po drugie, protektor i patron Rosji, czyli Chiny, naprawdę nie życzą sobie konfrontacji żadnej jądrowej. To po drugie. Ale problem polega na tym, że każdy wojskowy, i w tym Maciej Korowaj, musi budować scenariusze od tych najgorszych po te pozytywne. Więc scenariusze, w których Rosja może doprowadzić do eskalacji jądrowej, my musimy je znać. Jak to by wyglądało, gdzie Rosjanie mogą sprowokować taką sytuację i co może ich jakby zbodźcować do takiego scenariusza. Więc dlatego też wojskowi eksperci mówią o scenariuszu jądrowym. I w ramach tych scenariuszy jądrowych, już tutaj kończę, jakby perspektywa wygląda tak, że to, co Rosjanie muszą zrobić, to nie rozpętać wojny jądrowej, nie uderzyć w skupiska cywilne, a zademonstrować swoją siłę i rzucić świat zachodni na kolana. Więc perspektywy są dwie, jak mówią wojskowi. Albo detonacja taktycznej broni jądrowej gdzieś nad, na przykład, jakimś morzem, stąd pojawił się Bałtyk, albo detonacja w stratosferze, tylko po to, żeby zademonstrować swoje siły. Krótko mówiąc, broń jądrowa dla Rosji jest absolutnie wielką pałką psychologiczną, którą biją nas po głowie od kilku lat i powodują, znaczy starają się spowodować, tak wyeskalować ten psychologiczny nacisk, żebyśmy my sami zrezygnowali z dalszego wspierania Ukrainy i poszli na warunki, które stawia bardzo twardo Kreml od samego początku tej wojny.
0: Dobrze. I to jest też tak, że jak przyjrzymy się wywiadowi Margherity Simonian z redaktorem naczelnym Die Weltwoche szwajcarskiego, tak, to jest wpływowy dziennik, to nie jest taka sobie gazetka. To jest bardzo ciekawa gra mimiką. Nie chciałbym tutaj robić z Margherity Simonian niezwykłej aktorki albo...
1: Nie, ona jest aktorką. Jeżeli, ja tylko to powiem. Jeżeli ktoś, czyli Margherita Simonian, potrafiła przeprowadzić wywiad z dwoma agentami, tymi GRU, którzy przeprowadzili zamach w Wielkiej Brytanii na Skripala. I ona świetnie go poprowadziła jako ta, która go pytała, co wy tam chłopcy zwiedzaliście w tym Salisbury?
0: Katedrę odpowiedzieli.
1: Tak jest, katedrę. A co wy w ogóle, czym się zajmujecie? No, handlujemy takimi witaminami dla panów, którzy potrzebują się wzmocnić na siłowni. I tu nas zauroczyła ta katedra. Chcieliśmy, ona była tak świetna, tak fantastyczna, że nie mogliśmy jej nie odwiedzić. I ona to wszystko poprowadziła. Simonian jest doskonałą aktorką, więc tutaj trzeba to docenić.
0: Siedziała, przewracała oczyma, wprowadzała pauzy. Ja patrzyłem na to zafascynowany, w jaki sposób ten dziennikarz nie mówi do niej, ale czy możesz przestać opowiadać głupoty? Nie ma czegoś takiego. On ją pyta w bardzo poważny sposób. I teraz już wchodzę w sferę swojego komentarza, to znaczy powiem tak. Jeżeli Zachód ma zamiar w ten sposób rozmawiać i na poziomie publicystycznym, to jest po prostu śmiech na sali. Drugim śmiechem na sali było, pamiętam, jak była inwazja na Krym i wymyślony według zasad bycia korekt wobec świata informacji, mianowicie mówienie o zielonych ludzikach. I te brednie powtarzano, mimo że sam na Krymie usłyszałem Welcome to Russia od człowieka, który nosił mundur, no bez emblematów armii rosyjskiej, ale był Rosjaninem jak 150 i tak mnie przywitał w dziurze wywalonej przez BTR-a w bazie Belbek. To są rzeczy, które są oczywiste, natomiast Zachód po prostu opowiada dyrdymały czasami i zachowuje się jak, no nie wiem, to jest dla mnie coś strasznego. Ten wywiad jest kolejnym zresztą wywiadem z kimś z tej strony rosyjskiej, który pokazuje, jak bardzo jest zachodnia opinia publiczna, a szczególnie no chociaż szwajcarska, austriacka, jest odklejona od rzeczywistości.
1: Ale popatrz na to z perspektywy Rosji. Margarita Simonian jest tą szefową RT, czyli nie mediów.
0: Byłej Russia Today za miliardy rubli.
1: Tak jest. Która sama przyznała oficjalnie, i tego się nigdy nie wyparła, że ona do końca nie jest dziennikarką, tylko ona jest żołnierką na froncie wojny informacyjnej. To można znaleźć w każdym raporcie na temat rosyjskiej dezinformacji. Ona tego się nie wypiera. I to, co robi Margarita Simonian, to nie uprawia dziennikarstwa, tylko walczy przy pomocy narzędzi dezinformacyjnych z tym wrogim Zachodem. I teraz dlaczego Szwajcaria? Jak najłatwiej zdemotywować Zachód, przestraszyć Zachód przed potencjalną trzecią wojną światową. Jeżeli by Margarita Simonian rozmawiała z dziennikarzami państw bałtyckich, oni wiedzą, prawda, jak odpowiadać i jak obnażyć kłamstwa i manipulacje rosyjskiej propagandy. Jeżeli by rozmawiała z kimś z Polski, no chyba, że to byłby...
0: Dobrze, tutaj...
1: Jakby nie idziemy w kierunku, ale Polacy też są absolutnie, no, znaczy wiemy, jak rozmawiać z rosyjską propagandą. Nauczyli się tego coraz bardziej Niemcy, chociaż tam bywa problematycznie, ale postęp duży jest. I teraz Margarita Simonian rozmawia z kimś, kto jest najbardziej takim archetypicznym, mieszczańskim obywatelem bogatej, rozleniwionej, żyjącej w dobrobycie Europy. Mm-hmm. Prawda? Czyli z dziennikiem szwajcarskim. Tak. Niezaangażowanym, który jako pierwszy będzie panikować i mówić o neutralności i o tym, żeby w ogóle nie żadne wojny, bo nasze interesy finansowe, nasze banki sobie, tak? No musimy jakoś trwać.
0: I grzyb atomowy, który jest widziany już oczami wyobraźni.
1: Tak jest. Nawet jeżeli Margarita Simonian rozmawiałaby z Francuzami, też by to wyglądało inaczej. Z Brytyjczykami kompletnie inaczej. Krótko mówiąc, wytypowanie celu do rozmowy, czyli partnera do rozmowy, było według mnie doskonałe. Po to tylko, żeby uderzyć w miękkie podbrzusze tej takiej takiego mieszczańskiego dobrobytu zachodniej Europy, która najbardziej będzie panikowała i będzie wywierała największy wpływ i czy presję na to, żeby jednak z Rosją rozmawiać.
0: I to są też przypuszczalne, najprawdopodobniej przyszłe konsekwencje prowokacji, których będziemy niestety świadkami. Będziemy to mieli w rozpisce tygodnia. No bo tak jak rozpoczęliśmy od podsumowania tego dnia. W wersji, bym powiedział, całkiem, no może nie aż tak strasznej, poza oczywiście rakietą, która H-101, która wylądowała, czy ta uderzyła, przepraszam, albo spadła w Polsce. Może nie wiem już, jak to oceniać. W każdym razie to jest też, pokazuje, że będzie jeszcze więcej tych różnych spraw. Dobrze, to w takim razie proponuję, byśmy przeszli do Jabłaka, do partii, która już nie może działać na terytorium Rosji.
1: Czyli Jabłoko nie może działać? Znaczy może działać. Znaczy, to nie jest partia zdelegalizowana, ona po prostu została tylko wykreślona. Nie tylko, to jest bardzo ważne.
0: Za chwilę meandry, ale zacznijmy od akcentu muzycznego, który to jest pieśnią w wykonaniu jednego z zespołów rosyjskich. Ale refren tu się liczy. Proszę bardzo, brzmi to mniej więcej tak.

0: Agnieszka Bryc, proszę bardzo, to jest piosenka wybrana przez ciebie, więc opowiedz o niej.
1: Tak, nie przyniosłam jabłek, ty przyniosłeś pomidory.
0: Ale to nie jest treść tej piosenki, że, ale brzmiało, wiesz, nie przyniosłam jabłek, a przyniosłeś pomidory. No to już dobrze się zaczyna.
1: Dobrze się zaczyna, bo to, co państwo słyszeliście, to jest piosenka, która, a zwłaszcza jej refren, on zapanował. W zasadzie zdominował czy zalał rosyjskie media społecznościowe, zwłaszcza młodych ludzi, którzy, ponieważ cenzura i restrykcje są takie, nie mogą agitować za, znaczy w sposób ekstremistyczny, czyli za opozycją rosyjską.
0: Tak jak może Muratow.
1: Tak jak może, nie, Muratow, tak, Muratow no, no, trochę
0: Dmitry
1: jest
0: Muratow, ten były szef Nowej Gazety, tak, o którym rozmawialiśmy.
1: Tak jest, ale w tym przypadku partia Jabłoko była jedyną partią, która wystartowała w wyborach, a głosiła hasła propokojowe. Wszystkie pozostałe to partie wojny, więc zrobił się taki podział na partię wojny i partię pokoju. I ponieważ nie można wprost mówić, że głosuj za Jabłoko, jestem antywojenny, bo to można, naprawdę, w Rosji można być oskarżonym na podstawie absurdalnego zarzutu. Więc rozwiązanie było takie.
0: Dlatego ten Dmitry Muratow, jeszcze się uprę, jest tak wyjątkowy, bo żebyśmy to też tak rozumieli.
1: Tak, ale jakby wróćmy do mediów społecznościowych rosyjskich, gdzie zwykli obywatele, którzy średnio się znają na polityce, dokuczyły im restrykcje rządowe z internetem, z benzyną i tak dalej. Zwykle w sposób milczący, bo oni nie agitują w sposób taki werbalny, w sposób milczący na przykład nagrywali się z takimi jabłkami, które zajadali. I tylko to był jedyny obraz w tym wszystkim, albo w tle właśnie piosenka, którą państwo słyszeliście, a konkretnie ten refren, prawda, o jabłkach podzielonych na pół. I to jest dzisiaj, znaczy ten motyw, czyli zagryzanych jabłek albo jakichś symboli jabłek, nawet zwykłego, prawda, maka, Macintosha, prawda, pokazywano jako bezgłośnie, to jest to, co jest bliskie mojemu sercu. Krótko mówiąc, Rosjanie, zwłaszcza młodzi Rosjanie, kupili hasła propokojowe, a w zasadzie kupili hasła partii, która jest stara jak w ogóle sama Federacja Rosyjska.
0: Jak SAD.
1: Jak SAD, dokładnie.
0: No przecież to jest partia historia. No.
1: Partia historia.
0: Nowoczesnej Rosji, znaczy współczesnej Rosji od 90 roku.
1: Tak jest, dopiero, znaczy ostatnio w Dumie była w 1999 roku i odtąd nie udało jej się wejść do parlamentu tego federalnego. Jej przedstawiciele są czasem w tych lokalnych Dumach, więc wtedy tak. Natomiast to, co zrobił Kreml, to wystraszył się w mojej ocenie nie tyle partii Jabłoko, bo partia ta jest trochę tak opozycyjna jak, nie chcę podać konkretnych przykładów, ale to jest partia, która kontestuje, jest bardziej liberalna, ale też nie odtrąca Kremla jako takiego, czyli wpisuje się w system.
0: Koncesja.
1: Koncesja, tak. To jest koncesjonowana opozycja. Wiele jej można było zarzucić i zwykle to zarzucali opozycjoniści, którzy tak jak nawalniści musieli uciekać za granicę, tak jak ludzie związani z oligarchą Chodorkowskim, którzy też żyją dzisiaj za granicą. Czyli ta cała wielka opozycja rosyjska, nie chcę powiedzieć, że nienawidziła Jabłaka, ale miłości między nimi nie było żadnej. Żadnej. Doszło do tego, że wtedy, kiedy 29 lipca rosyjska komisja, ta Centralna Komisja Wyborcza pozwoliła Jabłoko wystartować w wyborach i od tamtego czasu Jabłoko prowadziło kampanię wyborczą, w przeciągu tych kilku dni poziom wsparcia w mediach społecznościowych, rozpoznawalności, trendowania partii Jabłoko był tak duży, że to były wzrosty wielokrotne. dalej, jednocześnie opozycjoniści zagraniczni, ci, którzy mieszkają w Polsce, w państwach bałtyckich, w Berlinie, we Francji, w Stanach Zjednoczonych.
0: Sama esencja opozycji.
1: Sama esencja opozycji zaskoczyła, łącznie z Julią Nawalną, zaskoczyła Kreml, bo tego, czego można było się spodziewać, to tego, że diaspora nie poprze opozycji wewnętrznej, bo tam naprawdę jest zła krew między nimi. Stało się odwrotnie. Opozycjoniści jak Karamurza, jak Julia Nawalna i cała ta reszta mówili: zagłosujcie, głosujcie Rosjanie na Jabłoko. Więc zderzyło się kilka elementów, które nie tyle wystraszyły Kreml, ale pokazały, że jeżeli tego nie skorygują, tej sytuacji, która się właśnie tworzy, to jesienią, czyli od 18 do 20 września, może się okazać, że...
0: Czyli wtedy, kiedy są wybory.
1: Wtedy, kiedy są wybory, że te wszystkie procesy tak narosną, że partia, która jest notowana, czyli Jabłoko, na poziomie 1-3%, która z założenia nie weszłaby do Dumy, ona mogłaby wygenerować jako

0: partnerzy jednej Rosji, czyli tej partii, która jest partią kremlowską. Ona w tej specjalnej operacji wyborczej zalicza cały czas, że tak powiem, spadek, bo my wiemy, że ona wygra. Partia kremlowska wygra. Rosjanie są mistrzami w przekręcaniu wyborów w trakcie wyborów i przed wyborami, to jest jasne. Ale nawet prokremlowskie, związane z Kremlem sondażownie, pokazywały spadek popularności partii rządzącej. Czyli na początku my wiemy, że idąc do wyborów jakiś czas temu prognozowano, że jedna Rosja osiągnie poziom poparcia 55%. Potem przed jakby już latem to spadło do 45%, a teraz jest korekta na poziomie 35%. Czyli to jest bardzo, jakby ten zjazd popularności jednej Rosji jest bardzo problematyczny dla Putina, który wziął się do pracy i zaczął objeżdżać Rosję, spotykać się, prawda, z młodzieżą na tych wszystkich, prawda, w jakichś mało spontanicznych momentach, na stacjach benzynowych, pamiętamy, prawda? To są, to ostatnie...
1: Ale ostatnio był w jakimś instytucie naukowym, nie pamiętam gdzie, ale pytał młodych ludzi o zagrożenia płynące ze sztucznej inteligencji.
0: No więc właśnie.
1: Która dzisiaj też się pojawi w naszej rozmowie
0: więc
1: zaraz.
0: Putin, który jest leniwy i który kocha wakacje i nic albo niewiele robić, po prostu zabrał się do roboty.
1: I na Kurylę pojechał.
0: No więc właśnie.
1: I Japończyków zdenerwował.
0: Tak, żeby wesprzeć, żeby pokazać, że trzeba się konsolidować wokół partii, której oficjalnie nie jest członkiem, ale która jest partią rządzącą. I kluczem jest nie jedna Rosja, bo my wiemy, że ona wygra, ale ta cała zabawa w specjalnej operacji wyborczej polega na tym, że Putin chce doprowadzić do jakby wprowadzenia nowych elit, tych wojennych, lojalnych wobec siebie, czyli tej partii tak zwanych weteranów. Mhm. Jednocześnie trochę ustawić tych, którzy już są tymi starymi wyjadaczami urządzonymi w dumie. Czyli przede wszystkim partią komunistów i pozostałych. I problem polega na tym, że tutaj komunistów podgryzała partia, która ma być, czyli tak zwani nowi ludzie, to jest taki nowy format, który ma być takim projektem, propozycją dla młodych z dużych miast, kochających życie takie, prawda, na poziomie, a jednocześnie nieobciążeni powiązaniami z Kremlem, co jest fikcją, to są wszystko nominaci kremlowscy, ale to mają być te ładne buźki nowoczesnych technokratów. I nowi ludzie zaczęli podgryzać, bo takie były wyniki sondaży, partię komunistyczną, która pierwszy raz od wielu lat spadłaby z drugiej pozycji w dumie na trzecią. I teraz tych młodych, tych nowych ludzi, czyli tej partii, która ma udawać takich, prawda, tych liberałów albo wolnorynkowców rosyjskich, oni zaczęli lamentować, że jeżeli jabłko z poparciem młodych ludzi będzie szło bardzo w górę, to jabłko będzie właśnie kanibalizować, prawda, te wszystkie partie, które są takie dosyć, powiedziałabym, w założeniu liberalne. Więc to, co się wydarzyło, czyli decyzja Sądu Najwyższego, żeby jednak wykreślić tydzień później partię Jabłoko ze spisu partii, które mogą startować w wyborach.
1: I mogą prowadzić działalność wyborczą. Oni właściwie nie mogą teraz prowadzić działalności.
0: Nie
1: żadnej.
0: Mogą.
1: Stąd ja mówię, jest zdelegalizowana, no bo właściwie jej nie ma już teraz życiu politycznym.
0: Funkcjonuje, ale nie może brać udziału w wyborach.
1: Pięknie, słuchaj, jeszcze raz. Funkcjonuje,
0: tak,
1: ale nie może
0: ona
1: brać...
0: Ona nie jest zdelegalizowana jako partia,
1: rozumiem,
0: natomiast
1: tak.
0: Zakazano jej startu w wyborach. Więc to jest w mojej ocenie próba Putina ratowania sytuacji, czyli przejmowania kontroli nad czymś, co wydawało im się, oni nie doszacowali frustracji młodych ludzi, potrzeby na przykład zakończenia tej wojny, prawda, takiego takiego...
1: Ale nie dlatego, że Ukraina cierpi, tylko dlatego, że Rosjanie cierpią.
0: Dlatego, że Rosjanie cierpią, że internet jest blokowany, że lekarstw na przykład nie ma, że nie można spokojnie zamawiać przez internet, bo płoną kolejne magazyny Whiteberries, czyli rosyjskiego Amazona. Tak jak powiedziałam, benzyna jest bardzo droga, ona wprawdzie coraz jakby kryzys jest

0: przełamywany, ale to jest bardzo dokuczliwe, tak? I największy straszak na Rosjan to jest to hasło, to straszenie ich tym, że Putin może ogłosić mobilizację, to jest link do Macieja Korowaja, mobilizację po wyborach, bo scenariusz może wyglądać tak, i to są takie obawy Rosjan, że wtedy, kiedy jedna Rosja wygra wybory, Putin osiągnie to, co chciał, czyli zwycięstwo w Dumie, przejęcie pełnej kontroli i w ogóle ustabilizowanie sytuacji, to będzie miał wolną rękę, żeby jesienią właśnie sprowokować jakąś eskalację i ogłosić na potrzeby tej eskalacji mobilizację. To są wszystko scenariusze.
1: A jeszcze to, o czym mówisz, myślę, że bardzo ważne i też, bo mówisz o tym, że czegoś nie doszacował Putin i tak dalej. Oczywiście to też jakby ja tego nie podważam. Natomiast dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to tworzenie nowych ludzi, wprowadzanie nowych ludzi do władz i tworzenie nowej, może nie administracji, no ale czegoś nowego w zarządzaniu Rosją, po prostu. Żebyśmy nie myśleli, że to jest takie ratowanie fotela, który płonie, bo to nie to jest powodem.
0: Nie, ten fotel się trzęsie. Putin ma generalnie problemy. Poza tym to już jest dosyć wiekowy pan, który szuka długowieczności, to wiemy. Ale rzecz polega na tym, że Putin zarządza państwem poprzez konflikty. Czyli
1: Zawsze zarządzał każdy władca tamtym.
0: Tym bardziej, ale to jest taki znak rozpoznawczy Kremla. Służbami, napuszcza służby cywilne na wojskowych, napuszcza frakcje polityczne liberałów na siłowików, napuszcza teraz stare elity, które karmią się państwem rosyjskim, gospodarką rosyjską, z nowymi elitami, tymi wojennymi, tymi weteranami, których chce wprowadzić do Dumy.
1: Czyli zarządzanie państwem. Tu chodzi o zarządzanie państwem, czy trochę z kryzysem związanym, czy mniej. Tutaj to jest oczywiście kolejny rozdział rozmów, ale już nie otwieramy go, dobrze?
0: Tak jest.
1: Co do Kuryli, jeszcze tylko, żeby uzupełnić, Władimir Putin pojawił się na Wyspach Kuryckich, które do 1945 roku należały do Japonii. Po 1945 roku w ramach docenienia koalicji alianckiej z Józefem Stalinem i ze Związkiem Radzieckim, Kuryle trafiły do Związku Radzieckiego, stąd Japonia zdenerwowała się, widząc przywódcę prezydenta Federacji Rosyjskiej na wyspach, które kiedyś do niej należały.
0: Tak jest.
1: Dobrze mówię?
0: Bardzo dobrze. Poza tym warto przypomnieć, z tego powodu Związek Radziecki i Japonia nie podpisały traktatu pokojowego, tego powojennego, i oficjalnie, formalnie, tak legalnie są w stanie wojny od 1945 roku. Dlatego po tym, co się wydarzyło w 1922 roku, Japonia bardzo intensywnie przyglądała się wydarzeniom na froncie rosyjsko-ukraińskim. Natomiast ostatnio docierają do nas z Japonii takie jakieś komentarze, chociaż ja tutaj nie gwarantuję, znam tylko to pobieżnie, tego, że Japończycy być może otwarci są albo wykazują pewną skłonność do jakiejś formy dialogu z Kremlem. I teraz pytanie, co robił Putin na Kurylach, co nie byłoby takim, prawda, nie chcę powiedzieć uderzeniem w twarz, bo może jeszcze nie, ale takim pyknięciem w nos na zasadzie, wiecie, koledzy Japończycy, o co chodzi.
1: Proszę bardzo, no właściwie moja nanosekunda ciszy to był chyba najlepszy komentarz do tego. Może być bardzo ciekawie. Słuchaj, ta jesień zaczyna mieć naprawdę niezwykłe barwy i no jest to oczywiście jesień problemów i trudności. Zobaczymy, na jaką skalę. Słuchaj, za chwilę porozmawiamy o Izraelu, bo to jest...
0: Tam też jesień będzie ciekawa.
1: Tam też jesień ciekawa, też pod znakiem wyborów, ale to jest inna rzecz. Teraz dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu. Zresztą to się już działo, ale teraz mamy i eskalację, albo może bardziej wizualnie widoczną eskalację ataków osadników na wsie i osady palestyńskie, wyrzucanie ludzi. I zaraz miejscowość Kusra, o niej porozmawiamy, tak. I o tym przerażającym akcie terroryzmu. Tak go nazwał Mike Huckabee, czyli ambasador bardzo proizraelski, amerykański w Izraelu. Ale o tym za chwilę. Jemen Blues, Jerozolima.

0: Yemen Blues i Jerozolima. Bardzo ciekawy zespół. Zespół z Izraela, ale zespół, który ma w którego składzie są muzycy z całego właściwie Bliskiego Wschodu i śpiewający po hebrajsku, śpiewający również po arabsku. Zespół, który kiedyś był uznawany za taki, który kulturowo łączy te dwie strony, palestyńską między innymi i izraelską. Nie wiem, czy to by było teraz możliwe, by takie nagranie, jakie przed chwilą słyszeliśmy, to cały czas, to już drugi raz to powtarzam. Pierwszy raz to powiedziałem po wybuchu, po tym jak Hamas zaatakował kibuce izraelskie w 2023 roku, a później rozpoczęła się wojna w Strefie Gazy. To nagranie jest w jednej z bram, nie wiem, czy to jest brama damasceńska, czy która, w każdym razie w jednej z bram w Jerozolimie i tam występują właśnie Arabowie i Palestyńczycy i Izraelczycy, śpiewając wspólnie i słuchając kilku z tych muzyków grających na żywo dla nich. Także no, przedsięwzięcie niesamowite. Tak jak mówię, czy to by było teraz możliwe? Moim zdaniem na pewno nie. No za bardzo może radykalnie podchodzę, ale mam takie wrażenie. Agnieszka Bryt cały czas w studiu. Będziemy teraz rozmawiali o Izraelu i zachodnim brzegu Jordanu, ataki osadników żydowskich na osiedla palestyńskie. Jedzie, czy dojechało już pewnie wojsko do miejscowości Kusra. Tam doszło w ciągu ostatnich dni do ataku osadników żydowskich na domy, na wieś palestyńską, właściwie otoczenie jej, no i między innymi jeden z obywateli, również amerykańskich, palestyńczyk z amerykańskim paszportem, został tam źle potraktowany, do tego stopnia, że Mike Huckabee, ambasador amerykański w Izraelu, powiedział o przerażającym akcie terroryzmu. Te słowa również wywołały szok w opinii publicznej, dlatego że tak proizraelskiego ambasadora to chyba jeszcze Ameryka nie wysłała do Izraela, mam wrażenie, w ostatnim czasie. Agnieszko, co nam mówi właśnie miejscowość Kusra, w której odbywają się, no, która właściwie za chwilę prawdopodobnie zostaną Palestyńczycy stamtąd wyrzuceni. Wojsko izraelskie, które tam przyjeżdża, to nie jest wojsko, które ma być rozjemcą, a raczej wspierać osadników. I to jest zresztą fakt. Zdjęcia z pierwszego oddziału wysłanego, który tam przyjechał, pokazały wspólną modlitwę z osadnikami bezpardonowo atakującymi nieuzbrojonych Palestyńczyków.
1: Tak, ta historia, to jest historia o tym, jak ekspanduje jak ekspandują osadnicy żydowscy, ale tacy ekstremistyczni osadnicy żydowscy. Ci, którzy zdobywają nowe przyczółki, a później starają się te przyczółki przekształcać w osiedla żydowskie i zalegalizować ich status. Mhm. I to, co obserwujemy, to jest taka działalność, która idzie dalej, bo zwykle było tak, że to, z czym mieliśmy do czynienia, to na przykład osadnicy żydowscy, którzy potrafili napaść na wioskę, dochodziło do pobić, podpaleń, a jeżeli wymuszali ucieczkę rodzin, no to były to jakieś odległe, prawda, jakieś wioski palestyńskie, które no nie były takimi osadami bardzo zwartymi. I teraz, i to jest istotne, od momentu rozpoczęcia wojny z Iranem bardzo nasiliły się ataki osadników żydowskich na większe skupiska palestyńskie, na większe wioski, i zwykle to jest tak, że osadnicy atakują te, które są takie, prawda, na obrzeżach, w strefie, i to jest ważne, w tej strefie, która jest kontrolowana przede wszystkim przez, nie tylko pół na pół, przez siły izraelskie i palestyńskie, ale także w tej, która jest pod pełną kontrolą palestyńską, a więc to jest ta strefa A, która obejmuje główne miasta na terytorium zachodniego brzegu,
0: Strefa A, czyli jedna ze stref trzech, które tak stanowią o autonomii palestyńskiej. A, B i C. A najbardziej, największej władzy, najwięcej władzy ma tam autonomia władze autonomii palestyńskiej w Ramallach.
1: Tak jest, ale to jest ta strefa, która powinna być pod pełną kontrolą palestyńską. Nie jest. Tam od przynajmniej tej drugiej intifady od 2000 roku dochodzi do takich rajdów IDF-u, aresztowań.
0: Czyli sił obronnych Izraela,
1: tak jest.
0: Wojska.
1: I to, co ma miejsce, i zwykle to wygląda tak, i w tej wsi także to też wyglądało, że osadnicy radykalizują się pod tym względem, że oni są już zwarci w sposób taki, powiedziałbym, bardziej systemowy. To nie są oddolne, spontaniczne zachowania osadników, którzy chcą tylko dokuczyć Palestyńczykom. Ta operacja, przynajmniej tak donoszą izraelskie media, między innymi Times of Israel opisywał strategię osadników, która sprowadza się do operacji transfer. Transfer, czyli to trochę, co pamiętamy z 1948 roku, kiedy transferowano Palestyńczyków z ich domów w dzisiejszym Izraelu, jakby doprowadzając do tego, że oni opuszczali swoje domy, uciekając przed wojną. I tutaj jest podobnie. Izraelscy dziennikarze jakby zinfiltrowali czaty osadników żydowskich, najbardziej tych ekstremistycznych, związanych z młodzieżą ze wzgórz. To jest istotne. I oni w zasadzie pokazują, że ta strategia transferu polega na tym, że osadnicy doprowadzają, czyli wybierają cel, okupują ten cel, to znaczy osaczają na przykład pewną posesję, bo te osady palestyńskie, one jakby zwykle wyglądają tak, że te domy są ogrodzone murem, tak? Jakby to żyje się w pewnej posesji. Więc oni osaczają taką posesję i to miało miejsce w tym reportażu, który trafił także do ambasadora Hakabiego. Oni osaczają taką posesję, otaczając ją i na przykład tworząc takie spontaniczne checkpointy, czyli rozkładają na przykład namiot przed wyjściem czy wejściem do tej posesji, nie pozwalają wyjść domownikom i okazuje się, że wielu z tych, których doprowadzono do takiego jakby do takiego stanu, w którym oni opuszczali swoją posesję, uciekali przed agresją Palestyńczyków, przed agresją osadników, no to potrafią okupować po kilka tygodni, prawda? I tutaj w tym przypadku było tak, że rodzina, która zamieszkiwała, prawda, tę posesję, na budynku zainstalowane były kamery, poprzez które brat tej rodziny, prawda, męża, czy jakby właściciela tej posesji, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, i to on sponsorował w znacznym stopniu byt tej rodziny w tej konkretnej wsi, to on zaalarmował i ambasadę, bo jak się Palestyńczycy skarżą, to oczywiście służby izraelskie przyjmują zawiadomienia, ale potem naprawdę niewiele się dzieje, więc...
0: Nie, no mogą przyjechać nawet na miejsce, ale wtedy wspierają osadników.
1: Ale to jest zasada. Armia izraelska chroni obywateli Izraela, a nie Palestyńczyków. Więc to jest brutalne, bardzo cyniczne. Absolutnie tego nie usprawiedliwiam, ale nie dziwmy się, że nawet jeżeli Palestyńczycy wzywają służby, to kiedy przyjadą żołnierze, no to oni mają za zadanie chronić obywateli żydowskich, a więc osadników. Stąd przywitanie, stąd wspólne modlitwy, bo tak też widzimy na nagraniu, które, prawda, jakby widoczne jest, znaczy możemy je znaleźć w mediach społecznościowych, jeżeli wyszukamy konkretną, prawda, tę historię z zachodniego brzegu. I w mojej ocenie sytuacja wygląda tak, że Huckabee zareagował nie z powodu tego, że bardzo przejął się losem Palestyńczyków, ale przejął się tym, że a w zasadzie administracja amerykańska, bardzo proizraelska i bardzo proosadnicza, bo to prezydent Trump złagodził stosunek administracji amerykańskiej do osadników, ale i to był rok 2019, więc jeszcze pierwsza kadencja Donalda Trumpa. Teraz sytuacja wygląda trochę drugiej, bo w drugiej kadencji Donalda Trumpa emocje Amerykanów są inne. I pierwszy raz, i to mamy Pew Research badania, mamy badanie, które dowodzi, że więcej Amerykanów współczuje, empatyzuje z Palestyńczykami, niż popiera Izraelczyków. I Huckabee, który jest zatwardziałym i w 100% syjonistycznym amerykańskim Żydem, tutaj jako przedstawiciel państwa, no musiał
0: się... On nie jest amerykański Żydem, on jest chrześcijaninem,
1: przepraszam,
0: syjonistą.
1: Przepraszam, masz rację. Tak jest. On jest chrześcijańskim syjonistą, przepraszam. Musiał zareagować i odwiedził też tą część zachodniego brzegu. Natomiast Palestyńczycy, którzy... I też ich jest całkiem niemało. Ja nie znam cyfr, ale to jest do zbadania. Tylko się zastanawiam, gdzie to można odnaleźć. To jest jakby zadanie na przyszłość. Wiemy, że mamy sporą diasporę palestyńską, która wyemigrowała z zachodniego brzegu i ma obywatelstwo amerykańskie albo żyje wprost w Stanach Zjednoczonych. I to jest ta grupa, która wywarła presję na, powiedzmy, taką polityczno-medialną i skłoniła Huckabee'ego do tego, żeby faktycznie pojechał na zachodni brzeg. Natomiast oni także skarżą się na ambasadę amerykańską, mówiąc, że ambasada przyjęła informację, wyraziła współczucie i powiedziała, że to nie jest ich kompetencja i oni nie mogą w zasadzie nic zrobić. Dlatego Huckabee pojechał, wysłuchał i niewiele się później zadziało. I efekt jest taki, że mamy wielkie wzmożenie międzynarodowe, bo Huckabee, ambasador amerykański, pojechał na zachodni brzeg. Mamy wypowiedź ambasadora Niemiec, który wprawdzie zjechał już z Izraela i już pod koniec swojego pobytu odważył się bardzo tak asertywnie skrytykować osadników żydowskich. Mamy potępienie państw na zachodzie, natomiast nie zmienia to postawy...
0: Nie
1: zmienia to postawy rządu Izraela, bo i to teraz mamy wypowiedź między innymi ministra Smotricza, który powiedział, że właśnie trwa osadnictwo żydowskie i ono nie jest tylko słowem, to znaczy to nie są tylko deklaracje, ale to są czyny.
0: Minister Smotricz jest, odpowiada za ekonomię Izraelu, jest to minister finansów, ale zarazem ma bardzo ważną rolę w rządzie Benjamina Netanyahu. Haaretz pokazuje mapy autonomii palestyńskiej, z których możemy wywnioskować, że terytoria należące do Palestyńczyków się zmniejszają raczej.
1: Bardzo, nie. To jak tam...
0: Właściwie to, znaczy, tak powiedziałem, eufemistycznie zmniejszają ich. Jeżeli... Zobacz, koniec państwa palestyńskiego, możemy powiedzieć, marzeń o państwie palestyńskim.
1: Ale jeżeli my w studio, w rozmowie z tobą, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że państwo palestyńskie suwerenne, integralne terytorialnie jest pieśnią przeszłości, to my wiedzieliśmy, co mówimy.
0: I teraz pokazują to mapy, które są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji na Bliskim Wschodzie zawsze.
1: Tak. I te mapy pokazują, że nawet jeżeli cokolwiek zostanie ustalone, czyli Palestyńczycy dobiją się uznania takiego pełnego międzynarodowego, to będzie to państwo bez granic i państwo bez tak naprawdę terytorium.
0: Nie będzie państwa.
1: Nie będzie państwa, to prawda, bo nie będzie jak utworzyć państwa o zwartej strukturze, ponieważ jeżeli popatrzymy na mapy publikowane między innymi przez Haaretz, to są takie plamy, to tu, to tam, bardzo rozproszone, które zanikają.
0: Palestynistany.
1: Tak jest. Palestyńskie,
0: trochę, to wymyśliłem to na potrzebę chwili.
1: Trochę tak jak obóz indiański z wygwamami.
0: Rezerwaty.
1: Rezerwaty. To tu, to tam i to wszystko. I problem polega na tym, że osadnicy żydowscy, oni zdobywają, znaczy tworzą nielegalne osiedla wokół osiedli czy osad palestyńskich i tworzą takie kokony wokół tych osad palestyńskich. Jeżeli z czasem, a to ma miejsce, są legalizowane, to one otarbiają Palestyńczyków i co więcej, mamy pewną inwestycję w takim punkcie na wschód od Jerozolimy, w takim fragmencie tak zwanym E1, gdzie tworzone są nowe osiedla i tam jest doprowadzana także autostrada. I problem polega na tym, że jeżeli inwestycja E1 na wschód od Jerozolimy się
0: ziści,
1: to będziemy mieli odciętą wschodnią Jerozolimę od pozostałych palestyńskich przestrzeni i co więcej, zachodni brzeg zostanie przecięty przez władze Izraela na pół, na część północną i południową i pozostanie bez możliwości kontaktu.
0: Agnieszka Zagner, dziennikarka, reporterka Polityki, jest w Ramallach. Bardzo polecam jej reportaż na łamach Polityki. Władcy wzgórz na zachodnim brzegu. Macie dwie opcje. Wyrzucimy was stąd żywych lub martwych. Tak. Bardzo dobry tytuł, uważam, oddający też, jak te działania wyglądają. Agnieszka Zagner naprawdę była w miejscach bardzo ważnych dla ich historii, również Palestyńczyków, chrześcijan, miejscowość Tajbe, którą też atakują osadnicy, między innymi podpalając kościół, który liczy sobie naprawdę kilkanaście wieków. To jest też taka metoda, która powoduje, że ludzie po prostu uciekają i tereny się wyludniają. No tak to wygląda.
1: Agnieszkę Zagnor warto śledzić, ponieważ to jest jedyna polska dziennikarka tak bardzo wyspecjalizowana w sprawach izraelskich.
0: Która, zaś je zazdroszczę z jednej strony.
1: Ja również. Tak? Tak bardzo wyspecjalizowana i tak bardzo często bywająca tam, mająca największe w mojej ocenie kontakty i czująca to, co się dzieje po stronie Izraela, a także zachodniego brzegu. Zawsze świetne reportaże z...
0: I teraz właśnie jak najbardziej o Tajbę na zachodnim brzegu Jordanu. To jest jedna z najstarszych chrześcijańskich miejscowości w ogóle na Bliskim Wschodzie, także warto temu się przyjrzeć. Nie tylko jakby sam proces osiedlania, zasiedlania przez osadników terenów palestyńskich. Sposób prowadzenia wojny przez Izrael w Gazie, w Libanie, w Iranie też jest podnoszony od strony właśnie używania sztucznej inteligencji.
1: Znaczy to jest, to o czym mówisz jest elementem tworzenia przewagi militarnej Izraela w stosunku do swoich wrogów. Tutaj Iran, Hamas, Hezbollah, ale także inwigilacji i kontroli na terytoriach okupowanych, czyli między innymi na zachodnim brzegu. I jeżeli ostatnio bardzo się emocjonujemy takimi tematami jak, nie wiem, amerykańskim Palantirem.
0: Czyli prawda? To jest firma high-techowa, nie wiem jak to nazwać, sztucznej inteligencji.
1: Takie
0: tak?
1: deep tech trochę.
0: Tak, ale to jest jedna z najbardziej poważnych, drogich, wielce zyskownych firm w ostatnich latach zresztą. Od czasu zresztą wojny w Gazie jej akcje mocno do góry.
1: Mocno do góry, współpracują z Palantirem, także Izraelczycy.
0: Wojsko ma umowę.
1: Oczywiście. Umowę także podpisało takie memorandum intencyjne, także nasz MON, więc Palantir, zobaczymy, zakładam, że tak, także będzie częścią. I teraz się trzeba zastanowić, czy to dobrze, czy są jakieś tam pewne wątpliwości. No ale jakby to jest na inną rozmowę. Natomiast Izrael pomaga sobie w ustanawianiu i pogłębianiu kontroli nad zachodnim brzegiem i nie tylko, przy pomocy sztucznej inteligencji. I ona była także wykorzystywana w każdej z tych przede wszystkim ostatnich wojen Izraela. I jeżeli mamy powiedzieć, jak Izrael sobie pomaga, a w ślad za Izraelem idą także Amerykanie i nie tylko, to mamy generalnie jako cywilizacja, jako ludzie mamy duży problem, bo musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań, ale już konkretnie, co robią Izraelczycy? Izraelczycy, oczywiście my wiemy, są państwem, bo to jest takie, prawda, przekonanie, taki obraz, państwem startupów. Ale dzisiaj coraz bardziej Izraelczycy są państwem tego właśnie deep tech, czyli państwem, którego startupy generują, tworzą i sprzedają, oferują wszystkim także państwom dyktatorskim narzędzia ofensywnego wywiadu, ofensywnej inwigilacji, zbierania danych, to co robi między innymi Palantir. I teraz sobie wyobraźmy, skończyliśmy na zachodnim brzegu, prawda, na terytoriach palestyńskich i tam Izraelczycy wykorzystują na przykład takie trzy systemy, które pozwalają im wiedzieć kto, gdzie, co, jak w czasie rzeczywistym, identyfikować cele, podejmować decyzje, a także te cele eliminować. Mamy taką aplikację, tak zwaną aplikację Blue Wolf. Tę aplikację mają żołnierze izraelscy na swoich smartfonach i to oni robią zdjęcia poprzez tą aplikację Palestyńczykom i generują w tym momencie dane do tego dużego zbioru
0: informacji.
1: Tak jest. Co więcej, Blue Wolf, i to są raporty nie tylko śledczych izraelskich, ale także powiedzmy innych specjalistów bezpieczeństwa z innych państw, w ten oto sposób wprowadza tak zwaną gamifikację. Gamifikacja polega na tym, że kierujemy się zasadami gry, czyli zdobywamy punkty, osiągamy poziomy, jesteśmy nagradzani, tak jak w grze, prawda? Zbieramy punkty i jakby trafiamy na poziom wyższy. Tutaj w przypadku tego Blue Wolfa oficerowie IDF-u oceniali swoich żołnierzy pod kątem tego, jak dużo dany żołnierz wniósł czy wprowadził nowych twarzy palestyńskich do systemu. I jakby to jest ta gamifikacja, to jest ciekawe zagadnienie i ciekawy problem i warto jakby na przyszłość się nim zająć. Drugi system to jest Red Wolf, czyli ten czerwony wilk i to jest system, który przede wszystkim jest na checkpointach. I na tych checkpointach ten system generuje dane biometryczne, czyli ty przechodząc, będąc na zachodnim, albo wchodząc na zachodni brzeg, na pewno spojrzałeś na checkpointie nie w jedną kamerę i ta kamera ciebie określiła, jakby przyznała ci jeden z trzech statusów. Zielony, pomarańczowy, czerwony. Czyli stanowisz zagrożenie i nie wchodzisz i jest problem. Pomarańczowy to jest jakby do dalszej weryfikacji i zielony jesteś niegroźny dla państwa Izrael. I to jest ten system, który zbiera dane na każdym checkpointie izraelskim, więc jakby ten system jest bardzo, my wiemy, że on jest bardzo zaawansowany i jeszcze jest system tak zwany Wolf Pack, który generalnie zbiera pakiety danych i on tworzy profile wywiadowcze. I między innymi izraelscy dziennikarze opisują takie przypadki, które na przykład pochodzą z Hebronu, gdzie izraelscy żołnierze przetrzymywali Palestyńczyków pod, prawda, jakby zbyt długo pod kamerami tymi przemysłowymi, tylko po to, żeby można było zebrać dane do tych pakietów wywiadowczych. I to wszystko, prawda, te trzy systemy są jednym tylko z elementów tego wielkiego systemu nadzoru, inwigilacji, czy w ogóle typowania celów, bo to jest tylko jakby monitoring na zachodnim brzegu i nie tylko, także w strefie Gazy czy na terytoriach innych izraelskich, ale mamy dwa takie flagowe, a w zasadzie trzy flagowe systemy, o których dużo pisano w kontekście tego, jak Izraelczycy wykorzystują sztuczną inteligencję do walki na zachodni, nie tylko na zachodnim brzegu, ale także do walki na, w strefie Gazy. I ten pierwszy to Habzora, to jest taki system, który został wdrożony w 2021 roku, który pozwala na podstawie danych z dronów, danych satelitarnych, danych z systemów telekomunikacyjnych i z mediów społecznościowych stworzyć, jakby wygenerować informacje na temat danego celu, czyli przyspieszyć identyfikację. Czyli w 2023 roku, czyli dwa lata później, po ataku Hamasu na Izrael, doszedł Lavender. To jest ten, który wywołał największe zamieszanie, jakby największe oburzenie wszystkich obrońców praw człowieka także, ponieważ Lavender skrócił czas identyfikacji i zatwierdzania celu przez system, czyli przez algorytm, nie człowieka, tylko przez algorytm do 20 sekund. I tutaj pojawiły się zarzuty, że cele wyznacza sztuczna inteligencja bez kontroli nadzoru człowieka. Ten sam system
0: tak
1: Lavender.
0: Podobno zginął nasz rodak z firmy World Kitchen, która
1: ocenił.
0: Była agencją pomocową właśnie w strefie Gazy.
1: Tak jest. I został oceniony jako ten do wyeliminowania.
0: To jest cały konglomerat, już nie chcę w to wchodzić.
1: Nie wchodzimy. Tak, tak. Problem polega na tym, że Lavender wytypował i o tym także piszą, dzisiaj piszą o tym wszystkie media, które się interesują tą sprawą, 37 tysięcy celów osób związanych z Hamasem i tylko to nie są członkowie Hamasu, ale ci wszyscy, którzy w jakiś sposób są powiązani z Hamasem. Więc to wzbudza zapytanie o to, kto podejmuje decyzję. Czy sztuczna inteligencja podejmuje decyzję o wyeliminowaniu danej osoby, czy jednak podejmują to ludzie, i odpowiedź jest bardzo niekorzystna na rzecz jakby decydentów, powiedzmy, konkretnych oficerów czy konkretnych ludzi. Ostatni, już tutaj się naprawdę kończę, i ostatni system to jest, gdzie jest tatuś. Gdzie jest tatuś? Tak bardzo rozkosznie nazywa się, prawda, ten cały system, a w zasadzie on pozwala Izraelczykom na geolokalizację celów, czyli na poprzez, prawda, wykorzystanie zachowań behawioralnych, czyli tych tras, które ty pokonujesz z domu do pracy. Jeżeli byłbyś teoretycznym terrorystą, no to znamy twoją trasę, znamy twoje miejsce zamieszkania i gdzie jest tatuś umożliwia zidentyfikowanie twojego miejsca zamieszkania, twoich zwyczajów dnia codziennego, i on typuje, kiedy najlepiej jest wejść do, wtarnąć do twojego domu i cię aresztować, ewentualnie wyeliminować. Takich systemów Izrael ma znacznie więcej, bo dzisiaj wchodzimy na poziom tak zwanego nawet car intu, czyli tego, o czym ostatnio Ośrodek Studiów Wschodnich pisał o szpiegujących nas, czy o możliwości szpiegowania nas przez auta chińskie. A Izraelczycy mówią, że są jednym z liderów tak zwanego Karintu, czyli tej nowej przestrzeni wywiadu, tutaj w tym przypadku samochodowego, bo każdy samochód ma systemy, do których można w sposób ofensywny wtargnąć, wykorzystać kamerki, które mamy, Bluetooth, systemy kontroli, nie wiem, ciśnienia w oponach, bo to także wchodzi w grę, i dostarczyć informacje niezbędne wywiadowi czy klientowi tej firmy, która zakupi u Izraela ten konkretny produkt.
0: Tak, i tych opowieści na Bliskim Wschodzie, jak wygląda właśnie system inwigilacjo namierzania, jest bez liku. W samym Libanie, w którym byłem całkiem niedawno, usłyszałem historię, gdzie pewien mężczyzna zginął, bo został zaatakowany z powietrza jakąś, nie wiem, czy dronem, czy rakietą. To jest nieprecyzyjne w każdym razie, dlatego że system nie wykrył żadnego urządzenia, które miał przy sobie, bo mu się wyładowały komórki. Po prostu. I teraz wszyscy jeżdżą tak, by mieć naładowane cały czas komórki, by być namierzonym. Bo nie być to oznacza, że jesteś, coś kombinujesz i jesteś związany z Hezbollahem. Takie są opowieści. I oczywiście teraz tak od opowieści do rzeczywistości bywa czasami długa droga, ale czasami krótka, jak słychać. Bo to naprawdę jest coś niesamowitego. No po prostu wojna w ten sposób, która wygląda, to jest wojna i nie tylko, ale również wzbudzanie konfliktów. Konflikt w Maroku, konflikt, no, zamieszanie związane z Ceutą i z przejściem dziesiątków tysięcy ludzi.
1: I też specyficzna rola mediów społecznościowych, no, wykorzystywanych, i tego, jak algorytmy wygenerowały.
0: Izrael miał w tym wszystkim bardzo duży udział. Także jak patrzymy na Izrael, to też patrzymy, jak wygląda budowa współczesnego regionalnego mocarstwa, albo może rozbudowa, bo już zbudowane ono jest, a teraz jest rozbudowa. Dziękuję ci bardzo. To są opowieści dr Agnieszki Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystki współprowadzącej raport międzynarodowy w Onecie. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Byliśmy naprawdę od Rosji przez Kurylę do Izraela.
1: Ale to tylko na dachu świata takie rzeczy można robić.
0: I proszę potraktować to jako zamierzoną reklamę. Ja się z tego bardzo cieszę. Agnieszka Bryc, bardzo dziękuję. Za chwilę kolejny wspaniały gość, Marcin Krzyżanowski. Mam nadzieję, że już czeka.
1: Wspaniały, tak jest. Polecam.
0: Będziemy rozmawiali o talibach w Afganistanie, to już 5 lat, ale też czego oni tam dokonali. I no właśnie, o jakim państwie mówimy, jeżeli chodzi o Afganistan, to za chwilę, ale skoro tak, trochę muzyki z tamtego regionu świata, czyli Gosz i Hossein Haft. On jest z Iranu, ale niedaleko Afganistanu. Naprawdę to jest człowiek, który jest z Beludżistanu, czyli to jest naprawdę, no, niedaleko, jeżeli chodzi o ten region.

0: Hossein Heft i Gosz, Marcin Krzyżanowski, orientalista Uniwersytet Jagielloński, znawca m.in. Afganistanu i Iranu, były nasz dyplomata zresztą pod Hindukuszem. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, mam nadzieję, że się słyszymy. Halo? No właśnie, będziemy za chwilę rozmawiali o Kabulu, o Afganistanie, o tym kraju, który 5 lat temu pojawił się na czołówkach wszystkich mediów, dlatego że zbliżali się do Kabulu 14 sierpnia, no 5 lat temu, można powiedzieć, że talibowie byli już spodziewani w Kabulu i było wielkie przerażenie na całym świecie, co się dalej wydarzy. No właśnie, i co przez te 5 lat się zadziało w Afganistanie, do czego doprowadzili talibowie, jakie państwo mają? Marcin Krzyżanowski, bardzo serdecznie witam.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Jak pan widzi Afganistan po 5 latach? Był pan od razu po tym, jak talibowie przejęli to ten kraj. Ma pan również porównanie z ostatnimi miesiącami, bo też pan był i bywa pan bardzo, bardzo często. Jaki to jest kraj, poza tym, że rządzony przez talibów? No możemy powiedzieć o autorytarnym kraju islamskim. Jak to byśmy mogli ująć?
1: Patrząc na Afganistan z góry, patrząc na sytuację ogólną, wyłania się całkiem pozytywny obraz. Talibom udało się uniknąć katastrofy gospodarczej, udało się relatywnie dobrze ustabilizować gospodarkę, w miarę poprawnie ułożyć sobie stosunki z sąsiadami, z wyjątkiem Pakistanu, ale im bliżej będziemy się przyglądać szczegółowej sytuacji, tym bardziej ponury obraz będzie ukazywał się naszym oczom. Pomimo uniknięcia katastrofy, gospodarka wciąż jest w kryzysie. Z jednej strony talibom udało się zakończyć wojnę, udało się zapewnić relatywne bezpieczeństwo na obszarze niemal całego kraju, ale nie udało się im przyciągnąć spodziewanych zagranicznych, w szczególności chińskich i rosyjskich zagranicznych inwestycji. W związku z tym systematycznie powiększa się bezrobocie. Bardzo poważnym problemem jest też stosunek talibów do kwestii równouprawnienia płci i praw kobiet. W dużym skrócie talibowie, jak sami zresztą otwarcie przyznają, odrzucają te europejskie prawa człowieka i zastępują je swoją bardzo radykalną interpretacją islamu. Do tego wciąż systematycznie wypychają kobiety z przestrzeni publicznej, a skomplikowane, eufemistyczne rzecz ujmując, stosunki z Pakistanem dodatkowo pogarszają sytuację gospodarczą. I w ostatnich dniach pogorszyła się też sytuacja bezpieczeństwa w północno-wschodniej prowincji Balchistan. Dochodzić do regularnych starć ze zbrojną opozycją, co w połączeniu z potyczkami, ze starciami przygranicznymi z Pakistanem powoduje, że analityków zaczęła twierdzić, że władza talibów zaczyna się chwiać. Moim zdaniem jest to bardzo przedwczesny i przesadzony osąd. Póki co, pomimo problemów, które wskazałem, talibowie trzymają się mocno u władzy i na swoją modłę, według swoich wyobrażeń, reformują Afganistan.
0: Która to jest to prowincja? Bo mieliśmy przez chwilę, zanikło nam połączenie, która się niby buntuje przeciwko władzy talibów. Jeszcze proszę powtórzyć nazwę.
1: Północno-wschodnia prowincja Badakhshan. W tym momencie, tak jak rozmawiamy, toczą się tam dosyć ograniczone, ale już bardzo, bardzo istotne walki pomiędzy talibami a miejscową zbrojną opozycją. Obydwie strony kłócą się ze sobą, co bardzo istotne, nie o ideologię jako taką, a nie o wolność, równość i braterstwo, a o kontrolę nad kopalniami złota i lapis lazuli zlokalizowanymi w tejże prowincji.
0: No i to jest coś, co jest przykuwa uwagę w tych informacjach spływających z Afganistanu w ostatnim czasie, to są dwie rzeczy. Ta wojna o złoto, czy tam walka, bitwa, nie wiem jak to nazwać, o wpływy na te kopalnie, to jest o tyle istotne, że te złoto w Badakhshanie to jest no, poważny kapitał, prawda? Dla każdego, kto będzie się zajmował i będzie miał, położy na tym rękę po prostu. Druga rzecz to jest Herat i niezwykle luksusowe, bym powiedział, biurowce chyba i apartamentowce, które powstają i które miałyby pokazywać, jak świetnie talibowie zarządzają i wprowadzają modernizację w Afganistanie. No to jest... Te dwa obrazy mam przed oczami i to jakby no... Jeden i drugi jest jakąś częścią prawdy, no ale jaką? Bo tak jeszcze bym skończył ten Badakhshan, jeżeli można. No na ile to jest... Przeciwko Kabulowi, nie wiem, czy Kandaharowi bardziej, bo tam jest centrum władzy, ale to jest, co to nam mówi o Afganistanie? Jaka to jest, Badakhshan, jaką jest prowincją? Jak ważną dla tej konstrukcji talibskiego Afganistanu?
1: Badakhshan jest bardzo ważną, żeby nie powiedzieć kluczową prowincją dla emiratu, Islamskiego Emiratu Afganistanu, jak talibowie oficjalnie nazywają swoje państwo. Jest tak z kilku podstawowych powodów. Przede wszystkim to wspomniane już przez nas złoża mineralne, złoto, lapis lazuli, kamienie szlachetne itd., itd., czyli towary, które krótko mówiąc są drogie, przedstawiają dużą wartość i kontrola nad nimi może zapewnić bardzo duże wpływy. A z kolei wpływy mogą zapewnić lojalność ludzi, mogą zapewnić dostawy broni i sprzętu niezbędnego do prowadzenia ewentualnych walk i obrony swojego stanu posiadania. Druga bardzo istotna kwestia to, że Badakhshan jest prowincją w większości zamieszkałą przez Tadżyków i graniczącą z Tadżykistanem oraz poprzez korytarz wahański, czyli ten taki wąski, kolokwialnie mówiąc, dziubek wystający z Afganistanu. Badakhshan graniczy również z Chinami, więc kontrola nad tym obszarem jest niezwykle ważna ze strategicznego punktu widzenia. Dodam tutaj też, że w czasach pierwszego emiratu to właśnie Badakhshan i po części prowincje graniczące z nim, w szczególności Panjshir, były ostatnim bastionem zdominowanego przez Tadżyków pod dowództwem Ahmad Shaha Masuda sojuszu północnego, więc można zaryzykować stwierdzenie, że Badakhshan jest tradycyjnie, oczywiście upraszczam tutaj bardzo, ale tradycyjnie opozycyjny względem talibów, więc wszelkie starcia, wszelkie niepokoje w Badakhshanie są takim papierkiem lakmusowym, takim probierzem umożliwiającym nam ocenienie tego, jak mocna jest kontrola talibów nad Afganistanem.
0: I teraz przechodzimy do szklanych domów, jak już że nawiążę do naszego klasyka. No te szklane budynki, te piękne, by się wydawało, znaczy piękne, no świecące się, tak? Z Heratu, zresztą no, prowincja sama w sobie też jest niezwykła, prawda? To talibowie się tym starają chwalić. To proszę teraz powiedzieć właśnie o Heracie i o tych budynkach. Cóżeż to talibowie chcą przekazać światu?
1: I znowuż, co jest istotne w przypadku Heratu, to też jest prowincja graniczna. Tak. Jeden z trzech największych hubów tranzytowych, handlowych Afganistanu. Jest to prowincja z kolei północno-zachodnia, granicząca z Iranem i mogąca się pochwalić jedną z dwóch krótkich, ale jednak niezwykle istotnych gospodarczo linii kolejowych. Oprócz tego prowincja ta graniczy z Turkmenistanem, ale to akurat jest w tym momencie z różnych przyczyn mniej istotne. Herat, co również ważne, jest kolejną prowincją zdominowaną bardziej przez Tadżyków, chociaż ich populacja tam nie jest aż tak wyrazista, się tak wyrażę, jak w Badakhshanie. Herat zawsze uchodził za afgańskie miasto, które jest najbardziej miejskie, najbardziej kulturalne, najbardziej perskie właśnie. Tak. Stąd też dla talibów jest ono kluczowe. Oprócz kwestii gospodarczych, sensu stricto, jest istotne z takiego propagandowego punktu widzenia. Władza nad Heratem to władza nad znaczną częścią ludności tadżyckiej. I ze względu na znaczenie zarówno symboliczne, jak i gospodarcze i potencjał Heratu, talibowie starają się pokazać między innymi w tym mieście i prowincji o tej samej nazwie, z jak najlepszej gospodarczo i zarządczo strony. A zarazem to właśnie w Heracie możemy słyszeć o najbardziej brutalnych, najbardziej dosadnych restrykcjach wobec kobiet w ciągu ostatnich kilku tygodni. Właśnie w prowincji i mieście Herat nastąpiła intensyfikacja działań talibów wymierzonych w kobiety, które według tychże talibów ubierają się bądź zachowują się niewłaściwie. Doszło nawet do aresztowań od kilkunastu do kilkudziesięciu, nawet źródła podają różne liczby, kobiet, które zostały aresztowane za niewłaściwy ubiór i wciąż są przetrzymywane w areszcie. Aresztowani zostali tam też pracownicy ONZ-u zajmujący się monitorowaniem sytuacji. Więc sytuacja
0: A co to znaczy niewłaściwy ubiór jeszcze do tego? Bo przecież od 5 lat już chyba kobiety wiedzą, jaki jest właściwy. Rozumiem, że no pełne zasłonięcie twarzy i szaty do stóp, prawda? No ale
1: oraz do nadgarstków, ale oprócz tego, że te szaty mają zasłaniać ciało, to mają też być odpowiednio luźne, tak żeby, i tutaj cytat z okulnika wydanego tak talibów, żeby zasłaniać krągłości mogące wodzić mężczyzn na pokuszenie. Jeśli kobieta jest według funkcjonariuszy, i to też oficjalna nazwa, Ministerstwa do Spraw Krzewienia Cnoty i Tępienia Występku, jeśli jest nieodpowiednio ubrana, jeśli na przykład jej strój jest zbyt mało luźny, żeby świadomie nie używam słowa obcisły, ale zbyt mało luźny, lub włosy wystają

0: talibów, prawda, czy pomysł na zarządzanie krajem, zarządzanie społeczeństwem, zarządzanie różnymi grupami etnicznymi, bo przecież mówimy, mówił pan o Tadżykach, prawda, w dwóch prowincjach jakże ważnych dla Afganistanu, ale przecież to Pasztuni, którzy rządzą Afganistanem, to jest ta główna grupa etniczna. Także tutaj to jest też, no, to jest przemyślana technika, prawda, technologia zarządzania. No tak bym może w tę stronę poszedł.
1: Dokładnie. Tutaj talibowie trzeba pamiętać, już tutaj abstrahując oczywiście od naszej oceny tego postępowania, czy też ich ideologii, są bardzo skuteczni we wdrażaniu swojej koncepcji na afgańskie państwo i afgańskie, muzułmańskie społeczeństwo. Ta unifikacja, jeśli można to tak nazwać, czy też bardziej pasztunizacja Afganistanu jest procesem zapoczątkowanym niemalże natychmiast ponownym przejęciu władzy przez talibów 5 lat temu. Rocznicę będziemy mieli za 2 dni. I od samego, jak już wspomniałem, od samego początku talibowie pasztunizowali coraz mocniej Afganistan. Z jednej strony podkreślali, że wszyscy mieszkańcy Afganistanu mogą się nazywać Afgańczykami, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu to słowo było po części zarezerwowane dla Pasztunów, i wszyscy są muzułmanami, ale też nie ma w Afganistanie talibów miejsca na opozycję polityczną sensu stricto. Zresztą sami talibowie podkreślają, że demokracja, tak jak my ją pojmujemy, w Afganistanie nie ma racji bytu.
0: Nie ma racji bytu. I teraz pytanie jest, jaki to jest system zarządzania? To znaczy, czy to się opiera na najbliższych ludziach związanych z głównym emirem w Kandaharze? Czy to są namiestnicy jego wysłani? Jak ta sieć zarządzania wygląda?
1: Ciężko to opisać w kilku słowach, ale postaram się. Generalnie w Afganistanie w tym momencie są 2 ośrodki władzy. Oficjalna stolica w Kabulu, gdzie rezyduje premier i rząd odpowiedzialny za zarządzanie krajem, za taką politykę z dnia na dzień, że się tak wyrażę. Oraz mamy drugi ośrodek władzy w Kandaharze, gdzie rezyduje emir ze swoją szurą, czyli radą doradczą, radą szuroja Rahbari, czyli radą przywódczą, radą kierowniczą, która... Tak jest, która doradza emirowi, który z kolei emir wydaje dekrety wiążące dla całego Afganistanu i wyznaczające ramy postępowania dla rządu. Czyli można powiedzieć, że w Kabulu mamy władzę wykonawczo-ustawodawczą, a w Kandaharze ustawodawczo-ideologiczną. Tutaj terminologia politologiczna Zachodu trochę kuleje, jeśli stosować ją na sztywno do opisu Afganistanu. Do tego mamy mianowanych przez rząd, ale oczywiście aprobowanych przez emira, gubernatorów poszczególnych prowincji, którzy nie są może udzielnymi książętami, czy też lokalnymi baronami w swoich włościach, ale dysponują bardzo szerokimi kompetencjami w zakresie kierowania policją i oddziałami wojskowymi stacjonującymi na ich obszarze, które są też po części, żeby nie było zbyt łatwo, w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Obrony. Do tego mamy jeszcze podporządkowany, co prawda teoretycznie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale w praktyce bezpośrednio emirowi, wywiad i kontrwywiad, czyli tak zwane GDI, które pilnuje, żeby nikt nie wykroczył przeciwko linii nakreślonej przez emira.
0: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, rozumiem, że talibowie i 5 lat istnienia Islamskiego Emiratu Afganistanu w jakiś sposób przywiązują wagę do tego, że im się udało ta idea, czy, no, czy ich spojrzenie na świat jest i przybrało formy, no właśnie państwowe. Jakby na to

0: nie spojrzeć te 5 lat. I tutaj to oczywiście jest jeszcze do rozmawiania między nami na dachu świata, sytuacja w Afganistanie, ale mam wrażenie, że no, dla nich to jest taki dowód na to, że mieli rację, prawda, w tym sporze z Zachodem.
1: Nawet więcej, nie tyle, że mieli rację, ale że Bóg jest ich że Bóg jest po ich stronie. No bo gdyby nie, bo jak sami mówią, tutaj znowuż cytat z jednego z talibskich oficjeli, jeśli nie wyrok boski, to w jakiś sposób my, tacy słabi, pozbawieni lotnictwa, pozbawieni czołgów, moglibyśmy pokonać najpotężniejsze państwo na świecie. Talibowie tak właśnie postrzegają przejęcie władzy w 2021 roku jako spowodowane boską pomocą zwycięstwo nad siłami zła.
0: Bardzo panu dziękuję. Ja jeszcze tak namawiam, myślę, że się spotkamy na dachu świata, by opowiedzieć o 5 latach rządów talibów, ale bardzo mnie też intryguje, wie pan, porównanie do tego, co się działo w latach 90. i przecież wtedy talibowie też sprawowali władzę, ale jak wtedy, a jak teraz? Co się zmieniło? To jest też, myślę, że ciekawe i też mam wrażenie, że jak wygląda właśnie też Afganistan na tej mapie świata. Sam w sobie, to znaczy czym jest dla różnych państw w regionie chociażby. Bardzo panu dziękuję. Marcin Krzyżanowski był moim gościem. Serdecznie pozdrawiam, jeszcze wakacyjnie.
1: Tak jest, dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję.
0: Tak jest, Marcin Krzyżanowski, to już ostatnia rozmowa na dachu świata o świecie i o tym, co się dzieje. Afganistan, 5 lat temu talibowie przejęli władzę w tym kraju i ustanowili Islamski Emirat Afganistanu. Dziękuję państwu bardzo. Sven Wunder na koniec. Audycję zrealizował Rafał Grzebalski, Michał Żakowski. Do usłyszenia.

też już jestem po. Szok, z rapera gwiazdę po. Wrok, moja dziewczyna jest popój. Ja też już jestem po. Szok, z rapera gwiazdę po. Wrok i moi koledzy są z popu. I ja też już jestem po. Wrok, szok, z rapera gwiazdę po.

Nie dość, że...

0: 357.
1: Right now, I know. Talk about the party people. Talk about

disguise, using slivers of truth to sell the biggest lie.

0: Radio 357.
1: Sobota, 7 rano, wszyscy wiedzą, co to znaczy.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
0: Resoraki.
1: Resoraki, czyli my, czyli
3: Marcin Klimkowski
1: i Michał Gąsiorowski. Zapraszamy jak zwykle do godziny 8 rano.

0: A tydzień temu, panie Michale, pana nie było. No bo, wiadomo, sezon wakacyjny, ale wiadomo. W związku z tym nie padło słowo F1 chyba ani razu. Jeżeli państwo uważają, że padło, to poproszę przypomnieć, klimek@radio357.pl, ale chyba postawię dolary przeciwko orzechom, że nie padło. No więc dzisiaj
1: ani raziczka, nie było nic o formułce.
0: Ja jeszcze sprawdzę. Ty tam
1: panie Marcinie, jestem zawiedziony. Krótko chyba będzie, bo w Formule 1 też są obowiązkowe wakacje, co oznacza, że fabryki są zamknięte na 4 spusty. Może nie do końca, bo wtedy w fabrykach nie można prowadzić żadnych prac rozwojowych, ale można na przykład robić remont. Albo na przykład jakąś tam kalibrację sprzętu, albo tam informatycy działają. Także nie jest do końca także na 4 spusty. No natomiast nic tam wielkiego się nie dzieje, nie wiem. Lewis Hamilton ma nowego psa, jeśli to kogoś interesuje.
0: Lubię takie.
1: Goldena.
0: Bardzo.
1: Halo, ma na imię Halo.
0: Zestarzał.
1: Słodziak.
0: W sensie, ale Halo tak nie jak Lewis Słodziak, Halo? Tylko...
1: tak, tak, dokładnie. Nie Lewis może być Lewis dla kogoś Słodziak. No, ale mówię, że pies Słodziak, bo każdy Golden mały jest Słodziakiem. No to w ogóle bez dwóch zdań, więc ciekawe, czy się zakumpluje z Leo. Charlesa Leclerca. George Russell się zaręczył z takich wiadomości. Aston Martin i Honda zrobili poprawkę podobno na 50 koni, chociaż dementuje to Honda i mówię, że 50 to nie, no ale tam pewnie jest poprawka silnikowa spora. No i co tam jeszcze z takich informacji? No, nie wiem.
0: A tyle. Powiedz mi, jak jest przerwa taka wakacyjna, to no ja fascynuję się powiedzmy od 2, 3, 4 lat tym, co robi marketingowo Formuła 1, właściciel Formuły 1, czyli no w moim przekonaniu uczynił ten sport takim popkulturowym fenomenem na powrót, bo to nie jest tak, że kiedyś nie był, natomiast na powrót uczynił. I co na przykład sportowcy, kierowcy F1 uczestniczą w jakichś, nie wiem, pokazowych miejscach? Czy to jest dla nich okazja do prawdziwego wypoczynku, czy do na przykład zobowiązań takich za wiele milionów, nie wiem, wizytowania różnych miejsc na świecie? Tak jak robią to drużyny piłkarskie, na przykład jeżdżąc na, nie wiem, turnieje pokazowe do Chin, tak jak było jakiś czas temu.
1: No dobrze, to w takim razie powiem tak. Wakacje każdy stara się wykorzystać na to, żeby odpocząć. Pewnie tam początek albo koniec muszą często coś tam zrobić. Każdy kierowca negocjuje sobie w kontrakcie jak najmniej takich dni marketingowych, bo nikt tego nie lubi. Bo jak może sobie posiedzieć w domu z rodziną, albo gdzieś pojechać, albo musi cały dzień spędzić na imprezie, gdzie 50 tysięcy osób chce sobie zrobić z nim zdjęcie i dostać autograf, no to potrafi być męczące. Więc 70 kilka dni marketingowych to jest taki gdzieś tam mniej więcej standard. Jedni mają więcej, inni mają mniej.
0: Im 70 dni w roku?
1: Tak.
0: No to jest masa.
1: To jest
0: masa,
1: dużo. Biorąc pod uwagę, ile jest samej jazdy, to jeszcze do tego 70 dni, to jest naprawdę bardzo dużo. Ale czekaj, z takich innych rzeczy to jeszcze szef Formuły 1 Stefano Domenicali zapowiedział, że Grand Prix Niemiec wróci do kalendarza w 2028 roku.
0: Hockenheim, tak?
1: Prawdopodobnie. I no, że to jest ważny rynek, bo Mercedes, bo Audi, także no, fajnie jakby mieli. Ciągle nie wiadomo, co z kalendarzem do końca roku, bo Abu Zabi i Katar ciągle pod znakiem zapytania. No i to chyba tyle z grubsza.
0: Z grubsza teraz mnie zastrzeliłeś tymi 70 dniami. Mam wrażenie, że piłkarze aż tylu nie mają. No ale oni mają więcej meczów. Nie, pewnie też nie. Bo można powiedzieć, że 26 weekendów, tak?
1: Meczów mają więcej. Plus jeszcze tam reprezentacja, podróże, plus puchary, ale tutaj jeden weekend to jest 3 dni aktywności na torze. No to piłkarze nie grają 3 meczów w 3 dni. Trudno to policzyć. To jest zupełnie inny rodzaj wysiłku.
0: Też nie wiem, przyznaję się tu i przed tobą, i przed państwem, że takie szukanie na siłę, nie wiem, podobieństw do innego wielkiego sportu, to teraz może co, z narciarzami będziemy porównywać. No możemy, tylko po co? Garść informacji o F1 od człowieka z F1, czyli Michała Gąsiorowskiego. Wszystko się zgadza, wracamy.

0: Tak sobie pomyślałem, że to też jest trochę piosenka samochodowa, motoryzacyjna, tak by można było powiedzieć, bo tam się pojawił samochód w jednym z odcinków.
1: Man in Black?
0: Man in Black.
1: No pewnie.
0: Poza tym... Audi chyba tam mocno jakoś się angażowało w to, jeśli dobrze pamiętam.
1: Poza tym mamy coś takiego, że raczej staramy się mieć szeroko otwarte oczy, a nie tak być, nie wiem, jakbyśmy tutaj robili jakiś konkurs na nagrodę roku samochodową. Nie, no po prostu wszystkie kawałki. Wracamy do Warszawy, do centrum Warszawy właściwie.
0: No tak, tak, bo chciałem dwa słowa powiedzieć. Ostatnio miało miejsce wydarzenie, chyba bez precedensu.
1: Tak, to tak, pierwsze tak takie w historii. Wydaje,
0: że w Warszawie właśnie odbyła się światowa premiera samochodu. Tym samochodem jest Mercedes GLA. I tak, czy GLC?
1: GLA.
0: I no chodzi o to po prostu, że to się odbyło w Warszawie i że pierwszy raz w Polsce coś takiego miało miejsce, co jest dosyć interesujące. Mercedes miał kiedyś na Powiślu taką stację Mercedes, ale to była lokalna inicjatywa. Uważam, że bardzo
1: niedaleko...
0: fajna.
1: Taka kulturalna, modowa troszkę, taki bunkier na lato teraz. Bunkier to jest taka modna nazwa. Pod mostem Poniatowskiego to się działo. Tam rzeczywiście były pokazy mody, jakieś takie spotkania towarzyskie. Super, ale bardzo lokalne to było. Natomiast teraz sobie przypomniałem, że w Poznaniu była kiedyś prezentacja Hyundai'a na Europę. To była prezentacja na Europę, ale to były targi motoryzacyjne poznański, Motor Show, więc to tak bym powiedział, no fajnie. I to jakiś taki model typu tam... no jakiś tam.
0: Porsche Panamera, europejska premiera też miała miejsce w Polsce właśnie, ale światowej jeszcze nie było. Stacja Mercedes, teraz nie nazywa się stacją Mercedes, tylko Mercedes-Benz, coś tam. W każdym razie jest dużo większą stacją i to już jest cała produkcja Mercedesa i w różnych latach, w różnych miejscach się pojawia. Tym razem jest w Warszawie, tam się bardzo dużo dzieje. Tym razem zrobili taką premierę w stylu filmowym. Mm-hmm. To było bardzo interesujące, dlatego że stworzyli coś na kształt studiów filmowych, tak jak są takie studia, i można było robić tam sobie różne zdjęcia czy filmy. Na przykład wsiadałeś do samochodu i z tyłu się zmieniał krajobraz i to wyglądało tak, jak się kręci, wiesz, podróże samochodem i tak jest w filmie. Albo się kładłeś na ziemi na takim klifie i w dole były samochody i też mogłeś sobie zrobić zdjęcie i to wyglądało jak akcja z filmu. Fajnie to było wymyślone. Muszę przyznać, że z rozmachem, ale też z pomysłem.
1: Myślę, że takie marketingowa wygrana Warszawy w przypadku takiej premiery jest gigantyczna, no bo do tej pory byliśmy tacy przyzwyczajeni do powiedzenia, no premiera samochodu jakiegoś tam włoskiego odbyła się w Turynie, albo na przykład w Paryżu, w Szanghaju, w Los Angeles, w Nowym Jorku, no to są te miasta, które goszczą premiery samochodów takie marketingowe, natomiast tym razem Warszawa i te wszystkie kadry boczne, no i Pałac Kultury, i Pałac Centralny, teraz zazielenione i będący właściwie miejscem spotkań już można powiedzieć, takim, no nie chcę powiedzieć warszawskim Central Parkiem, ale jednak tam jest po prostu zielono i towarzysko. No i celebryci, i dziennikarze z całego świata, którzy piszą później, że Warszawa jest bezpieczna i taka ciekawa i dużo się dzieje i jest taka kosmopolityczna. To nawet bym powiedział, że nie wiem, czy ten Mercedes dobrze wybrał, bo fokus był na Warszawę, a nie na Mercedesa. W końcu GLA dość taki zwykły samochód, po prostu crossover, jeden z wielu.
0: No tak, tym bardziej, że baza jest podobna do CLA, także tak naprawdę dużo tam się nie zmieniło. 800-woltowa instalacja, pobieranie mocy 320 kW, czyli tam 10 minut się spędza przy ładowarce, żeby naładować mniej więcej 270 km zasięgu, żeby było. Jest trochę niższy, ale jest dłuższy od poprzednika. No i to tyle, no. Nie wiem, co tutaj jeszcze można dodać.
1: Czerwony dywan był na środku. Gomułka w grobie się przewraca i o to chodzi.
0: Ale pojawił się Olek Alenius, czyli szef całego koncernu, który przemawiał. Także to naprawdę była ważna impreza i tak powiem szczerze, że byłem dumny z tego, że cały świat może zobaczyć właśnie taką imprezę w centrum Warszawy, a potem się przespacerować po tej Warszawie, która jest coraz piękniejsza.
1: I o tej dumie chciałem powiedzieć, natomiast muszę wrócić do jednego tematu, ponieważ powiedziałeś nazwisko Ola Kalenius, czyli dyrektor generalny Mercedesa. Ty wiesz, że ten koleś powiedział tydzień temu, mówiłem o tym, jakby się urlopowałeś, że to nie poszło za dobrze. Za duże ekrany są w samochodach. I to mówi koleś, który stworzył wiesz, te ekrany w Mercedesie EQS, EQE, EQ...
0: super,
1: coś tam.
0: No to właśnie to GLA, jest opcjonalny MBUX Super Screen, bo tak to się nazywa, 10-25 cala przed kierowcą, 14 cali centralnego ekranu i 14 cali ekranu dla pasażera. To w sprawie tych ekranów i tak to teraz...
1: Szkoda, że nie podbiłem do gościa. Stary, albo zdecyduj się, albo duże ekrany, albo małe ekrany, albo za daleko to poszło, albo nie za daleko to poszło. Po piosence porozmawiamy o tym, czy wycofanie się z tak zwanego za daleko to poszło w przypadku z kolei Audi było dobrym ruchem, bo naprawdę w ostatnim momencie się wycofali.

0: No to wracamy do innego produktu z Niemiec, z Wielkiej Trójki. Może dzisiaj jeszcze do końca powiemy coś o BMW, to już będzie pełnia.
1: O Porsche na pewno powiemy.
0: Właśnie, ta Wielka Trójka to też się nadaje. Przecież nie jest Wielka Trójka, tylko Wielka Czwórka. Na pewno tak byśmy na to spojrzeli. Ja tydzień temu mówiłem o premierze największego Audi ever, czyli modelu Q9. No, że ten wielki grill inaczej wygląda, że samochód jest, no, z mojego punktu widzenia dość podobny do amerykańskich SUV-ów, tych takich, którymi się, nie wiem, FBI i CIA przemieszcza, czyli Escalade'ów i różnych innych takich czarnych, wiesz, albo dla FBI. Jest ogromny, większy niż konkurencja. Będzie wersja SQ9, czyli taka super mocna. Natomiast okazało się, po pierwsze, chciałem zapytać, jak tobie się podoba ten samochód? Co ty widzisz tutaj? Czy to była konieczność, czy on jest jednak samochodem, który ma jakąś swoją charakterystykę?
1: Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Miałem skojarzenie z... No i to będzie konkurent między innymi dla Mercedesa GLS, skoro już o tym mówimy. Będą te fotele, są fotele kapitańskie. Na co zwróciłem uwagę, że promują samochód, który w Europie będzie dostępny tylko z silnikami diesla na początek.
0: Tak,
1: no
0: tak.
1: To szokujące. To się naprawdę rzadko zdarza. Reklamowali tam między innymi... No różne rzeczy reklamują. Chodzi o to, żeby przy okazji premiery samochodu rzucić takie ciekawostki, które później będą cytowane. I teraz, jak robisz taki samochód dystyngowany z klasą, musisz coś takiego podrzucić. No i oni na przykład reklamują tam największy dach panoramiczny w historii.
0: Tak,
1: no nie sądzę, żeby to była najważniejsza rzecz w Audi Q9. Generalnie podoba mi się. Wszystko zależy od tego, trzeba dotknąć, przejechać się, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Ja zawsze Audi lubiłem za taki pewnego rodzaju ascetyzm, jeżeli porównujemy to z BMW i z Mercedesem. Nie mogę odżałować tego, że zlikwidowali Audi A8 i tego mi szkoda, bo przejął rolę limuzyny i na przykład jak sobie patrzę na GLS-a i klasę S w Mercedesie, to ja bym wolał klasę S niż GLS-a. Tutaj takiego wyboru po prostu na razie nie mam. No i tyle. No chyba zaczekamy, jak tam będzie się nim jeździć. Po prostu jeszcze są trójwymiarowo zakrzywione cyfrowe panele OLED. Q9. No ale to...
0: Ale wiesz co, dotknąłeś tego, co mnie najbardziej rzeczywiście też zajmuje w tej całej kwestii największego Audi, najbardziej prestiżowego. No najbardziej prestiżowe są limuzyny i próba zmiany tego. Wydaje mi się, że nie do końca jest okej. Okay. Chciałbym, żeby był wybór, żeby technicznie na przykład, co nie jest pewnie trudne, na bazie tego samochodu dodać też A8, chyba że machina promocyjna, mnogość wersji to wykluczają. Natomiast, tak jak powiedziałeś o tych informacjach, które pojawiają się tak troszkę, żeby podgrzać zainteresowanie, no to my jako dziennikarze też im ulegamy, przynajmniej ja, szukając sobie tematów do dzisiejszej rozmowy z tobą. I zobaczyłem, że 45 tygodni przed premierą podjęto decyzję o tym, żeby nie używać tych takich klamek chowanych i wysuwanych, tylko tradycyjnych klamek. Ten samochód ma tradycyjne klamki. I bardzo mnie to zaskakuje. Troszkę mi to przypomina chińską dynamikę tworzenia nowych rzeczy, czyli błyskawicznie tam się podejmuje decyzje i błyskawicznie się decyzje egzekwuje. Natomiast tutaj 45 tygodni w przypadku Audi Q9, klamki takie, nawet na zdjęciach widać, że to są takie zwykłe klamki. Coś chyba jestem wkręcony jako wiesz, jako dziennikarz. Nie wiem, o co chodzi z tym wszystkim.
1: Ale że co, 40 parę
0: tygodni? Że takich rzeczy się nie robi 45 tygodni przed wejściem. Bo co, zrobili jakieś badania, że ludzie chcą? Dlaczego?
1: Wiesz co, a może wyszło, że nie wiesz, nie korespondują z
0: elegancją.
1: Elegancją. Mm-hmm. O, może coś takiego. Wiesz o co chodzi? Podchodzisz do drzwi i łapiesz klamkę. To jest pierwszy kontakt twój z samochodem. Tak. Zawsze. I teraz to pierwsze wrażenie jest czasami istotne. I pomyśl sobie, spróbuj sobie wyobrazić, jak to jest, jak wysuwa się taka mały uchwyt na paluszki, gdzie tam trzeba wsadzić te paluszki. Ale pod Audi... wysuwaną klamkę. A przypomnij sobie, jak łapiesz taką dużą, mięsistą klamę. Naprawdę to jest zupełnie co innego. To jest raz. Dwa, pamiętam klamki z BMW XM, które były najżałośniejszymi klamkami, jakie w życiu widziałem i strasznie je krytykowałem i krytykuję do tej pory, bo to jest samochód za 1 000 000 złotych i nagle ta klamka ci klekocze w rękach jak jakieś dziwne, wiesz, jakby to była podróbka czegoś, no to było okropne. To ten pierwszy kontakt wtedy jest zupełnie inny. Także ja to trochę rozumiem.
0: A ja powiem, że miałem jakieś 3-4 tygodnie temu do czynienia z Volvo EX90, czyli no flagowym elektrykiem Volvo, zbudowanym na XC90, czyli ten wielki, masywny, 3 rzędy siedzeń, no naprawdę potęga cała, i klamki były absolutnie moim głównym zarzutem. To znaczy były rachityczne, ja bym je tak nazwał, wysuwały się lub nie, nie licowały w ogóle z klasą tego samochodu, bo samochód był classy, ale te klamki nie. I być może gdzieś ktoś kiedyś w Audi na 45 tygodni przed premierą powiedział dosyć tego wszystkiego. Niech będzie jak było. Ta masywność do mnie absolutnie przemawia.
1: Wiedziałem, że to do ciebie trafi.
2: Radio 357.

0: Ale jestem ciekawy, jak to wypadnie, ale jestem ciekawy.
1: Ja też. Teraz grało Oasis i już też się pożegnali wszyscy z Oasis jakieś kilkadziesiąt lat temu, a teraz się okazuje, że wrócili i grają, jest super. No i właśnie, pożegnaliśmy się, właściwie to my, Michał, tutaj żeśmy opłakiwali The Grand Tour i w ogóle odejście Clarksona, Hammonda i Maya.
0: Ciągle opłakuję troszeczkę.
1: Troszkę tak.
0: I sobie oglądam stare odcinki, naprawdę.
1: Tymczasem Prime postanowił kontynuować The Grand Tour. Po dwóch latach przerwy program wraca. My żeśmy tak naprawdę Top Gear opłakiwali, odejście w ogóle od tego formatu.
0: Nie, zakończenie przygody trójki, no bo najpierw Top Gear, a potem Grand Tour i się pożegnali.
1: No ale wraca do
0: podróż
1: ramówki,
0: w miejsce, w którym się zaczęło, no.
1: Prime Video i mamy następnych realizatorów. Będzie zachowana formuła programu. Motoryzacja w takiej bardzo, bardzo popowej, ale jednocześnie ciekawej i gwiazdorskiej formie będzie istniała. I ja chyba się z tego najbardziej cieszę. James Engelsman, Thomas Holland i Francis Bourgeois to będą ci, którzy będą...
0: No, ten gość od kolei, który tak się jara przyjeżdżającymi pociągami. Nie wiem, jak to wypadnie. Ciągle uważam, że charyzma tutaj przede wszystkim Jeremy'ego Clarksona robiła swoje. Zresztą Jeremy Clarkson, każdy z nich coś robi indywidualnie. Jeremy Diddley Squad, będzie teraz kolejny sezon, szósty, miał problemy zdrowotne, miał nowotwór. Wszystko dobrze się skończyło. Szósty sezon jest kręcony. Jestem super fanem Diddley Squad i to też pokazuje, że razem z panem Andym Willmanem, producentem, ten duet jest w stanie ze wszystkiego zrobić perełkę. Jeśli ktoś nigdy nie widział albo nie czytał, proszę sobie zobaczyć, bo to jest tak świetne w stylu Jeremiego. Także jeżeli ktoś się interesuje, na początku września, 6 września chyba, jeżeli dobrze pamiętam, będzie premiera nowego sezonu Grand Toura w wykonaniu nowej trójki. No, nie wiem, no zawsze będą porównywani, wiesz, ze starą trójką. No,
1: tak, pewnie, że tak.
0: Porównywani ze starą trójką.
1: Radio 357 zaprasza na dalszą część programu, jasna sprawa. Dobre. Ja jestem wielkim fanem też tego, żeby motoryzacja w takiej swojej odsłonie nowej wciąż istniała, nie tylko dla fanów. Bo ja mam wrażenie, że całą siłą Top Geara i całą siłą później The Grand Toura i w ogóle tego typu programów, to nie jest tak, że jest tak w TVN Turbo, że maniacy motoryzacji oglądają programy dla maniaków motoryzacji. No to jest super, fajnie, że mają coś takiego. Natomiast ja widzę coś takiego, że na przykład, nie wiem, maniacy... nie trzeba być maniakiem motoryzacji, żeby widzieć fajną część tego... tej części świata, tej części w ogóle hobby, tej części biznesu, tej części ekonomii potężnej i można to robić w ciekawy sposób. I te programy były tego dowodem. I ludzie, którzy nie mają pojęcia na temat motoryzacji, to oglądali. Trochę jak z naszymi resorakami.
0: Top Gear, czy Grand Tour na pewno zająłby się tym tematem, o którym króciutko powiemy teraz. I jestem ciekawy, co Jeremy miałby do powiedzenia na temat kierowcy autobusu, który...
1: Tak, dobre.
0: Na znak pewnego rodzaju protestu przeciwko temu, że kierowcy autobusów miejskich w Warszawie nie mogą zakładać krótkich spodenek, jak są upały, przyszedł do pracy w spódnicy i się spotkało to ze sprzeciwem władz.
1: Sprzeciwem, ale takim, no, nikt mu tam za to głowy nie urwał. 50-latek, więc no, doświadczony kierowca autobusu. Rzeczywiście, kobiety mogą przychodzić, jak są upalne dni, w spodniach albo w spódnicy, panowie tylko w spodniach długich.
0: Co sądzisz na ten temat?
1: Co sądzę? Uważam, że to taki show-off, zresztą nie pierwszy w historii, bo dwa razy we Francji były takie pokazy, że panowie przychodzili w spódnicy. No i ma to pokazać absurd takich przepisów. No tyle. Pan zrobił dobrze według mnie.
0: Okej, ale uważasz, że powinni kierowcy autobusów móc przychodzić w krótkich spodenkach?
1: Brudne się wylosowało. Chciałbym, żeby mieli lepiej klimatyzowane kabiny.
0: A nie odpowiadasz na pytanie. Ja też, ale nie mają. Autobusy się nagrzewają, zanim się schłodzi, albo no czasami jest niewydajna klimatyzacja. Ja bym oczywiście nie ukarał za przyjście w spódnicy. Nie, jeżeli ktoś ma ochotę być Axelem Rose i nie tylko, niech sobie przychodzi. No ale dobra. Powinni móc przychodzić w krótkich spodenkach, czy nie?
1: W ekstremalne upały są specjalne rzeczy. Tak, bym powiedział, że w ekstremalne upały tak.
0: I też tak sobie na początku pomyślałem, a później pomyślałem sobie, że to jest mundur.
2: Mhm, tak, tak.
0: I teraz na przykład stewardzi, stewardesy, czy też stewardzi, stewardesy, bo już nie wiem, jak się teraz mówi według poprawności obecnej. No wyobraź sobie takiego stewarda, który przychodzi w krótkich spodenkach, przechodzi przez autobus i delikatnie smyra cię włoskami swoich nóg po ręce, którą masz wystawioną. Nie wiem.
2: Rzeczywiście mundur, ale do tego teraz na chwilę, na poważnie, no, kierowcy autobusów wywalczyli sobie 2 lata temu, zresztą bardzo, bardzo słuszny przepis, biorąc pod uwagę agresję, jaka jest w ogóle...
0: Nie uciekaj od tematu, bo idziesz w zupełnie co innego. Oni też mają
2: mundury. Rzeczywiście są urzędnikami. Tak? Zaatakowanie kierowcy autobusu jest czymś więcej niż zaatakowanie kogokolwiek, tak? To jest zaatakowanie funkcjonariusza na służbie, no więc panowie, no albo jesteście funkcjonariuszami, albo nie. W ciągu tej 3-4-5-minutowej rozmowy zmieniłem zdanie. To może być twój sukces, Michał. Może tak być, rzeczywiście. Panowie, no to może szarawary. Krakowskim targiem. Takie szarawary, bardzo cienkie spodnie. Przecież można teraz kupić lniane cieniusieńkie.
0: No tak, tylko teraz wyobraź sobie inwestycje...
1: Jedwabne!
0: Mieszanka jedwabiu z lnem. Takie byśmy sugerowali.
1: Prosto z Toskanii albo z, nie wiem, z włoskiego jakiegoś miasta krawieckiego.
0: Jeśli się ktoś nie obudził, to teraz, koniecznie.

0: Ach, tych to zobaczyć. Może też wyzdrowieją i wszystko będzie okej. Okay. Rage Against the Machine. Chociaż Tom Morello ma nowe projekty i... Ach... Chyba tylko zostaje pomarzyć, ale nie pomarzyć zostaje o Porsche Taycanie. Okazuje się, że także Porsche zdecydowało się na Black Edition. Ja bardzo lubię te Black Edition, chociaż niektóre mnie śmieszą, bo to jest już takie kopiowanie z, nie wiem, z Rolls Royce'a, który to sobie wymyślił. No ale wracając do Porsche, jest to tak naprawdę bardzo, bardzo bogato wyposażony Taycan. W różnych wersjach. 4, Taycan, Taycan 4, 4S, Sport Turismo. Wygląda fenomenalnie. Wszystko w czerni. Tylko jedna sprawa, że wcale nie trzeba go zamawiać czarnego. Akurat ja miałem czarny samochód i on w podstawie ma 435 koni, co jak na Taycana wydaje się trochę za mało, ale ta wersja 4S już ma koni 600, jeszcze z takim boostem. Akumulator 105 kWh to pozwala na przejechanie ponad 600 km przy takiej normalnej, delikatnej jeździe. No i wszystko się w tym samochodzie zgadza. Co ja bym powiedział, to tylko tyle, że zaskakująco Taycan no nie jest królem rynkowym, jednak Porsche wciąż według mnie kwestie benzynowe dominują, chociaż może ty też będziesz miał inne zdanie, bo też testowałeś Porsche.
1: To w sprawie tego Black Edition Taycana... Tym, co jest taką informacją, którą przekazują przy okazji Black Edition najważniejszą, jest to, że w standardzie jest większa bateria, akumulator.
0: Tak, tak, tak.
1: I to jest trochę performance zaskakujące. Tak jest. No to,
0: ale ta czerni tylko jest w nazwie, prawda? To nie jest tak, że on musi być czarny, ma podsufitkę czarną. Musi, tak. Tak, rzeczywiście.
1: Ma czarne elementy, ale można sobie wybrać inny kolor niż czarny. To jest generalnie pakiet stylistyczny, natomiast nie zobowiązuje właśnie do czarnego lakieru. Ale to, co powiedziałeś, jest ciekawe. W związku z nowym Cayennem, który jest w wersji elektrycznej, to znaczy jest Cayenne spalinowy i Cayenne w wersji elektrycznej. I teraz ten, tak, ten elektryczny, nie ten najmocniejszy, nie mówię o tej mega turbo wersji 1168 koni, tylko zwykłej. Ma napęd na 4 koła, 408 konia w launch control, 442 koni, 835 Nm, 4,8 sekundy do setki i uwaga, to jest o sekundę i 0,2 szybciej od Cayenne'a spalinowego w podstawowej wersji. Mm-hmm. I tak sobie patrzę na te wszystkie dane. Ma, waży ponad 2,5 tony. Elektryk jest większy. Ma prawie 5 metrów długości. Ma baterię, akumulator 113 kWh według WLTP 643 km. Bym do końca w to nie wierzył. Ta architektura 800-woltowa pozwala mu szybko ładować z ładowarki, bo przyjmuje 400 kW. To jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast Porsche, pamiętasz, przy okazji Taycana już mówili, że nie ma tego odzyskiwania energii, tej rekuperacji, tak jak w innych samochodach, bo zawsze chcieli, żeby te doznania były takie specyficzne, sportowe. Teraz tak, elektryk jest tańszy od podstawowej wersji spalinowej.
0: Czyli dużo szybszy.
1: Jest szybszy i tańszy o 33 tysiące i jeszcze do tego jest lepiej wyposażony, dlatego że na przykład pneumatyczne zawieszenie ma w standardzie. I tak sobie czytam i myślę o tym
0: wszystkim. No widzisz, ale czytasz sobie, a jak weźmiesz to zderzysz z ostatnimi wiadomościami, które płyną z Porsche, no to gdzieś tam im się jednak ta zyskowność odkleiła. Naprawdę firma ma poważne kłopoty.
1: No tak, ale to na razie zostawmy tutaj.
0: No tak, ale jak sprzedają taniej, no to stąd się biorą później kłopoty, no. Bo wszystko można sprzedać dwa razy taniej.
1: To jest produkt, który przygotowali wcześniej i trochę już nie mogli się z niego wycofać, w związku z tym musieli go pokazać światu. Teraz ich filozofia pewnie będzie szła odrobinę w inną stronę. I teraz myślę sobie tak. Samochód sam w sobie jest naprawdę bardzo dobry. Jeszcze ma ten zakrzywiony ekran, którym się też chwalą i rzeczywiście wygląda to zjawiskowo. I też to zestawienie cen, które wygląda dobrze na korzyść tego elektrycznego i on naprawdę dobrze jeździ. Miałem wersję super, super podstawową i trochę lepiej wyposażoną i w tej super podstawowej byłem zaskoczony jednak, jak dużo jest plastiku. I na przykład jest taka roletka w tym środkowym tunelu, no to nie jest porszowskie. Naprawdę w kilku miejscach i wytknę im to, przyoszczędzili. Co nie zmienia faktu, że wszystkie systemy działają super i tak sobie też pomyślałem, że to trzeba przejechać się i dostrzec i docenić, jaka jest różnica między takim samochodem premium, jakie robi Porsche, i naprawdę oni te wszystkie systemy mają super zaawansowane, a takim, no nie wiem, jakimś tam elektrykiem pierwszym z rynku, wsiadasz i sobie myślisz, kurczę, wszystko podobne.
0: Ta różnica jest dość spora.
1: I to jest trochę tak, jak nie wiem, przy na przykład wysokogatunkowych trunkach. Mhm. Już trzeba trochę być ekspertem, żeby odróżnić, co jest super od tego, co nie jest super. Jaki jest tam finał na przykład?
0: Dodam na koniec jeszcze dwa słowa o tym Taycanie. To rzeczywiście jest tak, że miałem do czynienia z tą wersją wszystko mającą, taką popisową troszeczkę, no przez to też kosztującą więcej, bo powyżej 600 tysięcy złotych. Natomiast tam było to wszystko porszowskie i zastanawiam się nad tym, do czego mają porównać to ludzie, którzy kupują sobie taki samochód jako pierwszy. Wcześniej nie mieli do czynienia z Porsche i chyba porównują do produktów, no to, te, które mieli, jak sądzę, pewnie Audi, Mercedes, BMW, nie wiem, Lexus, to wykonanie Porsche jest wciąż na wyższym poziomie, tak mi się wydaje.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
1: Resoraki.
2: 10 minut do końca audycji, 10 minut do godziny 8 mniej więcej. Co tam, Klimciu, mamy teraz na
3: rozkładzie? Rząd, jak uwielbiam tytuły, które zaczynają się, tytuły oczywiście internetowe. Rząd bierze się za hulajnogi. Ja czuję się taki, aha, czyli znowu nic. Ale nie, że znowu nic, tylko znowu nic nie napisaliście. Żadnego konkretu. Tutaj nie będę mówił, jaka redakcja. Natomiast chodzi o to, że... za późno. Regulacje przewidywane dotyczące hulajnóg, to żeby nie jeździły powyżej 20 km na godzinę, żeby ich nie można było parkować gdzie się chce, mają być wyznaczone miejsca i przede wszystkim bardzo wysokie mandaty. 200 zł mandatu za źle zaparkowaną hulajnogę. No i piesi mają odetchnąć z ulgą. Taki jest cel rządowych regulacji. Natomiast mam wrażenie, że zmagamy się już z tym problemem od kilku lat i w obecnej chwili chyba groźniejszym takim elementem ruchu ulicznego są takie wielkie używane bardzo często przez dostawców jedzenia rowero, motocykle elektryczne. Ja nie wiem, jak to nawet nazwać. To są takie kolosy, które ścieżkami rowerowymi się poruszają, a jeśli zaś chodzi o hulajnogi, no to jest absolutny brak egzekwowania tego, że nie mogą jeździć powyżej 20, że nie mogą poruszać się tam, gdzie powinny się poruszać i że nie parkują tam, gdzie powinny parkować, więc nie za bardzo wiem, do czego to ma wszystko prowadzić.
2: Czekam. Moim zdaniem ciągle najważniejsza jest egzekucja tych wszystkich praw, wiesz, ustaw i zasad, a nie wprowadzanie ich w życie, a potem
3: i straszenie mandatami. Bo ja to słyszę po prostu straszenie mandatami. Ma to wszystko zacząć działać od 1 kwietnia 2027 roku. No, idealna data, idealna, ekstra. Będą wolne hulajnogi.

0: Oczywiście są dodatki, niebieskie zaciski, 19-calowe felgi, znaczek R i cztery końcówki wydechu. Po tym można poznać, że mamy do czynienia z niestandardowym samochodem, ale jak tak z daleka się spojrzy, to wygląda dosyć standardowo i myślę, że to jest jego największa zaleta. To znaczy ci kierowcy, którzy chcieliby mieć samochód jednak rodzinny, ale czasami sobie troszeczkę gdzieś delikatnie poszaleć w granicach prawa oczywiście, to te 333 konie i ten taki wygląd Golfa niepozorny dosyć, powodują dosyć ciekawą mieszankę. Golf R potrafi też aktywnie rozdzielać moment pomiędzy tylne koła i w zakręcie może przekazać więcej na zewnętrzne koło, dzięki czemu tył pomaga ustawić samochód i to naprawdę czuć, jak się jedzie po bardziej krętych drogach. 4,6 metra długości, ponad, sporo, waży przeszło 1600 kg, też sporo, no ale ma 333 konie i to wszystko naprawdę robi wrażenie. Bazowo kosztuje około 200 tysięcy złotych. Testowy egzemplarz to spokojnie powyżej 260 można sobie doposażyć, co sprawia, że to już jest dosyć drogi samochód. No i teraz pytanie, dla kogo on jest? Chyba właśnie dla takich, którzy chcieliby mieć trochę mocy pod stopą, ale się nie wyróżniać i jeszcze mieć sporo miejsca w bagażniku, bo tego miejsca jest dosyć sporo, 611 litrów po złożeniu siedzeń, 1642 litry.
1: O. A ja powiem, że w takich samochodach, szczególnie w hot hatchach, takich bardzo, bardzo usportowionych kompaktach, bardzo je polubiłem, ale te szczególnie Volkswagena uwielbiam, R-ki uwielbiam. One nie widać, a potrafią mnóstwo.
0: Mamy taką jedną tradycję, już można powiedzieć, że jak wracamy z Włoch, to prezentujemy jakiś włoski utwór. I tak się właśnie zdarzyło tym razem. To będzie Perdoni Tenente. Taki na poranek, jak znalazł.
2: Perdoni Tenente.

0: Jak opowiadałeś o tym Golfie R, to przypomniałem sobie Volkswagena Passata W8. Pamiętasz ten samochód? Co za auto? Życzę każdemu z Państwa, żeby się takim przejechał. W8 silnik, coś niebywałego.
1: To jest ten czas, tak, kiedy musimy powiedzieć bardzo dziękujemy za to wydanie Resoraków. Zapraszamy oczywiście za tydzień o godzinie 7.
0: Marcin Klimkowski
1: i Michał Gąsierowski. Na koniec jest propozycja do topu motoryzacyjnego. My o tym nie zapominamy, zbieramy ciągle. Gdyby ktoś chciał podesłać propozycję, bardzo proszę. Klimek albo Gąs radio 357.pl.
0: No i mamy zwycięzcę?
1: No, ale to niekoniecznie. Tam jest, wiesz, jest mocna konkurencja, natomiast trudno nie przyznać, że ta muzyka kojarzy się z motoryzacją, że jest to w pewien sposób też utwór motoryzacyjny. Możemy się zgodzić z tym, panie Marcinie?
0: Tak jest.
1: Miłego dnia wszystkim życzymy.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.
1: Minęła ósma. Czy kawa już gotowa?
2: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Piękna pogoda w ten weekend. Mam nadzieję, że u Państwa również. Ja mam zaplanowany weekend, może nie cały, ale sobotę mam zaplanowaną. Najpierw będę oglądać samoloty na paradzie z okazji Święta Wojska Polskiego, a potem będę pływać w rzece. Taki mam plan na dziś. Gdzieś tam pomiędzy będę również jeść bardzo dobre rzeczy, a o tym, co wybrać i co ugotować, na pewno pomoże mnie i Państwu Michał Bonarowski. Wiem, że będzie za chwilę mówił troszkę o grochówce. Ciekawe, grochówka to tak mi się jesienią kojarzy nawet, bo ona taka ciepła i miła. Będziemy też rozmawiać trochę, bo dużo zmian w stołówkach szkolnych się szykuje. O tym też Michał powiedział mi na ucho, że będzie rozmawiał. I ja nie zdradzę reszty tajemnic, już o tym wszystkim Michał opowie za chwilę sam. A po dziewiątej w studiu pojawi się, a tak naprawdę połączymy się z Umbrią. Tam jest właśnie Bartek Kierzun. On nas tam zabierze. Kulinarnie będziemy Umbrię zwiedzać, ale nie tylko. Tydzień temu mniej więcej pojawiła się jego najnowsza książka Via Flaminia. Wyjątkowa książka, nie tylko kulinarna, jak to u Bartka. On tam też pięknie pisze o Umbrii właśnie, bardzo osobiście. No ale jestem przekonana, że jakiś przepis od niego wyciągnę, tak żeby Włochy zawitały wakacyjnie też w naszym domowym menu. No dobrze, to ja nie przedłużam, bo już nie mogę się doczekać spotkania z Michałem.

0: Cześć Michał, masz grochówkę?
1: Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu, zaskoczę Cię tak.
0: No co Ty?
1: Aha, proszę bardzo, nie spodziewałaś
0: ale
1: się
0: przyniosłeś
1: tego. Nie ma żadnego garnuszka przy nas tutaj,
0: no właśnie
1: wszystko
0: nie
1: pochowane.
0: Ma.
1: Będzie niespodzianka, ale
0: Michał
1: zanim
0: Bonarowski
1: o tym powiem,
0: jest właśnie tak, w studiu.
1: Mr. Groch, to dlatego, że właśnie 15 jest święto grochówki, co jest właśnie dziś.
0: Dzisiaj.
1: Tak jest, zresztą dziś tych świąt mamy mnóstwo i zaraz o tym też opowiem, ale zanim o tym święcie,
0: tak,
1: to muszę koniecznie w tej chwili powiedzieć wyprzedzająco o tym, żeby zainteresowani się ogarnęli i zapisali, dlatego że już właściwie wczoraj skończyła się pierwsza faza, a dzisiaj zaczyna się druga faza zapisów do takiego konkursu, który się nazywa Kupuj Świadomie. To jest taki festiwal, który będzie we wrześniu, 19-20 września. To jest państwowy festiwal, taki porządny. Tam się trzeba zgłosić zarówno na samą tę imprezę, jak i, bo będzie taka wielka gala na Stadionie Narodowym. I jak i trzeba się też zapisać właśnie do tego konkursu, jak i na stoiska, jeśli ktoś bardzo chce. To jest nabór dla producentów, czyli takich, Kasia, których my bardzo lubimy. Takich, wiesz, co to mają takie rzemieślnicze różne rzeczy, kraftowe można powiedzieć, jak też lubimy często sobie tutaj śmieszkować. Powiem tak, że ten nabór, no to jest oczywiście kwestia formalna. Druga tura potrwa tylko do 24 sierpnia, to jest naprawdę bardzo krótko, więc się trzeba zgłaszać. A ja dostałem od KOWR-u, który jest organizatorem tego spotkania,
0: KOWR,
1: Krajowy
0: czyli
1: Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
0: Dziękuję.
1: Bo rolnictwo też oczywiście kochamy, bo my wiemy, że rolnicy to są nasi najlepsi dostarczyciele różnych fajnych
0: tak jest
1: rzeczy do jedzonka. Po pierwsze, to jest bardzo duże wydarzenie w stolicy i to jest takie właśnie rolnicze, ale jednocześnie stoliczne.
0: Miejskie.
1: Stołeczne, miejskie wydarzenie. I to
0: stoliczne.
1: Jest już stoliczne. Niedobre skojarzenie.
0: Nie,
1: przepraszam
0: nie
1: bardzo. Może rano. Co roku to jest ponad setka producentów właśnie takiej żywności i kiedy ja w ubiegłym roku prowadziłem finał konkursu kół gospodyń wiejskich, to udało mi się na chwilę wyskoczyć z mikrofonem, po prostu sobie tam pochodzić i tam było mnóstwo fajnych stoisk z octami, serami, innymi przetworami. No, oprócz tego są też koła gospodyń wiejskich i od nich można różne ciekawe rzeczy też podgryźć. Więc na pewno warto się tam znaleźć. Jeszcze z takich właśnie informacji, które nie są takie oczywiste, tam nie ma pośredników. Tam są ci, którzy naprawdę produkują i naprawdę są pełnym sercem zaangażowani w tę swoją produkcję, w tę kreację, można powiedzieć. Bo to są i rzeczy ludowe, takie tak głęboko z tradycji ludowej wyrastające. To są rzeczy rodzinne, bo często z przepiśników rodzinnych, mam, babci, w ogóle rodzin, są brane te rzeczy do przygotowania. Jest strefa producentów, strefa kulinarna, strefa warsztatów, strefa wiedzy. Też będzie można wziąć udział w warsztatach. To ciekawostka.
0: Super.
1: Tak jest. No i dlatego uważam, że powinniśmy się tym zainteresować. Czyli teraz producenci się zapisują, a my wszyscy między 19 a 20 września. Rezerwujemy sobie czas. To jest za troszeczkę więcej niż miesiąc. Lubię bardzo zapowiadać imprezy na długo przed ich odbyciem się, bo wtedy możemy się przygotować. Jak ktoś nie jest z Warszawy, to może sobie przyjechać do Warszawy.
0: Zaplanować city break.
1: Także to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. No i tu wspomniałaś, Kasia, właśnie o tym grochu, więc wyobraź sobie, że sięgam teraz do mojego plecaka. Państwo tego nie widzą, Katarzyna widzi. Kasia może relacjonować, co ja teraz robię, bo ja zaraz będę odchodził od mikrofonu.
0: Michał wyciąga ze swojego plecaka cudów. To ja doświadczyłam tych cudów z tego plecaka nieraz i teraz idzie w moją stronę z takiego ładnego pudełeczka
1: grochóweczka.
0: Michał zrobił swoje chrupacze, jak Państwo słyszą, chrupacze chrupią właśnie z grochu. Michał, ale wiesz co, dzisiaj jeść grochówkę, to ja myślę, że każdy z nas powinien. Święto Wojska Polskiego,
1: tak,
0: prawda? Grochówka jest taka wojskowa.
1: No, i to ale się właśnie bardzo łączy.
0: Tak.
1: To właśnie o to chodzi, że można, no, będziesz oglądała paradę lotniczą, prawda?
0: Aha.
1: Ja chyba też będę oglądał, zresztą ja będę oglądał, ale też i będę oglądany, bo będzie można mnie zobaczyć w telewizji, ale nie chcę tutaj.
0: Ale opowiedz,
1: za chwileczkę.
0: W mundurze?
1: Słucham.
0: Żołniersko w mundurze, przepraszam, ja już jem twoje chrupacze.
1: Niestety jestem niezdolny do służby, ale no, gdybym tylko mógł nosić mundur, to na pewno nosiłbym go dziś z dumą. 15 sierpnia to jest święto Wojska Polskiego i jednocześnie święto grochówki. Na pamiątkę wiemy, czego jest to święto Wojska Polskiego, prawda?
0: Mhm. Powiedz. Przypomnij. Bo ja tu jem, wiesz, mam zatkane usta.
1: No dobrze, Kasia, upiekło ci się.
0: Dzięki.
1: Bitwy warszawskiej z 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.
0: Tak jest.
1: To powiązanie jest bardzo bezpośrednie, bo zupa grochowa jest daniem najczęściej serwowanym żołnierzom na poligonie. I ja przez całe swoje życie wiedziałem, że tak trochę jest, że to ale że to taki trochę folklor może. No jak grochówka? Tak, grochówka, bo grochówka to ma głębokie uzasadnienie już od kilkuset lat. Ze względu na to, że groch jest sypki i suchy, dobrze się przechowuje i można go ze sobą wraz z wojskiem po prostu transportować i ugotować szybko taką zupę. A ciekawostka jest też taka, że w średniowieczu już właśnie prawdopodobnie żołnierze jedli takie gęste potrawy z grochu, tłuszczu i troszkę mięsa. Jest taka teza o lekko polskim pochodzeniu późniejszych tych zup grochówek albo o niderlandzkim. To jest ciekawostka, bo ta współczesna grochówka no właśnie chyba została przywleczona jako holenderska zupa Ertensoap.
0: Zabrzmiało?
1: Po holendersku, tak. Prawda? Nauczę się kiedyś tych nas wszystkich. Wraz z osadnictwem niderlandzkim na Żuławach. No i to by było dość prawdopodobne. Myślę sobie też, że i to w źródłach tutaj wyczytałem, że ten groch oczywiście przecież jadany jest w ludzkość, jako ludzkość jemy ten groch już od bardzo dawna, od paru tysięcy lat, ale przez wiele set lat, a może nawet ponad tysiąc, to jedzono to wegetariańsko. A dopiero...
0: No bo białko.
1: I właśnie dopiero teraz dodawano... I zresztą Polska jest dość specyficzna, bo w Polsce się dodaje wędzonkę i boczek.
0: Tak.
1: W innych miejscach na świecie po prostu jest to mięsko jakieś, niekoniecznie wędzone. A my jesteśmy krajem dymu, dlatego my to wędzone dodajemy. Więc możemy sobie, proszę Państwa, poświętować. Ale ja spojrzałem też na rejestry potraw regionalnych i mogę Tobie, Kasia, i Państwu powiedzieć, że sama grochówka to nie wszystko. I zresztą nie każdy tę grochówkę lubi. Grochówka ma też czasem złą sławę. No cóż, skoro będziesz dziś oglądała samoloty, to będą tam też samoloty odrzutowe. No i można sobie wyobrazić, a w każdym razie ja za dzieciństwo...
0: Nie idź dalej strony,
1: że grochówka to jest takie moje paliwo.
0: Odrzutowe, tak.
1: Tak, odrzutowe. No więc jeśli nie chcemy zupy grochowej, to możemy sobie zrobić danie regionalne, groch z kapustą.
0: Tak.
1: Zarejestrowane w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim na liście projektów... produktów tradycyjnych.
0: Ale to Wigilia raczej, wiesz? Kujawy, nie?
1: Oj nie. Kujawy, Pałuki, czyli województwo właśnie kujawsko-pomorskie. I to jest danie wigilijne, ale zdarzało się też i w innych momentach. Tam jest groch łuskany, jak zawsze, prawie wszędzie jest groch łuskany. W Polsce się mniej troszkę zup robi z tego grochu świeżego, prawda? Groch łuskany, kiszona kapusta, cebula, olej, lniany albo nawet masło, czyli to już tak bardzo na bogato. No i musi być jaka przyprawa, Kasia?
0: Majeranek.
1: Tak jest, dokładnie. To jest w ogóle nasza... Ja nie wiem, majeranek to powinien być w herbie jakimś wpisany polski, w godle. Na przykład orzeł mógłby sypać majerankiem coś.
0: To jak mówimy o majeranku, to ja muszę powiedzieć, drodzy Państwo, to jest zioło, które jest wyjątkowe. Świeży majeranek jest obłędnie wspaniały. Proszę nie uciekać od niego. Jeżeli mają Państwo kawałek balkonu, tarasiku albo nawet ogródek, proszę go tam zasadzić. Świeży majeranek jest wyjątkowy. Ale też, tak, to tyle chciałam powiedzieć o majeranku. Nie tylko suszony, on jest przebogaty.
1: Inne przyprawy też tam są, liść laurowy, ziele angielskie. No to się wszystko gotuje, miesza. To jest groch z kapustą, można powiedzieć. Ale jest też inne zupełnie danie, wpisane na listę produktów tradycyjnych w 2008 roku, akurat w województwie łódzkim. I to jest kapusta z grochem. No bo my mamy regionalnie mnóstwo takich dań, że to jest groch z kapustą, kapusta z grochem, albo jeszcze z jakimiś innymi dodatkami. Okolice Łowicza, Dmosina, danie codzienne w tym regionie. Kapusta kiszona, groch, cebula, pieprz, no zależnie od okazji, albo masło, albo sadło, albo skwarki. I to może być codziennie, powiedziałem, świątecznie, bądź weselnie. Też jest to, myślę, że ciekawe. To jest taka kwaśna, podobnie zresztą jak ta pierwsza potrawa, wytrawna, bardziej tłusta. Tutaj specyfika jest taka, że te ziarna są troszkę wyczuwane, czyli ten groch nie rozgotowujemy go tak zupełnie do końca, prawda? Inne zupełnie danie, kompletnie inne danie z Mazowsza, gmina Puszcza Mariańska, no, Radziwiłłów, to jest mniej więcej ta okolica, to jest kapusta z grochem Radziwiłłowa.
0: ciekawe, czym one się różnią, wiesz, może tak jak rosówka w
1: jest
0: tym
1: troszeczkę
0: domu
1: łagodniejsza, lekko słodkawa, kremowo-gęsta, maślana, dlatego kremowo-gęsta, że właśnie groch jest trochę bardziej rozgotowany. I są jeszcze ziemniaki w środku, więc jest dlatego stąd ta kremowość. Wpisana niedawno na listę produktów tradycyjnych w 2020 roku. Jeszcze zupełnie inne danie, podkarpackie, takie północne Podkarpacie. Tradycja lasowiacka, prawda? No to też jest taka znany region, który słynie z różnych fajnych potraw, które do dzisiaj przetrwały i my o nich wiemy. Kapusta z grochem i kaszą jaglaną, akurat taki dodatek. No jak nazwa wskazuje, wiadomo, że tu jest kasza jaglana, olej lniany, ale jeszcze opcjonalnie suszone grzyby. Też musi być to fajne, wiesz, takie aromatyczne, umamiczne te suszone grzyby są. Kwaśność kapusty jest łagodna, ale ta owsianka daje orzechowość jeszcze do tego.
0: Ta kasza.
1: To ja powiedziałem, owsianka, jaglanka. Jaglanka daje orzechowość, olej lniany, no to wiadomo, taka wytrawność, jeśli ten olej jest świeży, to nie może być za długo gotowany, więc jego wlewamy na sam koniec już, jak jest gorąca.
0: Ale to taka postna.
1: Tak, tutaj nie widać absolutnie żadnych śladów mięska. No wiesz, to też wynika z jakby niezamożności pewnej regionu. Inaczej przyrządzone danie z Gorzkowa, to Lubelszczyzna, to jest kapusta z grochem i śmietaną. I jest zarejestrowana dawno, bo już w 2014 roku, 12 lat temu, w województwie lubelskim właśnie jako kapusta z grochem i śmietaną z Gorzkowa.
0: Ale tak wiesz co?
1: To jest pyszne.
0: No właśnie, ale
1: jadłaś
0: zobacz.
1: Kiedyś?
0: No nie, Michał, ale kwaśna śmietana,
1: no
0: czy
1: właśnie,
0: słodka
1: no
0: śmietana?
1: Właśnie,
0: ale to,
1: właśnie.
0: Wiesz co, rozpaliła się moja wyobraźnia, naprawdę kulinarna.
1: No więc tutaj w przepisie widzę tylko śmietana, więc domyślam się, że to jest raczej ta słodka, świeża śmietana. Nawet jeśli leciutko ścięta, to nie taka mocno kwaskowa. Ale wiesz, jest kapusta, ta kapusta dokwasi wszystko.
0: No to prawda. No.
1: Więc to jest jedno z taka, no trochę półpostne danie właściwie, chociaż śmietana jest tłusta i taka, no daje ten pełny smak. Już bez wpisu zupełnie, ciekawa, rozpowszechniona w kuchni wigilijnej, to co my znamy, czyli to jest właśnie ta kapusta kiszona z grochem i suszonymi grzybami, o tych grzybach już przed chwilą mówiłem. Jest też danie takie chłopskie w wielu regionach Polski, też nie ma jednego miejsca pochodzenia, też już nie ma wpisów tutaj, no to jest groch ze słoniną po prostu. I czasem grochówka wojskowa to właśnie też jest groch ze słoniną, czyli grochówka z dodatkiem słoniny. No i nie mogło na tej mojej liście zabraknąć jednego ważnego dania, czyli pierogów z kapustą i grochem. Pyszne, absolutnie
0: coś
1: pyszne. Pamiętam,
0: nie
1: tak?
0: Jeszcze. Nie robiłam tego.
1: Bardzo dobre. No i podaje się też groch do różnych rzeczy, bo groch może być zamiast ziemniaczków, jeżeli ktoś bardzo nie chce i nie chce zostawiać ziemniaczków, to może sobie groch dodać. Może być groch do ziemniaków w mundurkach. Jakże to łączy się wszystko ze świętem Wojska Polskiego. No, ziemniaki i baczność w mundurkach.
0: I jeszcze groch.
1: I jeszcze do tego groch. No i jeszcze taka rzecz, która mnie też tutaj zachwyciła wśród tych setek, absolutnie setek przepisów, to są kotlety grochowe.
0: A tak.
1: Prawda? Ty umiesz zrobić takie kotlety?
0: Nie robiłam jeszcze. A nie, może kiedyś robiłam. Nie wiem.
1: W przepisie jest bułka tarta, mąka, groch, wiadomo, rozgnieciony, ugotowany, jajko, żeby to się zlepiło, skleiło.
0: No ale to tak jak mielone, wiesz?
1: Trochę tak, tak, tak. To zamiana jest tutaj mięsa na groch. No wiesz, to też trochę taka biedna wersja. Dla tych, którzy nie jedzą mięsa, no to też jest dobra rzecz. No i to, co masz przed sobą, to jest 11. potrawa. Niezbyt popularna, ale może ktoś... O właśnie, coś sobie trzasnę przed mikrofonem.
0: Wspaniale. To są takie chrupacze, które robi Michał Bonarowski.
1: Nie chipsy.
0: Nie chipsy, wyjątkowe. Ja powiem, że one mają taką tajemnicę, że im więcej jesz, tym bardziej chudniesz. To są takie, a jeszcze powiem tak, nie? Michał dziwnie na mnie patrzy, uważa, że to
1: prawda. Prawda. To jest prawda? Kasia, ja nie chciałem o tym mówić, ale tak,
0: ale
1: to prawda.
0: Super. To ja właśnie bez wyrzutów sumienia będę się obżerać tymi nie chipsami, ale powiem jeszcze coś o grochu. Wiesz co? Groch po pierwsze, dlatego jest w zupie dla wojska, ponieważ ma dużo białka, więc daje dużo siły. Dlatego jest potrawą postną, ponieważ też jest białeczko zamiast mięsa. Uśmiechasz się, dobrze
1: tak,
0: mówię,
1: tak,
0: czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, dobrze. O, doskonale, Kasia. Widzę, że tutaj po prostu nie dość, że nasza audycja bawi, to jeszcze też uczy. No i myślę, że w tym oto klimacie zajmiemy się chrupaniem przy muzyce.

0: Bistro.
1: My zachrupani tutaj mocno.
2: Bardzo. Więc... ale miło bardzo.
1: Grochowo zachrupani. No bo święto grochówki, w ogóle grochu chyba można tak powiedzieć.
2: Święto grochu.
1: No bardzo dobrze. To co, idziemy dalej do świąt?
2: Idźmy dalej do świąt, ale powiedz mi, bo ja wakacje bym wykorzystała, ty zawsze masz tyle informacji, Michał, o festiwalach różnych kulinarnych. Mm-hmm. Powiesz o tym? Powiedz,
1: ale
2: proszę.
1: Teraz, to troszeczkę później, dobrze? Tak, już to szykuję do tego, żeby na pewno powiedzieć, dobrze. Ale jeszcze chwileczkę. Mm-hmm. No bo dzisiaj też jest inne święto Matki Boskiej Zielnej.
2: Tak.
1: I to jest święto, które ma mnóstwo związków z nami, czyli z jedzeniem, z kulinariami. 15 sierpnia w tradycji ludowej znane właśnie jako Matka Boska Zielna, a czasem korzenna. Tak jest, dokładnie tak. To wywodzi się z kultu Maryi jako patronki ziemi w okresie takiego największego rozkwitu na tej ziemi, w sensie takiej pory, w której wszystko rośnie, wiesz, jest takie, daje plony. No to teraz.
2: Ziemia matka.
1: Tak, 15 sierpnia. No zresztą Matka Boska Zielna jest też patronką ziół, kwiatów, owoców i zbóż.
2: I tak naprawdę rolników pewnie.
1: Proszę bardzo, rolników też pewnie. No. Zielna. I tutaj mamy też do czynienia z obrzędowością, bo tego dnia w kościołach się święci takie bukiety ziół, ale nie tylko. Tam są kwiaty, zboża, owoce. Szczególnie zatknięcie owocu, to jest z jednej strony symbol tego, że to jest okres zbiorów, a z drugiej strony dowód na to, że jest urodzaj. Mhm. I to też jest taki dowód tutaj modlitewnego podziękowania.
2: Ale też taka wdzięczność, no właśnie.
1: Tak jest, dokładnie tak. Mhm. Ale wiesz, Kasia, że my byśmy polegli, gdybyśmy mieli urządzić taką uroczystość, a w każdym razie przygotować taki wieniec czy taką konstrukcję, bo strasznie dużo wymogów tutaj jest, naprawdę.
2: Można... A ciekawa jestem, czytaj.
1: O, między innymi, tak przykład podam, musi być magiczna liczba w bukiecie. Według starej tradycji do takiego bukietu wiązano... 7, minimum 7, albo 77 różnych ziół, zbóż, kwiatów, no bo ta siódemka w Biblii symbolizuje doskonałość i taką boskość też. Też to, no to tak by trzeba było. I znasz 77 ziół? Dałabyś radę?
2: Nie,
1: no właśnie,
2: ale jakbym tak poszła na łąkę i zrywała każdą inną roślinkę.
1: No tak, no pewnie takie, ja to nawet 7 bym nie był w stanie tak od razu wymienić. O tak, no zobacz, zaczynamy. Rumianek, mięta, melisa, bazylia, rozmaryn, lubczyk.
2: Szałwia.
1: Nasturcja, a nie, to znamy.
2: No, ale znamy,
1: 7 znamy. Ale dalej to 77 nie ma szans.
2: Ale oregano mi rośnie.
1: Urdywanek jakiś na przykład.
2: Oregano, lubczyk mi rośnie. Jak ja bym tak zajrzała do mojego ogródka, to bym tam Michał, ja narwę 7 ziół u mnie w ogrodzie.
1: I możesz zrobić taką właśnie sobie takie święto dzisiaj.
2: Tak.
1: Tak jest, bardzo dobrze. No i tam jeszcze też były oczywiście zboża, czyli kłosy.
2: Pokoszone już u mnie w okolicy.
1: Len, makówka. Makówka to nie kłosy, tylko same te makówki. Mhm. Konopie, no wszystko, co tam tylko ziemia urodziła. Warzywa i owoce też chowano, właściwie nie chowano, tylko wplatano w wianki. Też wianki, chociaż to nie jest wiankowe święto, bo to już mieliśmy. To takie wianki się właśnie znajdują tam. I uwaga, w tych wiankach, co mogło być, Kasia, byśmy oblali to. Marchew. Nabity na pat... Marchewka w wianku. Chciałabyś mieć wianek z marchewek? Bo ja tylko gdzieś jak widzę wianek.
2: Aha.
1: Nie daj Boże, gdzieś na jakimś święcie kół gospodyń wiejskich ktoś plecie wianek, to ja muszę ten wianek założyć na głowę. Po prostu mam taką fobię, taką manię z tymi wiankami. Mam mnóstwo zdjęć też w wiankach. Co ty
2: A ja niektóre pamiętam absolutnie. Tak, ale wiesz co, no marchew nacią znakomicie wplecie się.
1: Ja mówię o korzeniu marchwi.
2: No ale korzeń, tak, korzeń ma nać i tę nać można wpleść w wianek.
1: Dokładnie i nie tylko właśnie takie rzeczy, bo nabity na patyk ziemniak albo jabłko, no tak, no bo ziemniak, jak wplecisz ziemniaka?
2: Trzeba nabić
1: musisz
2: na
1: go nabić na patyk. Jabłko, gałązki wiśni, leszczyna z orzechami, tymi takimi jeszcze zielonymi. Lubisz takie orzechy niedojrzałe właśnie, prosto z krzewu leszczynowego, żeby tak one były takie mięciutko chrupiące. Ja mam takie pod oknem w mieszkaniu, wyobraź sobie. Jest gigantyczny orzech. Widziałem, że sąsiadka od czasu do czasu potrząsa tam, jak już jest później trochę w roku, potrząsa tymi gałęziami i sobie zbiera. I ja w tym roku też postanowiłem pozbierać.
2: Więc... A ja z kolei pamiętam leszczyny. Mój dziadek miał miedzę obsadzoną właśnie nimi. My z moim ukochanym bratem Robertem, kuzynem, tak naprawdę robiliśmy łuki. Wiesz, łuki naprawdę z tych leszczynowych,
1: bardzo
2: one są
1: dobry
2: takie
1: pomysł.
2: Proste.
1: No, ale też wytrzymałe i sprężyste. Tam się, widzę, że tutaj święto Wojska Polskiego mocno weszło.
2: Bardzo, no dlatego powiedziałam,
1: uzbrojenie Katarzyna produkowała już od dzieciństwa.
2: Tak, ale wiesz co, rzeźbione były. Ja głównie zajmowałam się zdobieniem, ale też potrafiłam już wybrać dobrą taką gałąź na łuk.
1: Nomen nomen łucznik z ciebie wychodzi.
2: Tak.
1: Prawda? No dobra. I te wszystkie wianki, wyobraź sobie, że one miały ochronną moc. Znaczy, może nawet mają. Tu dygresja, podzielę się taką dygresją. Słuchałem wczoraj dosłownie podcastu pana profesora, który zajmuje się prawdopodobieństwem, ale też i inwestycjami giełdowymi. Pan profesor na TEDxie w Koszalinie powiedział taką ciekawą historię o tym, że jeden z... To anegdota zasłyszana z takiego świata profesorskiego, że profesor fizyki inny z kolei miał podkowę nad drzwiami i student pyta: panie profesorze, czy pan jest taki...
2: Naukowcem,
1: pan w te zabobony nie wierzy? A oczywiście, że nie wierzę, proszę pana, absolutnie, ale słyszałem, że ta moc jest tak silna, że nawet jak się nie wierzy, to działa. No i... Więc wracam tutaj do naszego tematu. Więc te wianki trzymano w spiżarni, żeby zabezpieczyć przed szkodnikami, przed tą pleśnią, przed różnymi złymi...
2: Michał, jak to działa? Szałwia przecież jest bakteriobójcza. Jak to wszystko jest naprawdę mądrze wymyślone. To nie zabobony, Michał, to natura.
1: To nie koniec, Kasia.
2: No?
1: Bo to było już w samej spiżarce. Okay. Już dotarłaś z kościoła z tym wiankiem takim wielkim, z tą konstrukcją, bo to nie tylko sam wianek. To jeszcze dodatkowo gospodynie po drodze zostawiały część tego poświęconego ziela w bruzdach zagonów z ziemniakami i kapustą, bo to była taka wiara, że to ochroni plony przed szkodnikami. Taki łącznik, mocny obrzęd religijny, z drugiej strony
2: bardzo.
1: Troszeczkę, tak jak ty powiedziałaś, no taka magia trochę, można powiedzieć.
2: Trochę no tak to zawsze się łączy, ale gdzieś to wynika też z wiedzy, naprawdę. Zioła porządne powieszone w spiżarni mogą być dobre bakteriobójcze.
1: I to w ogóle nie koniec jest jeszcze całej tej historii. Tak, tak, no. Dlatego, że te poświęcone bukiety, pamiętamy, co tam było.
2: Tak.
1: Tam były i warzywa, które troszeczkę się wysuszyły, i tam były owoce, i właśnie tyle tych ziół. Jeśli chodzi o rozmiar, to słyszałem, że... I widziałem nawet zresztą po Święcie Matki Boskiej Zielnej, kilka razy byłem w różnych miejscach, w kościołach, nawet jeszcze przez kilka miesięcy stoją takie gigantyczne konstrukcje właśnie, trochę z siana, i trochę z tych ziół uplecione, więc to było gigantyczne, to trzeba było całą rodziną nieść prawdopodobnie. Więc wyobraź sobie, że te ususzone bukiety przechowywano w domu i co robiono z tymi ziołami? Oczywiście używano kulinarnie, czyli rwało się z tego wianka, to ma głęboki sens. Doskonały pomysł, no i taki zero waste'owo magiczny.
2: Tak.
1: Tak?
2: Tak.
1: Urwano i dodawano do przypraw, naparów, do domowej apteczki, do nalewek, no do wszystkiego.
2: To jest wszystko na miejscu.
1: Absolutnie
2: Michał.
1: Rytualny związek z ziemią, tak. Zwierzeniami, ze zdrowiem, no bo przecież te zioła dawały różne związki, które pomagały ludziom. Jestem absolutnie dumny z tego, że w takiej tradycji tutaj wyrastamy i trochę szkoda, że my tego nie robimy tak na co dzień, poza w miastach to nie robimy trochę.
2: Nie mało. Robimy, ale wiesz co, muszę...
1: Jakie by tu zioła było narwać z miasta?
2: Z miasta na... Ale wiesz co, jakby się tak przejść po jakichś parkach, to może...
1: Dużo. No. Bardzo dużo tego jest i to zdradzam państwu w tej chwili, uchylam rąbka tajemnicy.
2: Przepraszam, torowiska w Warszawie są oregano obsadzone.
1: Można. Wysiadasz z tramwaju i ciach od razu i sobie oregano do domu.
2: Ale mięta na pewno
1: brali,
2: się znajdzie.
1: Jakby wszyscy brali.
2: O nie, to zieleń w mieście zagrożona.
1: Ale we wtorek, w przyszłym tygodniu, Michał Żakowski będzie państwa zapraszać rano, tak gdzieś koło 12. To jest ranna godzina, prawda? Będzie rozmawiać o ogródkach nie tylko działkowych. I ja mam taką niespodziankę, będę brać udział w tej audycji, będę opowiadać właśnie o tych zbiorach w miastach, czyli co można sobie fajnego zebrać w miastach. Zapraszam po 12. Po 12 dwa razy będzie można o tym usłyszeć. To co? Chrupiemy grochóweczkę?
2: Ja nie mogę już się doczekać.

0: Nie mogę przestać chrupać, przepraszam.
1: Ja też, przepraszam bardzo. My sobie tak chrupiemy, radośnie chrupiemy, a od września zapowiadana zresztą tak. U nas rewolucja w szkolnych stołówkach i sklepikach. Podsumowałem, co tak naprawdę się bardzo mocno zmieni i to jest mega rewolucja. To złośliwi nazywają to projektem Jagodzianka Bis, tak? Jagodzianka czy ta... Jak to... Nie, zaraz, jak ta bułka się nazywała?
0: No Jagodzianka, że taka droga?
1: Nie, że to z tych sklepików szkolnych trzeba było usuwać jakieś bułki, pamiętasz?
0: Nie wiem, ja pamiętam w moim sklepiku z dzieciństwa, jak chodziłam do szkoły, taką watę cukrową w torebkach, wiesz?
1: Nie, nie, nie, to chodziło o to, że kilka lat temu było takie rozporządzenie
0: było.
1: Mówiące
0: ale
1: o tym...
0: Ale konkretów nie pamiętam.
1: Ale to była Jagodzianka? Nie,
0: nie, nie była.
1: Jakoś inaczej ta bułka się nazywała. No dobra.
0: Buła.
1: Jak widać, zmiany demencyjne postępują. Kluczowe zmiany, które od 1 czerwca z kolei wystąpią w szkolnych i nie tylko szkolnych, bo także przedszkolnych stołówkach, podsumowałem w postaci takich 10 punktów. Mhm. Przede wszystkim, i powiem ci, Kasia, że ja nie wiem, czy to można tak opowiedzieć, ale to na to tak wygląda, że to jest jeden obowiązkowy dzień wegański w tygodniu, w żywieniu. Że tam w ogóle nic nie będzie mięsa.
0: Piątek.
1: Nie, to znaczy, to nie jest tak powiedziane, tylko ważne jest, że ma być. Także ci, którzy zarządzają tymi stołówkami, mają go przewidzieć.
0: Przepraszam, u mojego syna w stołówce obiady w szkole w piątki zawsze jest ryba. Mhm.
1: To jest też tradycja w Polsce i też wynikająca
0: ale
1: z nakazów religijnych.
0: Ale dla zdrowia też, raz w tygodniu ryba, super.
1: Tak, tak. I to wynika właśnie i z nakazów religijnych, ale też i z takiej tradycji ugruntowanej. Nawet w czasach PRL-u też ta ryba się pojawiała w stołówkach zakładowych, prawda?
0: Tak.
1: No to co najmniej raz w tygodniu obiad, czyli zupa, drugie danie albo oba, ma być całkowicie pozbawione produktów odzwierzęcych. I uwaga, oparty ma być na nasionach roślin strączkowych, a my mamy właśnie groch. No i w ogóle grochówka wróci do łask.
0: No białko musi być.
1: Grochówki będą dzieci jeść. To będzie piękne. Ale z mięsem znowu. Wiesz co, krytycy tego pomysłu, ja się do nich nie zaliczam chyba. Niemniej jednak podnoszą, że ograniczamy jedzenie mięsa. No bo limit mięsa ma być maksymalnie 2 razy w tygodniu. Mięso. Ma być maksymalnie 2 razy w tygodniu.
0: Ale poczekaj, maksymalnie, czyli więcej nie można?
1: Potrawy mięsne w ramach obiadu zostały ograniczone do 2 dni w tygodniu, co stanowi radykalną zmianę wobec dotychczasowej praktyki. To ja tutaj ze strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Państwowego Zakładu Higieny sobie tak odczytuję. No i to znaczy, że po prostu mało tego mięska.
0: Mhm. Ciekawe.
1: No właśnie. To jest taka, to się nazywa w ogóle dieta planetarna, to wszystko, czyli taka, która w założeniach ma służyć naszej planecie. Chyba
0: też.
1: Taki nam, mam wrażenie, no że tak. Takie założenie chyba jest. Jest alternatywa obowiązkowa, roślinna dla osób niejedzonych mięsa, czyli że one nie będą musiały tego mięsa jeść, jeśli to jest dzień mięsny.
0: Albo na przykład na talerzu dostaną tylko surówkę i ziemniaki, prawda?
1: O właśnie,
0: no,
1: tak.
0: No właśnie.
1: No to już jest takie głodowanie troszkę, aha, prawda? I to było coś, co jest i z jednej strony no, rewolucyjne, z drugiej strony jak to rewolucja jest trochę krytykowane. Ja mam mieszane uczucia, ale to ja się przecież nie znam, prawda? Natomiast są inne przepisy, które moim zdaniem są rewelacyjne. I one naprawdę dużo zmienią. Jest drastyczne obniżenie limitów cukru, zresztą nie tylko cukru, ale także soli, prawda? Bo próg cukru w produktach mlecznych, napojach roślinnych i zbożowych spada do 10 gramów na 100 gram. Po prostu nie może być więcej cukrów w cukrów, czyli nie tylko cukru tego białego, tego takiego sypkiego albo
0: ale
1: w kostkach.
0: Ale też fruktoza i te wszystkie inne.
1: Wszystko,
0: takie.
1: Wszystko. Uh-huh. A w napojach przygotowywanych na miejscu limit dodatku cukru zmniejszono nawet jeszcze mniej, bo z 10 do 5 gramów na 250 ml, czyli kompot nie może nam wyrywać plomb z zębów. Zakaz substancji słodzących w wielu produktach, to znowu, tu mam nieco mieszane uczucia, bo te substancje słodzące są bardzo różne. Są sorbitole, aspartam, ale jest też stevia, ksylitol, erytrytol.
0: Miodek?
1: Duża część... nie to.
0: Nie to, wiem.
1: No i że ten zakaz obowiązuje w przypadku produktów zbożowych, mlecznych, pieczywa cukierniczego, więc po prostu nie będą mogły być tam dodawane, a czasem dla dzieci, które zmagają się z chorobą otyłościową, no to właśnie słodki smak w połączeniu z brakiem kalorii albo z niewielką ilością kalorii, to jest ratunek, tak? To mhm. Trochę takie to jest dziwne. No i teraz uwaga, bo dotychczas w sklepikach szkolnych była furtka prawna, która oczywiście zakaz był sprzedaży takich twardych słodyczy, wiesz, tego nie wolno, tak. Ale była taka kategoria inne, że można było sprzedawać słodycze o obniżonej zawartości cukru, ale z dodatkiem różnych substancji słodzących i teraz one muszą się mieścić precyzyjnie w tych zdefiniowanych, czyli nie ma już tej furtki. No tak, uszczelnienie przepisów. Śmiali się komentatorzy i zupełnie niesłusznie, bo jest wymóg wprowadzony, wymóg świeżego mięsa, tak to można w skrócie powiedzieć, tak? To znaczy, że obiady mięsne muszą być przygotowywane ze świeżego mięsa. Ale to nie znaczy, że poprzednio były z nieświeżego.
0: Tylko, że nie z kiełbaski.
1: Tylko, że nie,
0: przykład,
1: nie z garmażerki.
0: O, no właśnie.
1: Prawda? Czyli takie mięso, które się nazywa w sklepie mięso.
0: Tak. Tak.
1: No i są jeszcze też bardzo takie matematyczne normy pokrycia zapotrzebowania energetycznego. To jest pierwszy raz tak określono, że na przykład przedszkolne żywienie musi pokrywać do 70-75% dziennego zapotrzebowania energetycznego, a obiad szkolny jednodniowy 20%, dwudniowy 30%. I to była dotąd dowolność i można było oszczędzać na dzieciach. Czyli dać mniej kalorii albo coś takiego, co jest bardzo kaloryczne, a niekoniecznie zdrowe. No i jeszcze napoje i alternatywne napoje roślinne zamiast mleka muszą być obowiązkowo wzbogacane, to się mówi, fortyfikowane w wapń i witaminę B12, której to witaminy my w ogóle w Polsce jemy za mało, podobnie jak i witaminy D. Także takie tu historie. To chodzi o napoje roślinne, zamienniki na biał, czyli na przykład mleko migdałowe, mleko grochowe.
0: O, no właśnie.
1: Dokładnie tak.
0: Tak, robimy.
1: Czy tam sojowe, jeśli ktoś dopuszcza. Także takie są historie. Czyli ten punkt 1, 2 i 4, prawda? Czyli obowiązkowy dzień wegański, limit mięsa, no i jeszcze ta obowiązkowa alternatywa roślinna dla osób niejedzących mięsa. To jest taka super rewolucja duża. I to jest tak przepisowo.
0: Tak.
1: Natomiast jest dobra informacja, bo właśnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej wprowadza bezpłatne warsztaty realizowane od 14 września do 20 listopada. I ja z chęcią o tym powiem, bo to jest bardzo ciekawie opisane.
0: A dla kogo te warsztaty?
1: A właśnie, bo są dwie ścieżki. Dla uczniów klas 1, 3 i 4, 8 ze szkół podstawowych z całej Polski. Tak jest. I to jest taki program. Jak łączyć smaki i dbać o zdrowie? Brakuje tych informacji. Oczywiście one są. Jak ktoś bardzo, bardzo poszuka, w niektórych szkołach są właśnie takie zajęcia, są fundacje, które organizują takie warsztaty. Same szkoły też czasem dbają o to, żeby dzieci wiedziały, co dobrego jeść. Dla zdrowia i dla smaku. No więc program Jak łączyć smaki i dbać o zdrowie, prawda? To jest dobry temat.
0: Bardzo.
1: Kreatywne wyzwania to dla nas. Myśmy, Kasia, mogli w takich małych ławeczkach sobie zasiąść, byśmy tam te kreatywne wyzwania...
0: Bardzo byśmy byli kreatywni.
1: O, to by było genialne. Wspólne gotowanie z dietetykiem i edukatorem kulinarnym. To są takie dwugodzinne warsztaty. Oraz druga grupa, druga ścieżka to są... No i to jest ustawowa nazwa. Realizatorzy żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach. No, czyli państwo gotujący, intendenci, pracownicy kuchni, kucharze, kucharki.
0: No dobrze, ale też firmy dostarczające...
1: Całej Polski. Nie, bo to są ci, którzy są w tej szkole. Okay. Że oni będą zamawiali, albo oni będą przygotowywali.
0: Okay.
1: Tak, więc to po ich stronie. Dieta planetarna w praktyce w programie, komponowanie jadłospisów zgodnie z tym nowym rozporządzeniem ministra zdrowia z 2026 roku, wspólne gotowanie, wymiana doświadczeń branżowych, 3 godziny. No i teraz trzeba się po prostu zgłosić, bo do 30 września się można zgłaszać albo do wyczerpania miejsc i tutaj nie będę podawał. No dobra, lekcja@zdrowia.eu, taki jest adres, więc państwo sobie zapamiętajcie, ale tak naprawdę Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej po prostu ma to wszystko. I to jest kontynuacja wcześniejszych edycji programu. Okazuje się, że takich programów jest mnóstwo. Ja zresztą tutaj powiem o jednej jeszcze rzeczy, że w Polsce jest dostępnych publicznie i za darmo mnóstwo usług i wiedzy na temat jedzenia, tylko mało kto o tym wie, bo to jest w ogóle nierozpromowane.
0: Wiesz co, może zrobimy taką audycję w okolicach 1 września?
1: Bardzo dobry
0: Michał, pomysł. Bardzo dobry pomysł. Dobrze, to pędzimy dalej?
1: No i pędzimy dalej, to sobie chyba pochrupiemy na muzyce.
0: Tak.

0: Turnus festiwalowy.
1: To, co Państwo przed chwilą usłyszeli, zupełnie nie bez kozery. Michał, czy ty lubisz, chodzisz na festiwale muzyczne takie, tańczysz tam pod sceną?
2: Był taki czas.
1: U mnie też.
2: No teraz troszkę też. Zresztą Radio 357 uczestniczy, współorganizuje, patroluje mnóstwu takich imprez. I to aż po prostu żal czasem nie skorzystać. Mhm. Oprócz tego mamy ten turnus festiwalowy w tej chwili, prawda?
1: Co tak właśnie.
2: Dingielek nam powiedział przed sekundą.
1: Jutro się kończy, bo on tylko tydzień. Przepraszam, bo ja cały czas jestem za...
2: Ale ja nawet jak się kończy, to nie znaczy, że my musimy zakończyć. My możemy go ciągnąć dalej. I ja ku temu dam Państwu za chwilę szansę, Kasia i Tobie.
1: Tak.
2: Żeby sobie zrobić taki mikroplan, bo... Mimo, że wakacje to gęsto w kalendarzu kulinarnym, gęsto od różnych imprez i trwają takie imprezy, na przykład cały czas trwa w Krakowie Małopolski Festiwal Pierogów. Codziennie na małym rynku możesz przyjść i tam sobie w tym festiwalu wziąć udział. A trwa też w Zakopanem, trwają europejskie już 17 targi produktów regionalnych, tak? I to one trwają jeszcze w przyszłym tygodniu, tu spojrzę, jeszcze długo, konkretnie do wtorku. W Bałtowie, świętokrzyskie święto pszczoły, aż do niedzieli, czyli do jutra. W Komborni, ciekawa imprezka, to jest weekend ze stekiem Tomahawk.
1: Bardzo ładnie tak powiedziałeś, jak się tak spiąłeś.
2: Skupiłem. Jak się skupię, to potrafię. Tak. Państwo mogą zresztą do nas napisać, i to w aplikacji mogą do nas napisać, co tam się u was ciekawego dzieje. Tak, bo jak niekoniecznie w aplikacji, ale w aplikacji można. Aha. Można i to fajnie jest.
1: Ale można mailowo też.
2: Maile wtedy do nas
1: przypomnij swój.
2: W tej aplikacji właśnie, ale można też na nasze maile, czyli michal.bonarowski@radio357.pl
1: oraz katarzyna.pruchnicka@radio357.pl.
2: I jeszcze o tych festiwalach. W Mielnie dzisiaj, właściwie jeszcze się nie zaczął, ale 12.30. Mielno to wiesz, tam teraz ci wszyscy morsi z Polski, co lubią zimny Bałtyk.
1: Ale myślisz, że jest zimny? Nie zrobił się trochę cieplejszy?
2: No
1: nie
2: wiem. Miał się zrobić cieplejszy.
1: Nie wiem, no ja pamiętam 17 stopni, jak pływałam w
2: Bałtyku. No to ukrop. To już jest, to była jakaś anomalia. Może sinice grzeją. No wydaje mi się, że tam jest cały czas temperaturka taka 15 wody.
1: Nie przesadzasz trochę.
2: Tak. Ale jak jest zimno na zewnątrz i wchodzi się do zimnego Bałtyku, to jest mniejsza różnica temperatur, jest dużo przyjemniej. Prawda?
1: To trzeba poczekać.
2: Więc w Mielnie, które jest bardzo, bardzo... Ja się kąpałem w Bałtyku i to po północnej stronie wielokrotnie w październiku i w listopadzie. I polecam.
1: No coś.
2: No pewnie. Jeszcze jak deszcz pada, jest najfajniej. Także bardzo polecam. W ogóle w zimnych morzach jest dobry pomysł. Nie, żebym morsował. Nie. Absolutnie.
1: Okay.
2: Z tych rzeczy. W Mielnie, bo już nie powiem.
1: No właśnie.
2: Kartoflada 2026. To jest święto polskiego ziemniaka.
1: Pięknie.
2: Tak się nazywamy.
1: Ale w Mielnie?
2: Sobie czasem. No w Mielnie, dlaczego nie?
1: Ale nie wiem, na Kujawach
2: może
1: bym
2: to są morskie
1: myślała.
2: Ziemniaki.
1: Morskie takie wodne ziemniaki.
2: One tak sobie pływają. I tak zanurzają się. Tak właśnie to działa. W Żydkiejmach jest święto Senkacza.

0: Pisękacz, tak?
1: To jest to. Festiwal, na który bardzo mocno zwracam Tobie, Kasia, i Państwu uwagę, już w tej prawie że ostatniej chwili, to są ziołowe historie, kiszone opowieści, tak się nazywa, i to jest w Zielonej Górze. Bardzo ciekawy festiwal właśnie takich prezentujący tradycje zielarskie, domowe sposoby na wykorzystywanie ziół, także na kiszenie ziół. Mhm. Bardzo, bardzo mocny temat, ciekawy. No i to nie będę już tutaj czytał z informacji, Państwo sobie zajrzą, naprawdę warto, warto, warto. W przyszłym tygodniu będą różne warsztaty kulinarne i fajne rzeczy. My opowiemy w przyszłym tygodniu o bardzo ciekawym miejskim warszawskim festiwalu żywnościowo-ogródkowo-kulinarnym.
0: Cudownie.
1: Będzie tego dużo, bo to jest i sam ten wtorek, na który Państwa serdecznie zapraszam do audycji Michała Żakowskiego rano, około 12 z haczykiem, ale też i na przykład ziołowe historie w Zielonej Górze, to jest w okolicach Przylepu, to też jest taki festiwal, też warto tam zajrzeć. Do Malborku warto zajrzeć, tam Malbork od dawna robi bardzo fajne miejsca, festiwale, i to jest festiwal smaków, Kasia, trzymaj się mocno krzesła, kresowych.
0: W Malborku?
1: W Malborku.
0: Ale wiesz co?
1: Ale to jest bardzo logiczne.
0: Tak, pomyślałam dalej.
1: Zostali przesiedleni albo tak. Sami spontanicznie przybywali ludzie z Kresów. Bardzo ciekawy festiwal kultury polsko-żydowskiej to w Lelowie między 21 a 23, czyli to jest przyszły piątek, sobota, niedziela, święto Ciulimu Czulentu.
0: Czulent,
1: tak. I świecą, tak jest. No i w Poznaniu taki ważny, jeden z tych czterech najważniejszych polskich festiwali kulinarnych, 20 już ogólnopolski festiwal dobrego smaku, bardzo ważny. Pamiętamy, mówiliśmy, nawet zapraszał nas tutaj Paweł Egert, Kolonia Bądków 23, święto Aronii. Już się na bieg nie można zapisać, także nie pobiegniemy, Kasia. Ale będziemy mogli za to sobie...
0: Szczerze nie ubolewam jakoś bardzo.
1: Troszkę aroni. Także Michał, dużo tych festiwali.
0: Tak. A wszystkie te informacje można znaleźć
1: w kalendarzu kulinarnym wydarzeniakulinarne.pl, zupełnie za darmo. Nie trzeba się zapisywać. Wszystko tam jest. Ja tam wpisuję, co tylko mogę wpisywać. Państwo jak do mnie będą przysyłali, że macie u siebie w okolicy jakiś fajny festiwal, albo degustacja, albo warsztat, też tam będziemy dopisywać. I już te nasze grochowe, oziołowe wydanie bisto sobie powolutku kończymy. Wszystkiego smacznego.

0: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.
1: Minęła dziewiąta, ja dopijam jeszcze pierwszą kawę.
2: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka, ja jestem tutaj cały czas. Przedstawiam się tym z Państwa, którzy właśnie do nas dołączyli. Co przed nami? Do dziesiątej. Do dziesiątej zajrzymy do Umbrii. Może trochę tam nawet zamieszkamy, albo dowiemy się, jak tam mieszkać. Już za chwilę połączymy się z gościem, którego nasi stali słuchacze już znają doskonale. Będzie niezwykle smacznie i będzie niezwykle ciekawie.

0: Halo, halo, tu Warszawa.
1: Halo, halo, tu Italia.
0: A, no właśnie, tego oczekiwałam. Cześć, Bartek.
1: Cześć.
0: Drodzy Państwo, Bartek Kierzun. Ja tego oczekiwałam bardzo, tego spotkania, bo ja zawsze na spotkania z Tobą czekam z niezwykłą niecierpliwością, bo Twoje historie, które opowiadasz, są bardzo ciekawe, ale też bardzo smaczne. Tym ze słuchaczy, którzy Ciebie jeszcze nie znają, chociaż ja nie wiem, czy w ogóle istnieje ktokolwiek taki, który nie zna Italii do zjedzenia i tych wszystkich wspaniałych do zjedzenia Portugalii. Wiesz co, mogłabym wymieniać i wymieniać tych Twoich książek. Przedstawię Cię tak, jak tu mam napisane. Dziennikarz kulinarny, ale też pisarz. Podróżnik, ale taki podróżnik bardzo uważny. Fotograf, bo te zdjęcia są twoimi, bo te książki są twoimi zdjęciami ubrane. No jesteś też antropologiem kultury i to bardzo widać w tych książkach, którymi nas obdarowujesz. Dzielisz swoje życie między Polską a Włochami. Wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza, Bartek. Dobrze, łączymy się z Italią, łączymy się dokładnie z Umbrią, a jeszcze dokładniej?
1: Słuchaj, jeszcze dokładniej z Montecchio.
0: Mhm. Tam jesteś, tam mieszkasz, tam żyjesz.
1: Tak, tu jestem, tu mieszkam, tu żyję, tak, wszystko się zgadza po raz kolejny. Miejscowość malutka, wiesz, z punktu widzenia niektórych na końcu świata, daleko od morza, z mojej perspektywy same zalety.
0: Jaka pogoda teraz u ciebie?
1: Stabilne 30 kilka. Słuchaj, to jest takie pełne, lato w pełni, na szczęście temperatura w nocy spada, więc można złapać trochę oddechu, ale stabilne, tak, takie 30 plus.
0: To jeszcze trochę Cię o Umbrię podpytam. Pogodowo tak, ale też jeżeli chodzi o otoczenie. Ja pamiętam, przez lata jeździłam do Toskanii na wakacje, jak jechało się w stronę Umbrii i już tam wjeżdżało, pierwsza zmiana, którą można było zobaczyć, że tam było dużo bardziej zielono, prawda? Toskania jest już taka latem wysuszona słońcem.
1: Wysuszona, tak, to prawda, ale wiesz co, to jest kwestia nie tylko i wyłącznie pól, no bo jednak to, co jest dominujące w Toskanii, to są pola, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o Val d'Orcia, czyli o dolinie rzeki Orcia, to tam z automatu, słuchaj, tak naprawdę wszystko jest obsadzone albo krzewami, drzewami oliwnymi, albo pszenicą i ten krajobraz rzeczywiście robi się jednokolorowy. A wiesz, ale i to jest oczywiście jeden z powodów, ale ten powód ma inny powód i to jest kwestia ukształtowania terenu. Umbria jest dużo bardziej górzysta, tam jest dużo mniej ziemi, która nadaje się do uprawy. Zatem siłą rzeczy wszędzie tam, gdzie nie ma pól, po prostu są lasy i to te lasy dają to wrażenie zieloności po prostu. I rzeczywiście Włosi mówią Cuore Verde di Italia. O Umbrii. Mhm. Trudno się z tym nie zgodzić rzeczywiście, choć powiem Ci, że ja od jakiegoś czasu mam wrażenie w ogóle, że wbrew temu, co mamy zakodowane w głowach, Włochy są dość zielonym krajem.
0: A no proszę. No dobrze, to o tym między innymi, tak? Chcesz rozwinąć? Proszę.
1: No mogę, bo tak sobie pomyślałem, że wiesz, bo to jest takie wrażenie rzeczywiście, sobie powiem Ci tak, jeżeli w Polsce zaczyna się robić zima i tutaj się robi szaro, to tam się robi bardzo mocno zielono. Mhm. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Umbrii, ale w ogóle wiesz, takiej soczystości, wiosennej soczystości trawnika po prostu, jaki kojarzymy, wiesz, właśnie z takim późnym marcem, początkiem kwietnia i to jest, wiesz... Im więcej czasu spędzam we Włoszech, tym bardziej zaskakuje mnie, jak bardzo zielony jest to kraj, z wyjątkiem tych miesięcy, w których jest nas tam w Italii najwięcej, czyli lipca i sierpnia.
0: Czyli taka soczysta zieloność nasza wiosenna, to tam jest, październik, listopad.
1: Listopad, grudzień, okay. Słuchaj, nadal, tak. I to jest cudowne, bo w listopadzie sobie możesz wspaniale nakarmić oczy w Italii.
0: Bartek, czy to trochę właśnie teraz pomyślałam, wynikało z tego, że tak sobie chciałeś przedłużyć tę zieloność i pomyślałeś o tamtym miejscu, żeby tam może trochę dłużej poprzebywać, właśnie dlatego, żeby mieć w roku więcej zielonego, u nas zielone lato, a tam zielona zima.
1: Słuchaj, nie, ja bardzo lubię, wiesz, ja się muszę przyznać, ja bardzo lubię ten spalony słońcem krajobraz takiego ścierniska, wiesz, takiego lata, schyłkowego lata, i to nie ma znaczenia, czy to jest lato, wiesz, bo to się będzie różniło miesiącami oczywiście, ale czy to będzie lato w Polsce, czy to będzie lato we Włoszech, nie ma to większego znaczenia. Bardziej, wiesz co, mi bardziej zależało na tym, żeby mieć absolutnie, ale to absolutnie niewiarygodną ilość sztuki na wyciągnięcie ręki. Mhm. Kiedy tak naprawdę zacząłem jeździć do Italii, czyli to, wiesz, no dawno, dawno temu tak naprawdę, to co mnie uderzyło, to to, że sobie w zasadzie nie wiadomo, nie wiadomo, niezależnie od tego, gdzie nie będziesz, to jeżeli po prostu masz uważne oko i zajrzysz do, wiesz, niepozornych nawet na pierwszy rzut oka miejsc, to okaże się, że one skrywają w środku jakieś niesamowite rzeczy. I to jest coś, co mi z głowy nie wyszło przez lata i wiesz, i było ta sztuka włoska była jednym z tych powodów, dla których ja do Italii jeździłem w każdym możliwym momencie wolnym. No i to się przełożyło na to, że wiesz, w pewnym momencie podejmujesz tę decyzję, że tak w sumie albo będziesz nieustannie w podróży, albo jednak spróbujesz tam zamieszkać, no i podjęliśmy właśnie taką decyzję, że spróbujemy, no i udało się i w tej chwili, wiesz, mogę sobie spędzać mniej więcej pół roku w Polsce, mniej więcej pół roku w Italii, jestem z tego powodu absolutnie, absolutnie szczęśliwy.
0: Ile to już trwa, tak, Bartek?
1: Nie wiem. Ta przygoda, ta umbryjska przygoda to jest 5 lat.
0: Okej, okay, takie zadomowienie już tam, prawda?
1: Tak. Myślę, wiesz co, że gdyby to nie było 5 lat, ja bym się chyba nie spróbowałbym się jednak porwać na pisanie takiej książki, która jest, wiesz, tak bardzo zanurzona w lokalnym żywiole, no bo to siłą rzeczy byłoby takie, wiesz, ślizganie się po wierzchu.
0: Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ja dokładnie o tym pomyślałam, że ty już nie jesteś turystą, nie jesteś, tylko już jesteś tubylcem chyba jeszcze nie, czy może
1: jeszcze
0: już
1: nie.
0: Tak?
1: Okay. Nie, jeszcze nie. Wiesz, ja mam tego świadomość, że jeszcze nie i mam świadomość tego, że tak naprawdę, wiesz, być może nigdy nie, bo to też jest, to też jest ta kwestia, że wiesz, ludzi, którzy, znaczy społeczność w ogóle, do której wiesz, my weszliśmy, to jest społeczność, która żyje ze sobą dekady. Więc wiesz, pięcioletnia nasza bytność tam to jest tylko i wyłącznie w gruncie rzeczy mgnienie oka dla nich i ja nie wiem, czy wiesz, czy kiedykolwiek zasłużę na miano wiesz, autochtona, natomiast z mojej perspektywy jestem krok dalej niż byłem i nie narzekam. Wiesz, a co ma być, to myślę sobie, to będzie tak naprawdę, no bo trudno jest planować niektóre rzeczy.
0: I planować też, jak my się poczujemy i co poczujemy i kiedy to nastąpi. No ta książka, która gdzieś już też się pojawiła i my spotykamy się z tym w związku z książką. My zazwyczaj w bistro spotykamy się razem w związku z twoimi nowymi publikacjami. To jest wyjątkowa książka, inna trochę niż twoje poprzednie, chociaż nie tak bardzo dużo spójnych rzeczy tu widzę. Via Flaminia, taki jest tytuł, opowieści z Umbrii. Ten tytuł jest, no zobacz, jak to wszystko się pięknie łączy. Ty mówiłeś przed chwilą, że dekady ludzie tam żyją ze sobą, a Via Flaminia to jest nazwa starożytnej rzymskiej drogi, takiej trasy, która prowadziła z Rzymu przez Umbrię właśnie i jeszcze dalej. Ten tytuł właśnie jest nie bez kozery.
1: Nie bez kozery rzeczywiście, bo wiesz co, dom, który kupiliśmy w miejscowości, która leży przy tej dawnej antycznej drodze, która oczywiście w większości dzisiaj jest pokryta asfaltem i wiesz, i tylko my wiemy o tym, że ona jest gdzieś tam pod spodem. Ale została wyznaczona rzeczywiście, wiesz, ponad 2000 lat temu i to robi niesamowite wrażenie, jak masz tę świadomość, że mieszkasz w miejscu, w którym historia nie zaczęła się kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, tylko rozmawiamy o okresie zdecydowanie dłuższym i to jakby, wiesz, trochę cię umiejscawia w takim sensie, że też jakby uczy pokory i uczy takiego spojrzenia na siebie, że wiesz, że w gruncie rzeczy, wiesz, powiem to po raz kolejny, w gruncie rzeczy ta nasza bytność to tylko i wyłącznie takie mgnienie oka, wiesz, a ta droga tam zostanie, bo skoro w świadomości ludzi została przez tyle lat, to myślę, że będzie trwała nadal. I wiesz, i taka, myślę sobie, że taka perspektywa, wiesz, rozpoczęcia opowieści o Umbrii od tej drogi może się wydawać, że wiesz, och, Kierzun zaszalał, wiesz, mm-hmm. przyczepił się do wielkiego bytu historycznego tak naprawdę, a ja myślę sobie, że wiesz, że jak spojrzymy na mapę Umbrii, jak będziemy sobie zdawać też sprawę z tego, że w starożytności Umbria była zdecydowanie większym regionem niż w tej chwili, bo kiedy Imperium Rzymskie było dzielone, to w zasadzie Umbria sięgała do morza Adriatyckiego, więc wiesz, była zdecydowanie większym regionem i rzeczywiście ta droga przechodziła przez całą Umbrię i łączyła, wiesz, super ważne porty, no bo z jednej strony oczywiście Rzym, a z drugiej Ostia, a z drugiej strony Rimini. A było to istotne z tego powodu, że do Rimini przypływały statki między innymi z Jerozolimy, między innymi z Konstantynopola, więc tak naprawdę ta droga później, każdy kto wysiadał w porcie w Rimini i chciał się udać do Rzymu jako pielgrzym na przykład, albo ktoś, kto z Rzymu chciał się udać jako pielgrzym, wiesz, do Bizancjum, no to tą Via Flaminia musiał przejechać i myślę sobie, że wiesz, ta niewiarygodna ilość ludzi, artystów, polityków, wielkich dowódców, wiesz, ale też żołnierzy i zwykłych po prostu zjadaczy chleba, którzy tą drogą wędrowali, to jest absolutnie zobowiązujące, wiesz, żeby, tak sobie myślę, żeby spróbować zacząć opowiadać o Umbrii jako regionie, który był kształtowany właśnie między innymi przez to wszystko, co działo się na Via Flaminia.
0: Bartek, to widać też w kuchni? No nie wiem, wiesz, szlaki handlowe też trochę, produkty.
1: Słuchaj, to co jest bardzo zabawne, to oczywiście, wiesz, jeżeli zaczniesz podpytywać winiarzy w Umbrii, skąd się wziął ten najsłynniejszy szczep tamtejszy, autochtoniczny dzisiaj, traktowany jako autochtoniczny, są różne opowieści, bo oczywiście cudownie byłoby móc powiedzieć, że wiesz, że to święty Franciszek przywiózł te sadzonki z Jerozolimy, bo taka plotka też się pojawia. Natomiast inne plotki są takie, że to jest odmiana, która pochodzi z Anatolii, ewentualnie gdzieś z terenów Palestyny, nie wiadomo kiedy się pojawiła. Okazało się, że daje absolutnie rewelacyjne efekty w Umbrii i wiesz, i to się wzięło właśnie tego, z tego, że jednak ktoś wsiadając na statek zabrał ze sobą sadzonki, wiesz, odmiany, która na pewno nazywała się inaczej, natomiast w związku z tym, że wino było wykorzystywane do obrzędów religijnych, no to było powiązane z sakrum i to słowo sakrum tak mocno ewoluowało, wiesz, przez wieki, że doszło do tego brzmienia, które ma dzisiaj, czyli sagrantino i to jest słowa jeden z tych produktów, które ewidentnie Umbria zawdzięcza Via Flaminia. Druga rzecz to jest odmiana oliwek, która nazywa się San Felice. Tutaj z kolei biolodzy nie mają wątpliwości, że jest to odmiana, która pochodzi z Anatolii. No i ona też musiała się pojawić, wiesz, skądś, no bo jednak gdzie Rzym, gdzie Krym, chciałoby się zapytać. Mhm. I nie mam też wątpliwości do tego, że Via Flaminia jest odpowiedzialna za taką wędrówkę jednego z słynnych płaskich chlebów środkowej Italii, czyli wiesz, w Umbrii wszyscy mówią o torta al testo i to jest taki płaski chleb, który był robiony w kominkach. Miałaś po prostu kawał gorącego kamienia, który rozgrzewał się od ognia. Kładłaś ciasto, przykrywałaś ten kamień kopułą taką żeliwną, metalową, na to wszystko narzucałaś gorącego popiołu, żeby ta płyta gorąca, która jest pod spodem, była w stanie upiec ten kawał chleba, który wrzuciłaś do pieca i wiesz, jak spojrzysz na to, gdzie tego typu chleb w środkowej Italii jest, to jest to trasa zgodna z Via Flaminia i to, co jest zabawne, słuchaj, to w pewnym momencie nawet się pojawiła koncepcja taka, że jest to chleb, który Włosi zawdzięczają dzisiejszej Turcji, a ówczesnemu Imperium Osmańskiemu, bo to była taka mowa o tym, że to jest, wiesz, taki chleb, który był potrzebny do zrobienia kebaba i który, wiesz, taki płaski po prostu, który ktoś zobaczył, jak się to robi w Konstantynopolu i przywiózł ze sobą pomysł. Co jest oczywiście absurdalne o tyle, że to starożytni Rzymianie robili chleb na takim kamiennym testo i przykrywali kopułą. I słuchaj, i moim zdaniem ktoś, kto pisał o tym, że to przybyło z Konstantynopola do Umbrii, nie pomyślał o kierunku, no bo jednak drogą zawsze możesz wędrować w dwie strony. No i mogłaś wędrować z Rimini do Rzymu i nieść ze sobą ten chleb z Konstantynopola, który ci się, wiesz, gdzieś tam zaplątał w bagażu, albo konkretnie w drugą stronę, czyli, wiesz, wędrować z Rzymu w kierunku Rimini, ku statku, którym miałaś ochotę popłynąć i, wiesz, i razem z tymi wędrowcami po prostu ta receptura musiała się przenosić z miejsca na miejsce, bo torta al testo pod różnymi nazwami, ale torta al testo występuje, słuchaj, w zasadzie na całej trasie od Rzymu do Rimini.
0: To jest kolejny dowód na to, jak po co jest bistro, ta moja audycja. Na stole mamy wszystko, na stole też mamy historię, to wszystko się pięknie możemy czytać z tych dań, czytać na przykład tę niezwykłą drogę Via Flaminia. Ja jeszcze, wiesz co, będę się odnosić do twojej książki trochę, bo to jest dużo niezwykłych rzeczy. Strudel z czekoladą. Podobno jedli go Rzymianie również.
1: No pewnie, że tak.
0: No pewnie, że tak, ale czekolada w Rzymie? Bartek.
1: Nie, no słuchaj, wiesz, ja się śmieję, że oczywiście, że tak, natomiast rzeczywiście taka plotka się w Umbrii pojawiła. Rociata to jest takie ciasto, które się wypieka za każdym razem, co roku, w tym samym terminie tak naprawdę. Znaczy, oczywiście, wiesz, jesteśmy w 2026 roku, wobec czego rociatę zjesz już przez cały rok, ale pierwotnie był to ciasto, słodki wypiek, który pojawiał się na stole tylko i wyłącznie w okolicach Święta Zmarłych, czyli w okolicach 1 listopada. Był składany w ofierze bogom na ołtarzach, ale jesteśmy w czasach zdecydowanie przedchrześcijańskich. Co więcej, jesteśmy jeszcze w czasach przedrzymskich. W ogóle rozmawiamy, wiesz, o religii Umbrów, rozmawiamy o jakimś takiej naprawdę, naprawdę zamierzchłej przeszłości. I to, co jest ciekawe, to to, że rzeczywiście to ciastko, ten wypiek, słuchaj, on, który polega na tym, że masz bardzo cienko rozwałkowane ciasto, bardzo podobne do ciasta makaronowego w gruncie rzeczy. I w to ciasto zawijasz jabłka, w to ciasto zawijasz migdały, rodzynki, orzechy, w zasadzie wszystko to, co jesień ma do zaoferowania. I zwijasz tego takiego węża, zwijasz jeszcze w kółko i słuchaj, wrzucasz to na chwilkę do pieca. No i właśnie w pewnym momencie, kiedy, wiesz, kiedy mnie tą rociatą zaczęto karmić, to spojrzałem do środka i pomyślałem sobie, czekolada? Pytam się, czy to czekolada? Tak, tak, to czekolada. To nasza, wiesz, najstarsza receptura, najstarszy przepis. Sobie bogowie w przedrzymskiej Italii, słuchaj, najwyraźniej byli spokrewnieni z bogami chyba z Ameryki Środkowej.
0: Dokładnie, pomyślałam.
1: No bo co z tym, skąd to kakao, skąd ta czekolada? No i oczywiście, że jest to późniejszy dodatek, ale wiesz, ale ten punkt wyjścia, nie ma się co oszukiwać, że on ma rzeczywiście antyczne korzenie i że jest to ciastko o niesamowicie długiej historii. Chociaż muszę powiedzieć, że są też historycy, którzy twierdzą, słuchaj, że rociata jest w gruncie rzeczy czymś zupełnie nowym we włoskim menu, ponieważ kiedy Austriacy opanowali północną Italię, to rozpowszechnili modę na strudel jabłkowy.
0: Okej.
1: Okay. No i widzisz, i tu się zaczynają takie zupełnie serio schody tak naprawdę, bo wiesz, jakbyś to powiedziała Umbryjczykom, że wcinają austriacki strudel, który sobie trochę przerobili i dosypali do środka kakao, to myślę, że byłby to koniec rozmowy, już byście dalej nie rozmawiali. Ale wiesz, ale jest taka koncepcja również, że to jest przerobiony po prostu austriacki Apfelstrudel. Mhm. Ja mam jednakowoż nadzieję, że nie do końca i wiesz, i to, że to ciasto jest związane również z wypiekami z Grecji, z wypiekami, wiesz, dzisiejszej Turcji, no bo tak naprawdę powołuje się trochę na baklawę też, że wiesz,
0: ciasto
1: to
0: jest filo, prawda? To też tak, są te warstwy.
1: Mhm. tak, miodenkie ciasto plus miód plus orzechy, wiesz, tak. brzmi trochę znajomo i zupełnie gdzie indziej, w zupełnie innym kościele dzwoni, że tak powiem. Ale rzeczywiście, wiesz, nie wiadomo. Myślę, że pomysł tak naprawdę na to, żeby zjeść coś smacznego, co było stosunkowo proste, wiesz, nie wymagało mikserów, nie wymagało jakichś cudów tak naprawdę dookoła, no to jakby ewidentnie wpisuje się w to rociata, wiesz, jak z tym swoim przepisem na, wiesz, no najprostsze możliwe rzeczy, czyli to, co było dostępne, wiesz, zwinięte w proste ciasto, które nie zawiera żadnego spulchniacza w środku, bo tam nie ma drożdży, tam nie ma proszku do pieczenia. To jest cieniuteńkie właśnie po to, żeby ono było smaczne po upieczeniu i żeby nie było twarde, po to jest cieniuteńkie właśnie. Więc myślę, że wiesz, nie ma się co oszukiwać. Na pewno bardzo stara receptura, być może kiedy moda na austriacki Apfelstrudel w pewnym momencie pojawiła się w Italii, być może moda na rociatę trochę się zmodyfikowała, wiesz, być może sama receptura się troszeczkę zmodyfikowała.
0: Albo odżyła trochę, zostało to zauważone bardziej, prawda?
1: Kto wie, ale niewątpliwie mamy do czynienia, słuchaj, z takim, wiesz, takim przepisem, który właśnie, wiesz, jest starszy niż Via Flaminia.
0: No proszę, na stole dużo wspaniałych rzeczy możemy znaleźć i w książce Via Flaminia też dużo wspaniałych rzeczy możemy znaleźć. Bartek, bardzo szybko nam mija czas, jak zwykle z tobą. Już prawie 25 minut rozmawiamy. Zrobimy krótką przerwę. Zaśpiewa dla nas teraz Bruno Mars, a potem jeszcze trochę o odkrywaniu Umbrii porozmawiamy.

0: Bartku drogi. Bartek Kierzun jest w Umbrii, ale jest z nami. Ta książka to nie jest książka z przepisami, to jest takie odkrywanie Umbrii absolutnie po twojemu, co jest też gigantyczną zaletą, ale powiedz mi, co się teraz w Umbrii je? Po co ty chodzisz na targ teraz? Co ląduje na twoim stole?
1: Wiesz co, jesteśmy w tej chwili w najgorszym włoskim okresie, rocznym, nie wiem jak to nazwać, najgorsza możliwa pora roku.
0: Bo jest wszystkiego dużo, tak? Nie wiadomo, co zjeść.
1: Ponieważ nie ma nic.
0: Okej. Zobacz, jak to się wszystko, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, jak to się wszystko zmienia. Jest zielono zimą, tak jak u nas wiosną. Teraz masz tak naprawdę przednówek.
1: Tak, dokładnie. Słuchaj, ja nigdy o czym oczywiście nie myślałem i oczywiście, że jeżeli pójdziesz do supermarketu, to dostaniesz sałatę, dostaniesz pomidory, dostaniesz cukinię, powoli się zaczynają dynie, ale to wszystko skądś przyjeżdża. Bardzo często z północy, czy część rzeczy oczywiście z południa, z hodowli po prostu, wiesz, takich miejsc, gdzie się podlewa, bo jeżeli zajrzałabyś w tej chwili do umbryjskiego ogrodu, to okazałoby się, że tam rzeczywiście niezbyt wiele, ponieważ wiesz, to była moja obserwacja, słuchaj, chyba z drugiego lata w Umbrii, kiedy zauważyłem, że wiesz, Emilia, nasza sąsiadka, słuchaj, mniej więcej w lutym pojechała i przywiozła całe mnóstwo kwiatów, które wsadziła do doniczek, którymi obstawiła własny dom. Słuchaj, się okazało, że tak naprawdę najgorszy okres w umbryjskim kalendarzu to są wakacje, bo wakacje to jest czas bardzo wysokiej temperatury i bardzo mocnego, intensywnego słońca, które sprawia, że te rośliny powoli zaczynają w wakacje zamierać i w gruncie rzeczy druga obserwacja jest taka, że kiedy temperatura spadnie i będzie już po Ferragosto, czyli po 15 sierpnia, to Emilia poczeka do początku września i po raz kolejny pojedzie do sklepu ogrodniczego, przywiezie kwiatów, nasadzi do doniczek i rozstawi je dookoła domu. I one będą, słuchaj, do takiego stycznia, lutego, będą w tych donicach kwitły, więc to, co dla nas jest tym okresem takiego, wiesz, zamierania natury, czyli zima, to w Italii jest to jednak lato, wiesz, bo my jeszcze ciągle we Włoszech w tej chwili czekamy na owoce, które skończyły się już brzoskwinie, kończą się powoli arbuzy, są jeszcze melony z Mantui, najlepsze z możliwych, sprowadzane właśnie, wiesz, z północy Włoch. Ale ciągle jesteśmy przed jabłkami, ciągle jesteśmy przed śliwkami, wiesz, ciągle jesteśmy przed grzybami, przed dynią tak naprawdę w tej eksplozji dyniowej, która będzie się objawiała dyniowymi ravioli, dyniowymi gnocchi, dyniowym risotto i tak dalej, Więc, wiesz, taki przedziwny okres takiego troszeczkę wstrzymania, takiego czasu, w którym możesz dać nieco odpocząć żołądkowi po tych szaleństwach, wiesz, wiosny i wczesnego lata.
0: Domyślam się, że masz usprawiedliwienie dla odżywiania się jedynie włoskimi lodami. Ja bym tak zrobiła. To, no właśnie, to jeszcze tak, żeby trochę jakąś zazdrość w tobie wzbudzić, że ja jestem w Polsce, u nas są już papierówki, wiesz? To już są te jabłka, które teraz jeszcze są trochę kwaśne, można się w nie wgryźć, są niezwykle soczyste. Tak, jadłam już papierówki.
1: Bardzo lubię te pierwsze papierówki właśnie. Papierówka jest dla mnie, słuchaj, jabłkiem pierwszego momentu, kiedy one, wiesz, pierwsze zaczynają spadać z drzew, to są najfajniejsze wtedy, bo są jeszcze właśnie twarde, kwaśne i naprawdę smaczne, więc słuchaj, zazdroszczę.
0: Bardzo się cieszę, bardzo dobrze się z tym czuję, że zazdrościsz mi papierówek, no ale Bartek, musisz trochę nam powiedzieć, co jest teraz u ciebie w lodówce, co się je na targu, no nie sądzę, żeby tam nie było nic na tych włoskich targach, umbryjskich.
1: W związku z temperaturami, słuchaj, pomidory z Sorrento i mozzarella di bufala. I to naprawdę wystarcza za obiad letni w związku z bardzo wysoką temperaturą. Mozzarella z mleka bawolego i pomidory z Sorrento To jest wspaniały duet i moim zdaniem pomidory z Sorrento są najlepszymi włoskimi pomidorami, jakie da się kupić.
0: Okej, okay. Jakie one są? Jakie mają kształt? To są duże, to małe, te podłużne?
1: Duże, nieregularne, okay. bo nie kordibułę, no bo jednak kordibułę ma swój taki kształt, który my od razu wiemy, że to jest to bycze bawole serce.
0: Ktoś tam trąbi u ciebie, słychać.
1: Ktoś mnie trąbi, tak. Słuchaj, pomidory z Sorrento są właśnie bardziej nieregularne, bardziej takie, tak jakbyś lekko je ścisnęła z góry, że one się, wiesz, rozchodzą się do boków, nie rosną w taką kulę, tylko taką kulę spłaszczoną, elipsę. Potrafią być lekko zielone jeszcze i wtedy trzeba odrobinkę poczekać, choć Włosi by się ze mną nie zgodzili. To jest moja obserwacja, słuchaj, z tego roku, że troppo mature, czyli za bardzo dojrzałe rzeczy są przeceniane, a ja uważam, że one są najlepsze, no ale cieszę się z tego, że są przeceniane, nie będę kłamać, więc Włosi kupują, wiesz, pomidory z Sorrento kupują jeszcze takie różowo-zielone, bo pomidory z Sorrento nie są czerwone.
0: Różowe.
1: One idą w taki, wiesz, intensywny róż po prostu. Ale są absolutnie przepyszne, bo są tutaj mokre, intensywne w aromacie, w smaku. To są takie pomidory, jak powinny być, co wbrew pozorom nie jest wcale takie oczywiste w Italii. Bo uważam, że jeżeli chodzi o pomidory, to Grecy nie mają sobie równych i tutaj wszyscy się powinniśmy uczyć od Greków.
0: A no proszę, to bardzo ciekawą rzecz mówisz. Dobrze, pomidory kojarzą nam się, no ale to pewnie też marketingowo, prawda? Kojarzą nam się z Włochami bardzo mocno.
1: Wiesz co, Włosi robią fantastyczne przetwory.
0: No właśnie.
1: Tego nie mam żadnych wątpliwości i świetnie w ogóle potrafią z pomidorów korzystać w kuchni. Ale wiesz, ale pomidor, ten pomidor sałatkowy, typowy pomidor sałatkowy włoski w kolorze lekko zielonym, chrupiący, twardy i moim zdaniem pozbawiony smaku, jest dość dziwnym pomysłem. Okay. No ale wiesz, ja też nie dyskutuję z takimi rzeczami. Ja po prostu, kiedy Roberto mówi, że te brzoskwinie są troppo mature, ja mówię, tak, ja bardzo lubię troppo mature, poproszę. I wiesz, i mam takie absolutnie idealnie dojrzałe owoce i warzywa. Więc słuchaj, na obiad mozzarella di bufala, mamy jeszcze, słuchaj, no jest na coś sezon, bo trwa lato, wobec czego, słuchaj, jest sezon w tej chwili na truflę czarną, więc na kolację możemy sobie zjeść makaron z truflami i będzie bardzo przyjemnie. A z kolei śniadanie, słuchaj, no to jest bardzo zabawna moja obserwacja, słuchaj, po 5 latach mieszkania w Italii, muszę powiedzieć, że zaczęły dla mnie istnieć świeże sery.
0: O!
1: Jak kiedyś, słuchaj, byłem zwolennikiem, im starszy, tym lepszy, wiesz. Parmigiano 36 miesięcy. Pecorino takie, że się kruszy, jak go dotkniesz w zasadzie. Zacząłem się uczyć rzeczywiście, wiesz, doceniać taki smak tych wszystkich świeższych serów i powiem ci, że caciota w tej chwili, czyli taki ser, który... Bardzo trudno jest caciotę opowiedzieć.
0: Okay.
1: Słuchaj, to jest ser, który w tej chwili, wiesz, wysuwa się u mnie na prowadzenie, zwłaszcza właśnie latem, bo on jest bardzo taki śmietankowy, świeży. On się wspaniale łączy z pomidorami.
0: No ale to, przepraszam, przerwę ci, to nie jest jakby twaróg, to jest cały czas ser...
1: Nie. Ser do krojenia, byłabyś w stanie ukroić plaster z tego sera. Zwróć uwagę, powiedziałem plaster, nie plasterek,
0: tak.
1: bo poplasterkować kaczioty się nie da, natomiast jesteś w stanie ukroić taki solidny plaster. Ale słuchaj, ale jeszcze jedna rzecz absolutnie, słuchaj, cudowna, która w zasadzie w tym roku zdetronizowała mozzarella di bufala i pomidory z Sorrento, wiesz, jako duet. Ricotta salata. Ricotta salata, jak to powiedział mój włoski kolega, sycylijski parmezan, czy sycylijskie parmigiano reggiano raczej. Słuchaj, ricotta salata powstaje, jak sama nazwa wskazuje, jednak ricotta, tylko że ona jest rzeczywiście porządnie solona i dojrzewająca i w efekcie tego otrzymujesz ser, który jesteś w stanie zetrzeć na tarce. I ricotta salata jest słona jak morze. I kiedy, słuchaj, weźmiesz sobie z targu kilka cebul stropei, tych czerwonych, takich uchodzących we Włoszech za jedne z najlepszych cebul, jakie w ogóle istnieją. I ona rzeczywiście, ta cebula stropei, jest wybitna, ponieważ jest bardzo delikatna. To jest cebula, którą jesz na surowo i masz z tego dużą przyjemność, nie wykrzywia cię, nie drażni, tylko masz taką, wiesz, super odświeżającą nutę. Więc słuchaj, pomidory z Sorrento, do tego cebula stropei, do tego ricotta salata. Najlepiej, gdyby była sycylijska, a nie sardyńska.
0: Rozumiem, starta na tarce.
1: Starta na tarce, słuchaj. Do tego odrobina oregano i oliwa. Mhm. I co, i to naprawdę wystarczy. To jest coś, co zrobiło u nas w tym roku na stole niebywałą karierę. Jak tylko jest okazja, to wcinamy właśnie taką sałatkę złożoną z pomidorów i ricotty salaty, w gruncie rzeczy z cebulą. Bo ta cebula tam, wiesz, jest potrzebna, żeby sobie chrupała, żeby była, wiesz, żeby była taką równowagą dla słodyczy pomidora. I do tego wszystkiego jest, słuchaj, ta totalna słoność ricotty salaty. To jest, słuchaj, to jest rzecz, która jest... To jest rzecz nie do opowiedzenia. To jest coś, co trzeba wsadzić w usta, słuchaj, i wtedy poczujesz, jak twoje ślinianki smakują i poczujesz, że ten upał za oknem w ogóle ci nie przeszkadza, bo w gruncie rzeczy nie masz tej suchości w ustach, która jako dominujące uczucie przeszkadza. W ogóle nie, po prostu. Sól robi swoje. Jestem wielkim orędownikiem soli. Nie mówcie mojemu lekarzowi, błagam.
0: Ale wiesz co? Myślę, że w upałach to tam można, no, wodę, dobrze jest trochę cytryny, troszkę szczyptę soli, żeby się tak nawodnić. Tak możesz sobie to tłumaczyć. A Bartek, ja wrócę jeszcze o tych takich świeżych serach włoskich. Ja doświadczyłam, Asiago jest taki ser i to był młody, ten krótko dojrzewający, nie wiem, chyba 3-miesięczny. Ja pamiętam taką przygodę właśnie z Toskanii. Wylądowaliśmy, zwiedzaliśmy jakieś miejsce, wylądowaliśmy z mężem tam w momencie, no, w środku dnia, kiedy to właśnie Włosi odpoczywają, a my i wszystkie restauracje zamknięte, byliśmy ogromnie głodni. Wskoczyliśmy tylko do jednego supermarketu, kupiliśmy jakieś pieczywo i właśnie ten ser Asiago, który dokładnie jest taki, że jego nie da się kroić w cienkie plastry. I my oczywiście jedliśmy to w samochodzie, rwaliśmy kawałkami ten Asiago w pieczywie. Jedliśmy bardzo głodni i to naprawdę było wyjątkowe doświadczenie. Wiesz, też nie myślałam, że Włosi takie miękkie sery, takie młode, też są wspaniałe i pyszne.
1: Moim zdaniem oni robią świetne sery, właśnie też te młode, tylko że to, co jest zabawne, wiesz, my jesteśmy przekonani o tym, że powinniśmy w Italii wcinać Parmigiano Reggiano i Pecorino Romano. Mhm. Wiesz, ewentualnie Pecorino Toscano, kiedy jesteśmy na wakacjach w Toskanii, jesteśmy przekonani, że wiesz, że nie ma jakby alternatywy, a rzeczywiście, wiesz, myślę sobie, że jest bardzo dużo takich młodych, świeżych serów i że trzeba na nie zacząć zwracać uwagę, bo one są cudownie, uzupełniają ten obraz tego, co my myślimy o włoskich serach, no bo jednak, wiesz, kiedy wiesz, jakbym powiedział, wymień 12 serów z Francji, to podejrzewam, żebyś wymieniła, ale jakbym powiedział, wymień 12 serów z Włoch, to byłoby, wiesz, ohoho.
0: Tak.
1: 3, może 4, nie? I to jest, wiesz, to jest bardzo zabawne, że jakby nie znamy, uważamy, że Francuzi robią lepiej. Ja nie chcę z tym dyskutować, czy Francuzi robią lepiej, czy nie, natomiast chcę tylko zaznaczyć, że Włosi mają całe mnóstwo dobrego sera, który omijamy w sklepie, wiesz, nie zaglądając w ogóle do tych lodówek, a powinniśmy, bo to może być fascynująca przygoda, właśnie taka, wiesz, super lekka i śmietankowa po prostu.
0: I taka aksamitna bardzo, one w konsystencji tak, są tak. Wyjątkowe. Bartek, strasznie zgłodniałam, przepotwornie. Ja muszę sobie zrobić chwilę przerwy, muszę zrobić sobie chociaż drugą kawę, bo jak opowiadałeś o tych pomidorach i jeszcze o tej delikatnej cebulce i o tym słonym, o tej słonej ricotcie wyjątkowej, to ja potrzebuję chwili.

0: Bartek, musimy odpocząć od kulinariów, bo ja nie zdążyłam nic zjeść, ale w tej książce piszesz oczywiście o sąsiadach, o tym, jak wiele się od nich dowiadujesz, o tym, jak to jest bardzo ważne i ja kocham Włochy za to też bardzo, ale ja bym chciała cię zapytać o to, że prawie wszystkie włoskie miasta to kobiety. Zgadza się? Tak będzie feministycznie teraz, ja muszę trochę po swojemu, wiesz.
1: Wszystkie włoskie miasta to kobiety. To jest rzeczywiście, słuchaj, to jest coś, co jest bardzo trudne do przeskoczenia dla osób, które posługują się też, wiesz, innymi językami, na przykład językiem polskim, i jednak masz miasta rodzaju męskiego i żeńskiego. Więc wiesz, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, słuchaj, jak mój sąsiad mówi Terni brutta. Myślę sobie, brutta? Dlaczego brutta? Dlaczego Terni jest brzydka? Przecież Terni jest rodzaju takiego chyba męskiego, no nie? Mhm. Ale okazało się sobie, że rzeczywiście włoskie miasta jako città po prostu są rodzaju żeńskiego, w związku z tym nieważne, to jest po città. Tak czy siak, nawet jeżeli jest to Palermo, to Palermo to też jest bella città, a nie bello città, tylko rodzaju Palermo również jest rodzaju żeńskiego. Więc rzeczywiście, słuchaj, tak jest, że Włosi uznali, że wszystkie miasta jako takie są rodzaju żeńskiego i trzeba pilnować tego, że jeżeli mówimy o mieście, to używamy przymiotnika w rodzaju żeńskim.
0: Bartek, powiedz mi, za czym ty, kulinarnie może, ale nie tylko, za czym najbardziej tęsknisz, za czym włoskim najbardziej tęsknisz, jeżeli jesteś w Polsce, tak na dłużej troszkę?
1: Słuchaj, wiesz, że ja nie tęsknię, ponieważ to, co jest, to, co ja przestawiłem w swojej głowie, słuchaj, to jest to, żeby za żadne skarby nie próbować robić Polski z Włoch, ani Włoch z Polski. Mhm. To znaczy, że kiedy jadę do Włoch, nie wiozę ze sobą kiszonych ogórków, kiszonej kapusty i kiełbasy śląskiej, wiesz, ani krakowskiej.
0: Żeby za nią nie tęsknić.
1: Tak, ponieważ uważam, że jest mi to tam niepotrzebne, bo mam inne rzeczy. I w drugą stronę, kiedy wracam do Polski, to po prostu przestawiam się na polskie jedzenie i nie myślę o tym, że czegoś mi brakuje, że za czymś tęsknię. Kompletnie nie mam tego poczucia, wiesz, to jest też wydaje mi się, że jakby potrzebne dla zdrowia psychicznego i tego, żeby mieć poczucie, że my się, wiesz, że my się przemieszczamy, że zmieniamy jakiekolwiek miejsce na inne i że coś nam się w związku z tym wydarza, bo jeżeli tego nie ma, to mam wrażenie, że wiesz, możemy sobie zrobić trochę chaosu w głowie, a ja mam wystarczająco dużo chaosu w głowie wynikającego z innych rzeczy, że...
0: Ale
1: że,
0: też wiesz, z tego, że masz dwa domy, sens. Prawda? Tak naprawdę. No.
1: Tak, tak. I wiesz, jakby to jest taka rzecz, że nie chcę, żeby się jedna rzeczywistość zaczynała nakładać na drugą, bo to nie ma większego sensu. I dlatego też rozdzielam sobie, wiesz, te takie kulinarne potrzeby. Mam, słuchaj, jedną taką tęsknotkę we Włoszech, żeby było zabawniej. I to jest tęsknota za chlebem.
0: To miałam cię o to zapytać właśnie.
1: Mhm. Ponieważ rzeczywiście, wiesz co, biorąc pod uwagę tą chlebową rewolucję, która się w Polsce odbyła w ciągu ostatnich lat, i to, jak bardzo my się wyspecjalizowaliśmy w pieczeniu, wiesz, fantastycznych bochenków z wielkimi dziurami o fantastycznej, chrupiącej skórce, to stoi za tym, że ja teraz jestem, wiesz, przyzwyczajony do takiego chleba i trochę mi takiego chleba we Włoszech brakuje, a z kolei Włosi są bardzo stali w swoich... Bardzo stali w swoich tradycjach i wiesz, oni są bardzo oporni na wszelkiej maści mody.
0: No tak, to jest biały chleb, prawda?
1: Słuchaj, biały chleb, który również bywa bardzo dobry, no bo na przykład wiesz, chleb z Genzano, czyli z Latium oraz chleb z Apulii, to są chleby, które są absolutnie wybitne i to nie jest kwestia tego, że wiesz, że ja narzekam w tej chwili na włoski chleb, absolutnie nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, że właśnie wiesz, oni są przekonani, że pewne rzeczy powinny być takie, jakie są i nie trzeba ich zmieniać. I to się to dotyczy również chleba. Słuchaj, w związku z tym, żeby było zabawniej, słuchaj, odkryłem jedną piekarnię w miejscowości, która się nazywa Bastilla Umbra. I to są, słuchaj, tacy, wiesz, młodzi wydziarani specjaliści od Speciality Coffee. Aha. I między innymi oni są tą jaskółką taką umbryjską, która przyniosła tę modę z Europy na pieczywo pszenne, na zakwasie z piękną skórką w pięknym kolorze i oni robią, jak wiesz, jak mam możliwość, to jestem rano w okolicy Bastii i Umbry, to sobie kupuję tam u nich bochenek. I jest jedno miejsce w Perugii, wiesz, i to są dwa miejsca, o których ja wiem w całej Umbrii, jeżeli chodzi o tego typu wypieki. Ale z drugiej strony nadal to jest, wiesz, przekonuję samego siebie, że skoro zdecydowałem się na życie w Italii, no to jakby ta tęsknota za chlebem może być tą niewielką ofiarą, z którą składam, dlatego też, wiesz, nie jeżdżę trzy razy w tygodniu do tych piekarni, tylko jak już wiesz, jak już raz w miesiącu, to rozmawiamy o sporej częstotliwości z mojej strony.
0: Bartek, ta książka, ja przypomnę tytuł, Via Flaminia, opowieści z Umbrii. W tej książce to po pierwsze, że jesteś osobą tak jakby zawodowo działającą, przez to, że ty gdzieś tam jednak jesteś jeszcze trochę osobą z zewnątrz, przez to, że patrzysz więcej zawsze, to i widzisz więcej dzięki temu, to ta książka jest niezwykle ciekawa. Tu też są opowieści o ziołach wyjątkowych, o opowieści o sąsiadach. Jest opowieść o notariuszu,
1: wyjątkowym notariuszu, no oczywiście.
0: O wyjątkowym włoskim notariuszu. To jest książka osoby, która dobrze zna to miejsce, ale jeszcze może popatrzeć trochę na to miejsce z zewnątrz. No też architektura i sztuka, o której mówiłeś już na początku. Bartek, to jeszcze jedno pytanie. Ja już tak zawieszam się na chwilę, bo muszę patrzeć na zegarek i kontrolować, ile my mamy jeszcze czasu, chociaż pytań bardzo dużo mam do ciebie. Chciałam cię jeszcze trochę tak zapytać, bo też piszesz o tym, że seler naciowy, karczochy i rozmaryn to jest to wszystko, co posadziłeś sobie w ogródku. Czy to jest ten moment i czy to, że ktoś zakłada ogródek, chociaż taki mały, w danym miejscu, to już znaczy, że się tam zadomowił? To u ciebie też to znaczy?
1: Słuchaj, nie wiem, pewnie trochę tak, natomiast wiesz, ja muszę tutaj złożyć separatum, nie posadziłem sobie, posadziłem miejsce

0: rzeczy, które wiesz, w tym umbryjskim garnku były obecne. No i słuchaj, ten ogródek przez długie, długie lata tak naprawdę był tak trochę puszczony samopas i on się ewidentnie zmęczył, ten ogródek i te rośliny w tym ogrodzie. I wiesz, ja nie mogłem patrzeć na to, że w gruncie rzeczy z całego tego, z całej tej obfitości roślin, które tam rosły, w gruncie rzeczy obficie, to już występowała tylko i wyłącznie mięta, która, jak wiedzą wszyscy, którzy mają miętę w ogrodzie, jest jedną z bardziej inwazyjnych roślin, jaka istnieje.
1: U mnie inwazyjne jest, uwaga, oregano. Zarosło wszystko. Tak, trochę już mniej pachnie, naprawdę.
0: I zgłoszę się do ciebie po sadzonkę tego oregano.
1: Dobrze. Dobrze.
0: No tam, słuchaj, tam mięta rzeczywiście zarosła wszystko i wiesz, i patrzyłem na te donice wielkie w tym ogrodzie, które są zbudowane z cegieł i pomyślałem sobie, że wiesz, ten ogród potrzebuje drugiego oddechu, drugiego życia, że musi złapać właśnie nowe wiesz, powietrze w płuca i pokazać się, jaki może być piękny.
1: I ty byłeś właśnie tą osobą, która to powietrze do tego ogrodu dała i ja myślę, że jak ty podchodzisz już do takich wspólnych ogrodów, na przykład do takich wspólnych rzeczy już tak, że też jesteś troszkę za to odpowiedzialny albo też trochę chcesz korzystać, to już jesteś no taki zadomowiony bardziej. Bartek, musimy kończyć, niestety.
0: No cóż, rozumiem to.
1: Ja bardzo żałuję.
0: Tak, grafik ma swoje wymagania, ale wiesz, my moglibyśmy jeszcze jedną godzinę pewnie bardzo gładko tutaj porozmawiać.
1: Cztery. Właśnie. Tak. No Via Flaminia. Ja przypomnę tytuł tej książki, opowieści z Umbrii. Ta książka miała premierę 28 lipca, już można ją znaleźć, a to jeszcze tak, wiem, że nic nie powiesz, ale mogę tylko powiedzieć, że jesienią już coś nowego twojego się pojawi. Ogromnie ci dziękuję. Bartek Kierzun był gościem dzisiejszego Bistro.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: I pozdrawiam serdecznie Państwa, również Katarzyna Pruchnicka. My w Bistro słyszymy się za tydzień.

0: Earth, Wind and Fire i minęła godzina 10. Dzień dobry Państwu.
1: Radio 357.

The Moody Blues, Bless the Wings That Bring You Back, tak na początek, 5 minut po godzinie 10, ale ja mam dzisiaj dla Państwa dużo niespodzianek muzycznych i niemuzycznych. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami do godziny 13. Ola Budka, Adam Szura i Marek Niedźwiecki, zapraszamy. I co my tutaj mamy? No, w Radiu Kalifornia wspomnę o tym, że w 1969, no ale to wspomnę dopiero jak Radio Kalifornia się zacznie, w kanciku country mamy dwie niespodzianki. Dwa razy takie prawie country z Wielkiej Brytanii. Sałatka włosko-francuska to będą wspomnienia, klasyka. Będzie trochę nowości z kraju, będą nowości z zagranicy. A w ostatniej godzinie to tak jak zwykle prawie wyłącznie Smooth Jazz Cafe. Obiecałem, że będę miał dla Państwa dzisiaj jakąś niespodziankę płytową, ponieważ robię porządek w płytach i znalazłem, ale to może w drugiej godzinie o tym powiem, żeby na razie nie zdradzać wszystkiego. Kawa jest, znaczy pierwsza już była, za chwilę będzie druga. Orkiestra gra, Erik Marienthal się pojawi i polecimy dalej.

Tiger's Blood, Springsteen Style, to pan Brendan Flowers, to jest nasza piosenka dnia. No, podoba nam się, będziemy do niej wracali. Jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam głosowanie do piątku w samo południe. Jeśli chodzi o Radio California, Eagles i America, dziś nie będzie wynalazków. Dziś będzie grubo.

One of These Nights, Eagles, z jednej z moich ulubionych płyt. Zdjęcie profilowe dzisiaj z Pinnacles Desert, zachodnia Australia. I ja tam jestem na zdjęciu i trzymam dwa kubeczki z kawą i słuchacz zapytał, dla kogo ta druga kawa? No, dla fotografa, prawda?

Ventura Highway, In the Sunshine, to oczywiście America. Mówiłem o tym, że będzie kartka z muzycznego kalendarza. Tak, bo właśnie dokładnie 15 sierpnia 1969 roku zaczął się festiwal Woodstock.

Pajda chleba. Bread, make it with you. Urodzić się dnia, takiego dnia, kiedy Elton John i Kiki Dee na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. No, to chyba jakieś szczęście. Liliana właśnie się urodziła tego dnia. Pozdrowienia od Daniela i od nas tutaj wszystkich.

Tak, 15 sierpnia 1976 roku. To był numer jeden w Wielkiej Brytanii. Pierwszy dla Eltona Johna, dzięki duetowi z Kiki Dee. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że swoje najlepsze płyty nagrał wcześniej, ale na przeboje numer jeden musiał zaczekać, a na następny jeszcze dłużej, bo dopiero do Sacrifice.

Take Care of California. To oczywiście Cool New People, John Stamos, Richard Marx. No to ten Marx teraz, bo jeśli nie teraz, to kiedy?

Endless Summer Nights to oczywiście Richard Marx. Pani Gosia napisała z prośbą o pozdrowienia dla Michała, męża Michała z okazji urodzin. No uratowało was tylko to, że jesteście z Pyskowic. No bo Adaś tamtąd pochodzi, no więc robię ten wyjątek. No nie może być pozdrowień co jedną piosenkę. 1975 rok, debiut Della Hola i John Lausa z najlepszymi życzeniami dla dzisiaj urodzonych.

No tak to wygląda. 75. rok, debiut. Pierwsza płyta duetu Hollow Notes, Sarah Smile, największy przebój. Wczoraj ukazały się nowe płyty, między innymi Leo Sayera, tak, tego Leo Sayera, i Carly Simon, tak, tej Carly Simon. Jeden ze słuchaczy napisał, że jest bardzo rozczarowany, drugi, że dopiero dzisiaj będzie słuchał. Ja wczoraj posłuchałem tej płyty dwa razy, jest bogato, jeśli chodzi o produkcję, o gości. Andreas Wollenweider, są dzieciaki Tayloraki, czyli Sally i Ben. A co do piosenek, no może rzeczywiście różnie bywa, ale proszę dać tej płycie szansę jeszcze raz. To będzie jedna z naszych płyt tygodnia.

Doobie Brothers, no właśnie, Just Can't Do This Alone. Chaka Khan ostatnio pojawiła się w nagraniu Snoop Dogga, to pomyślałem, sięgnę po Stevena Bishopa.

0: before you go.
1: Lucas Graham, kwartet z duński, czyli z Dunii, tak? Tak mniej więcej. Taki mieli wielki przebój 7 Years, a wczoraj okazała się nowa płyta Good Times i Before You Go to jest najnowszy singiel. Sałatka francusko-włoska, wiadomość dla smoka, zobaczyć, smoku nie będzie Pascala Obispo. Art Mango, a potem Chiara, no właśnie kiedy nagrywała w Stanach, to się mówiło o niej Chiara Civeo, ale po włosku będzie jednak chyba Chiara Civello.

Love you, hate you, love you, hate you, love you, hate you. To tak śpiewała Shirley w angielskiej wersji tej piosenki Never, Never, Never. Grande, grande, grande, Chiara Civello, a wcześniej Art Mengo, La Mer n'existe pas. W latach 60., 70., a może nawet i później też, Anglicy i Amerykanie bardzo chętnie sięgali po piosenki włoskie, żeby nagrać wersję angielską czy amerykańską, i z tego były wielkie przeboje. No na przykład O Sole Mio. Była jakaś taka piosenka włoska, prawda? No a tu proszę bardzo, 66 lat temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy singli Elvis Presley, It's Now or Never.

It's Now or Never, czyli o Sole Mio Elvis Presley 66 lat temu. Dzisiaj są rodziny Jimmy'ego Webba, genialny twórca piosenek, który pisał, sam też śpiewał, ale przede wszystkim pisał dla różnych artystów, między innymi dla Glenna Campbella. Galveston to jest jego kompozycja, ale wczoraj też pojawił się na radarze nowa wersja Wichita Lineman. Proszę posłuchać, jaki głos ma Garon Nunn.

Garon Noon, no ma kawał głosu, i Glenn Campbell śpiewali piosenki Jimmy'ego Webba. Dzisiaj Kandzik Country w dwóch odsłonach, bo właśnie kilka, no nie, dwie godziny temu jakoś dostałem nową piosenkę grupy Redbox. Niesamowite. No i Simon napisał, że to jest utwór, który właśnie powstał dla przyjaciela, którego zna ponad 40 lat. Przyjaciel miał kłopoty zdrowotne. W śpiączce leżał przez miesiąc i kiedy się obudził, zabrało mu między 15 a 25 lat pamięci. No ale ponieważ znają się 40 lat, no to jego rozpoznał. Redbox, nowa piosenka Shine Like You. No i jeszcze Paul Carrack, któremu spodobała się przygoda z muzyką country, bo właśnie ukazała się druga płyta, That's How I Got to Memphis, część druga.

That's How I Got to Memphis, to Paul Carrack, wcześniej Redbox. Sorry Simon, że umieściłem to w kąciku country, ale to przez te skrzypcze, tak mi się wydaje, że to tak było. Dzisiaj dostaliśmy nową piosenkę Redbox, wczoraj przyszła nowa piosenka Roberta Mroza.

No niby mróz, a ciepło. Robert Mróz, młodszy, ciepło. Czekamy z Adasiem na całą płytę pana Roberta. Pewnie wiadomości przyjdą. Nowa piosenka zespołu Kminek.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Ja też robię porządki w płytach i czasami trafi mi się taki egzemplarz dodatkowy. Podzielę się z Państwem, dzisiaj z okazji święta. Niemen od początku, część druga. To taki zestaw 2, 4, 6 płyt. Marionetki, Niemen Aerolit, Katarzys, IDFX 1, 2 i Postscriptum. W takim bardzo korzystnym dubełeczku, gdyby mieli Państwo ochotę, to tak pomyślałem, jakie zadanie Państwu zadać. I kilkanaście lat temu, kiedy układaliśmy płytę Nasz Niemen, ja wymyśliłem, żeby słuchacze pisali listy do Czesława Niemena. No i myślę, że ponieważ to był mój pomysł, to mogę z tego skorzystać także teraz. Proszę napisać do mnie marek@radio357.pl. Krótki, nie za długi list do Czesława Niemena. Pudełko czeka.

Milion gwiazd cichych się świeci, a każda inny wieśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci.

Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku?

Czesław Niemen, SBB, Marionetki. To jedna z tych płyt, które mam dla Państwa dzisiaj. W tym zestawie od początku, część druga. Dzisiaj mija 50 lat, to niesamowite, to nieprawdopodobne. Dzisiaj mija 50 lat od wydania singla Dancing Queen grupy ABBA. To niesamowite, że na początku ta piosenka miała mieć tytuł Boogaloo. Dancing Queen, Boogaloo. No właśnie, to tak jak Paul McCartney na początku był tytuł Scrambled Eggs, a potem było Yesterday. Takie rzeczy się zdarzały. Może kiedyś jakieś single trzeba będzie popełnić. Wszystkiego najlepszego dla urodzonych wtedy, 15 sierpnia 1976 roku.

Tak, w piosence Only 17, a teraz już 50 lat minęło od wydania tego singla Abba Dancing Queen. Roger Taylor szykuje nową płytę i rzeczywiście tę piosenkę robi przede wszystkim fortepian.

z nowej płyty Learn to Love Yourself, no bo jak śpiewał na zakończenie w Australii, chyba Australian Open, no to już nie miał takiego dobrego głosu, jak tutaj słychać. Uwaga, uwaga, za 82 dni i 13 godzin ukaże się nowa płyta Gilberta O'Sullivana, On the Record. I tu mi się przypomina, że kiedyś Neil Diamond powiedział, jaka szkoda, że to nie ja napisałem piosenkę Alone Again Naturally.

0: Nowa płyta Gilberta Sullivana będzie pod koniec roku. 12 minęła.
1: Radio 357.

15 sierpnia 1951 roku urodził się Bobby Caldwell. Napisał The Next Time I Fall w wykonaniu Amy Grant i Petera Cetery. To był numer jeden w amerykańskim Billboardzie. A Where Is Love to z naszej kompilacji Smooth Jazz Cafe. Bobby Caldwell zmarł 14 marca 2023 roku.

Randy Crawford, Street Life, to ta piosenka oczywiście z grupą Crusaders. Będzie jeszcze kilka kartek z muzycznego kalendarza. Zaczniemy sobie od 15 sierpnia 92 roku. To wtedy zespół Boyz II Men pojawił się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów i został tam, uwaga, 13 tygodni. Pobił rekord należący do tej pory do Elvisa Presleya. To była piosenka z filmu Eddiego Murphy'ego The Boomerang.

Boyz II Men 1992 rok. 3 lata poczekali i pobili ten rekord, bo następna ta piosenka, o której mowa, One Sweet Day, wykonana z Mariah Carey, spędziła na topie Billboardu 16 tygodni. Były takie czasy. Słuchacz napisał, że we wtorki i czwartki jestem jakiś weselszy i radośniejszy, a w soboty taki smutny. No to te kartki z kalendarza, no ale może dlatego nie wybrałem dzisiaj tego najsmutniejszego George'a Bensona, Dead Summer, Dead Sunday, tylko taki utwór.

No One Emotion to oczywiście George Benson. Będą jeszcze dwie kartki z muzycznego kalendarza, obie z 80 lat. 15 sierpnia 81 roku duet Diana Ross i Lionel Richie wystartował na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu i został tam 9 tygodni. Mówiłem, były takie czasy. To piosenka z filmu pod takim samym tytułem. Przepiękny duet.

Diana Ross, Lionel Richie na płycie Tasker, gdzie śpiewał ten duet z Shania Twain. Był też bardzo ładny wykonanie Luthera Vandrossa z Mariah Carey. Taka to historia. No i jeszcze rok 1987, na dwa tygodnie przed wydaniem płyty Bad, na pierwszym miejscu brytyjskiej listy pojawił się utwór Michaela Jacksona I Just Can't Stop Loving You. To miał być duet z Barbra Streisand albo z Whitney Houston, ale skończyło się na Zidzie Garrett. Bardzo ładnie zresztą.

To był ten pierwszy singiel z płyty Bad, jeszcze bez wideoklipu, dopiero potem wszedł Bad i wszystko było jasne. Michael Jackson, Zita Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Michelle Degeocello szykuje nową płytę, o tym już mówiłem. Ten duet z Cynthią Erivo, no mnie się bardzo podoba.

Kiedy dzwoni Sly, nie odbieraj telefonu. To Michael Franks. O'Kim and the Dirty Jazz. Pewnie bym nie zwrócił na nich uwagi, gdyby nie to, że gościnnie w tym nagraniu pojawia się Melody Gardot.

0: Wesley Stace, niby nic takiego, a bardzo ładnie. 12 minut do godziny 13 w naszym studiu Antoni Pyzel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ile ty masz lat, młody człowieku?
1: 23, 24 niespełna.
0: I już palisz papierosy?
1: Tak.
0: A mama wie o tym?
1: Mama wie. Mama myślę, że nie pochwala, ale sama pali, więc jakoś się bardzo nie złości. Ale na początku się kryłem, mimo tego, że zacząłem nie tak jak moi koledzy niektórzy jeszcze w gimnazjum dobrze. Ola Boga, ale kryłem się, bo jednak trochę w duszy wstyd.
0: Antoni, po 13, co przygotowałeś na dziś?
1: Przygotowałem 2 godziny nowości, bo ostatni piątek obrodził w ciekawe nagrania. W pierwszej przewiduję więcej gitar, więcej rocka i więcej znanych zespołów czy wykonawców. W drugiej troszeczkę zwolnimy. Będzie bardziej soulowo, będą The Womack Sisters na przykład. Bardzo ciekawy album moim zdaniem się ukazał. Będzie Jungle, będzie dużo ciekawych rzeczy. No i będzie też Artur Rojek, który obawiam się, że zwojuje listę i to tak nie na krótko.
0: Tak myślałem. Czyli jakby powiedział pan Kuba, nudy, nudy, nudy. Zapytałeś mnie, jak ja szykuję swoje audycje, a ty jak? Powiedziałeś, że wczoraj się pojawiło sporo rzeczy nowych. Czyli też Spotify?
1: Też Spotify. Ja w ogóle mam bardzo dużo przeróżnych obowiązków tutaj w radiu i często jest tak, że troszeczkę się nie wyrabiam, więc jak już siedzę i szukam tej muzyki, to po prostu w takim trybie zadaniowym. Wiem, że muszę znaleźć ciekawe rzeczy i jak znajduję, to albo szukam, czy mamy tutaj w bazie, albo proszę Halinkę, żeby coś tam dorzuciła. Mam nadzieję, że te nowości, które państwu zaproponuję, się spodobają.
0: Antoni Pyzel, mężczyzna, który... Mężczyzna pracujący, żadnej pracy się nie boi, jeśli chodzi o Radio 357.
1: Cześć pracy.
0: Tak, oczywiście. My już dziękujemy. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Jeśli dziś sobota, to ja się słyszę z państwem we wtorek. No i kończymy świętowanie urodzin Pata Metheniego. Dobry rok 54. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Jest 13.
2: Zielony żoliwo.
1: W zastępstwie Piotra Stelmacha melduje się Antek Pyzel i razem z Julią Nowaczyńską, która realizuje audycję, zapraszamy do godziny 15.

To nasza piosenka dnia, czyli nowość od frontmana The Killers, Brandon Flowers i utwór Tiger's Blood. To zapowiedź jego nowego albumu Thrasher, którego premiera będzie miała miejsce w najbliższy piątek. Jeszcze raz, Antek Pyzel, Julia Nowaczyńska. Witamy Państwa w Radiu 357 w Zielonym Żoliborzu. Dziś, tak jak zazwyczaj w soboty po 13, sporo nowości. Będzie też trochę rzeczy, które mam nadzieję, że Państwo znają i lubią. To jest nowość, ale już zdążyli się Państwo z nią dobrze zaznajomić, czego świadectwem jest obecność Easy Street w wykonaniu Queens of the Stone Age na naszej liście piosenek.

Easy Street i Queens of the Stone Age. Łagodne, melodyjne takie wydanie. Pytanie, czy tak będzie brzmiał najnowszy album tej grupy? Na razie nawet nie wiemy, czy będzie album sam w sobie, 9. album w ich wydaniu, byłby ten najnowszy, którego jeszcze nie mamy i nie wiemy, czy będziemy mieć, czy Easy Street to będzie po prostu singiel wypuszczony tak pojedynczo, bez związku z żadnym większym wydaniem. 3 lata minęły od ich ostatniego albumu In Times New Roman. Może teraz zapowiada się zmiana w stylistyce? Kto wie, proszę dać znać, czy się Państwu podoba. Zapraszam do kontaktu za pomocą tekstówki w naszej aplikacji, mojego maila antoni.pyzel@radio357.pl, a także Instagrama Antek Pyzel. Jestem też bardzo ciekawy Państwa zdania na temat innej zmiany w stylistyce. The Strokes, Dine and Dash.

Interpol w utworze See Out Loud, a wcześniej The Strokes i Dine and Dash z ich ostatniej płyty Reality Awaits. Patrzę na te dwa zespoły, które zaczynały w podobnym czasie, w podobnym miejscu w Nowym Jorku, w tych samych brudnych piwnicach. No i były wielkimi markami na scenie rockowej, indie rockowej, ale patrzę na nich trochę jak na takiego sportowca, piłkarza, koszykarza, który podchodzi już pod czterdziestkę. No i właśnie, kiedyś był gwiazdą, kiedyś rozdawał karty, a teraz już tak troszeczkę nie dowozi, ale ciężko nie patrzeć na ten dorobek z sympatią. Pytałem o opinię na temat Queens of the Stone Age i ewentualnej zmiany stylistycznej. Pan Piotr z Gliwic liczył na Queens of the Stone Age i się nie zawiódł. Za to pan Grzegorz pisze, że Queens of the Stone Age brzmi dokładnie jak David Byrne, czyli miło, ale wtórnie. Jestem bardzo ciekawy, co będą myśleli państwo na temat nowego wydawnictwa Fontaines DC. Konkretów nie znamy, ale coś się kroi na pewno.

Big Shot i Fontaines DC. 4 lata od premiery płyty Skintyfia, a dalej mam ciarki. No właśnie, Fontaines DC. Coś szpącą, panowie. Tak młodzieżowo mówiąc, w internecie huczy od wiadomości, że pod koniec roku ruszą w trasę koncertową po Europie. Mam nadzieję, że zawitają w Polsce, tak jak to mają w zwyczaju. Ostatnio opublikowali zdjęcie podpisane numerem 5. Najbliższy album, ten jeszcze nie zapowiedziany bezpośrednio, ale pośrednio właśnie tym zdjęciem, byłby 5. w ich dorobku. W ostatni weekend na koncertach w Kadyksie w Hiszpanii zaprezentowali także nowe 2 utwory. Mroczny utwór Six Shot Morning, inspirowany trochę Massive Attack, trochę Depeche Mode, no i Marianne, czyli z tego, co ja sobie wnioskuję, taka brzmieniowa fuzja między właśnie Skintyfia z 2022 i ostatnią płytą Romance z 2024. Cieszę się jak małe dziecko.

Desire, Fontaine's DC z płyty Romance z 2024, ich ostatni album, czekamy na nowości. W Zielonym Żoliborzu w Radiu 357 wracamy również do nowości. Royal Blood w utworze 10 over 10 to zapowiedź ich nowego albumu i nasza poniedziałkowa piosenka dnia.

Mam nadzieję, że nie przestraszyły Państwa te brudne, przesterowane gitary. Wcześniej Royal Blood i ich nowy singiel Ten Over Ten, zapowiedź piątego albumu w dorobku tego duetu. Właśnie, to jest duet. Tam nawet nie ma gitary elektrycznej. Jest perkusja, jest bas z wokalem połączony. Taka ciekawostka dropsa na dziś. A teraz Gurriers i Nobody's Coming to Save You. To piosenka, która zapowiada album. O tym samym tytule Irlandczycy wypuszczą nowy krążek pod koniec września. Do brudnych, przesterowanych gitar wrócimy niedługo za sprawą grupy Kasabian. Teraz krótka przerwa z dedykacją dla Bartka Wasilewskiego.

0: I'm six.
1: Cha-Cha, Slide i Get Down Services to utwór z ich nowego albumu Massive Champion, który ukazał się wczoraj. Ci z Państwa, którzy byli na OFF Festiwalu, mieli szansę ich zobaczyć. Stąd była ta dedykacja dla Bartka Wasilewskiego, który był bardzo zachwycony tymi bladymi 40-latkami z gitarami. To chyba jest pozycja, która musi się na OFF-ie znaleźć. W każdym roku jakiś taki zespół właśnie Brytyjczycy bladzi jak ściana z piwnymi brzuszkami, bez koszulek grają. Teraz w wydaniu troszkę spokojniejszym to Cha-Cha Slide, a Get Down Services potrafią też nieźle przygrzeć. Zapowiedziałem Kasabian, więc będzie Kasabian Nothing Better Than This. To będzie nasza piosenka dnia w środę i jest to zapowiedź również ich nowego albumu.

Nothing Better Than This, czyli Kasabian. Z tym utworem spotkają się państwo kilkukrotnie w środę. Liczę na to, że Nothing Better Than This zrobi, no może nie furorę, bo trzeba też być realistami, ale że poradzi sobie całkiem nieźle na naszej liście piosenek, bo już można na ten utwór oddać głos. lista.radio357.pl. Nothing Better Than This to zapowiedź nowego albumu grupy Kasabian, Act 3. Wyjdzie 4 września. Ostatnie wydawnictwa zespołu nie robiły na mnie za bardzo wrażenia, szczerze mówiąc, ale tutaj słyszę stare, dobre Kasabian z ich pierwszych płyt. Teraz Shoot the Runner z płyty Empire.

0: No, troszkę się namachałem głową tutaj w studiu. Shoot the Runner, Kasabian. Co jakiś czas wraca mi faza na ten zespół i obawiam się, że na przykład w Kieruj się na południe za półtora tygodnia też coś od Kasabian się pojawi. Za 12 minut będzie 14.
1: Radio 357.
0: A teraz mój imiennik, Antek Grudniewski, będzie miał coś Państwu do polecenia muzyczno-filmowego. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Po dwóch spotkaniach z filmami Quentina Tarantino przyszedł czas na delikatną zmianę środowiska. Delikatną, bo nie będzie to ani dramat, ani komedia, ani film krótkometrażowy. Nie, będzie to film akcji. Ale nie głupi, tępawy, opowiadający o tym, że ktoś kogoś uderzył, na co ten drugi, co zrobił, też uderzył, bo przecież był to prawdopodobnie najsilniejszy argument. To film o tym, jak bardzo środowisko, w którym się wychowujemy i z kim wzrastamy, ma wpływ na nasze dalsze losy. To film o dwojgu ludzi, którzy chcąc osiągnąć dokładnie to samo, żyją w dwóch równoległych rzeczywistościach. Jeden wychowujący się u boku gangstera, powolutku i bardzo starannie popychany w stronę zdobycia konkretnego wykształcenia prawniczego i przeniknięcia do policyjnych struktur jako detektyw. Drugi pochodzący z rodziny drobnych przekręciarzy, chcący również zostać policjantem. W pewnym momencie ich losy w bardzo nieoczekiwany sposób się krzyżują, choć nie do końca są tego świadomi. Ja natomiast jestem ciekaw, czy Państwo wiedzą, o jakim filmie mowa. Podpowiem, że w rolach głównych pojawiają się Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson i Mark Wahlberg, a film wyreżyserował jedyny w swoim rodzaju Martin Scorsese. Zanim zdradzę tytuł, muszę jeszcze powiedzieć, że piosenką, która przeniknęła do masowej świadomości jako etykieta tego filmu, jest Shippin' Up to Boston grupy The Dropkick Murphys. Jednak nie ona robi tutaj całą robotę. Ścieżka dźwiękowa jest idealnie skomponowanym daniem. Każdy smak jest wyważony, porcje mają idealną gramaturę, nikomu nie omsknęła się solniczka. Tak konkretnie to Robiemu Robertsonowi, konsultantowi muzycznemu, wieloletniemu współpracownikowi Scorsese, który jest odpowiedzialny za tę właśnie układankę. Nie będę trzymał Państwa dłużej w niepewności. Dziś mowa o filmie Infiltracja. Piosenka, której posłuchamy, otwiera ten film bardziej niż idealnie. Kto nie słuchał, niech usłyszy. Kto nie widział, niech zobaczy.

Znają państwo ten zespół? Nowi, tacy utalentowani młodzi. The Rolling Stones się nazywają. Gimme Shelter, świeżynka sprzed ledwie 57 lat. Młodzi zdolni, zawsze w Radiu 357, mile widziani. Przed 14 w Zielonym Żoliborzu jeszcze Biba Dubi z utworem Switchblade. To jej drugi singiel zapowiadający płytę Pylon, której premiera będzie 18 września. Potem The Rose Hips, a potem będziemy troszkę zwalniać.

0: The Rose Hips i utwór Space z ich nowego albumu Into the Garden, który ukazał się w ostatni czwartek, a my into druga godzina Zielonego Żoliborza, minuta po 14.
1: Zielony Żoliborz.
0: Za konsoletą niezmiennie Julia Nowaczyńska, a przed mikrofonem Antek Pyzel w zastępstwie Piotra Stelmacha. Będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę.

Always on Your Side, czyli czwarty singiel zapowiadający nowy album Bonobo. Będzie on nosił tytuł Distance in Static, jego premiera 11 września. W Always on Your Side gościnnie Joy Crooks, z którą ostatnio bardzo, bardzo się polubiłem. Zapraszam po raz kolejny do kontaktu. Jeśli mają Państwo przestrzeń, jestem bardzo ciekawy, jak spędzają Państwo to sobotnie popołudnie. Tekstówki w naszej aplikacji, mail antoni.pyzel@radio357.pl i mój Instagram antekpyzel. No to teraz Jungle. Prezentowaliśmy ostatnio w minionych tygodniach na bieżąco kolejne single prezentowane przez ten zespół, a wczoraj ukazał się pełen album zatytułowany Sunshine i tak samo zatytułowana jest ta piosenka.

Jungle, utwór Sunshine z płyty Sunshine i w ogóle słowo Sunshine, to świecące słońce, najbardziej kojarzy mi się z grupą Jungle. Na poza anteniu wymieniliśmy się z Julią Nowaczyńską opiniami na temat tej nowej płyty. Julia, wielka fanka zespołu, mówi, że jakoś jej ten album nie rusza, że jest to trochę powtarzanie znanych schematów. Ja też mam pewien problem z powtarzalnością w muzyce w ogóle, ale w przypadku Jungle jakoś nie rzuca mi się to tak w uszy, bo jest to dla mnie definicja muzyki po prostu nieprzeszkadzającej. Nowy album Sunshine Jungle. Proszę dać znać, jak wrażenia z odsłuchu. Nowy album zaprezentowały także The Womack Sisters.

0: To nie 66, ani 76, to 2026. The Womack Sisters, If I Let You, a potem Chauffeur z ich najnowszego albumu, który wyszedł wczoraj. Mówiłem właśnie panu Markowi, że jakoś ten piątek bardzo obrodził w ciekawe nowości, a z premier, które zaprezentowałem albo zaprezentuję państwu dzisiaj, chyba właśnie nowa płyta The Womack Sisters to moja ulubiona nowość. The Womack Sisters w starym stylu, a w nowym Erykah Badu, która kombinuje z brzmieniami razem z producentem i DJ-em The Alchemistem, Witch Doctor.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas.

To nie żadna z audycji Bartka Gila, to Erykah Badu i The Alchemist z ich nowym singlem Witch Doctor z płyty, no właśnie, czy ta płyta ma tytuł? Bo na razie na Spotify'u mamy napisane Sorry, we don't have a title album yet, czyli przepraszam, ale nie mamy jeszcze nazwy tytułu albumu. Przydałoby się tę nazwę znaleźć, pani Eryko i panie alchemiście, bo premiera już za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że nie będą tego opóźniać w czasie. No właśnie, trochę kombinowane te brzmienia, w szczególności końcówka utworu Witch Doctor. Jestem ciekawy, co The Alchemist i Erykah Badu przygotują na dłuższą metę. Ta premiera, jak wspomniałem, za 2 tygodnie, a 11 września czeka nas nowy album Ezra Collective. Na tę płytę również bardzo czekam.

Ezra Collective Well Organized z gościnnym udziałem Lili Ajke. Ten utwór też Państwo znają i chyba lubią, patrząc również na poczynania Well Organized na naszej liście piosenek. Nowa płyta Ezra Collective Here Because of Hope ukaże się 11 września. Jestem jej bardzo ciekawy, ale przede wszystkim liczę, że z okazji tej premiery pojawią się na koncercie w Polsce. Grali na Inside Seaside, tam mnie niestety nie było, ale widziałem ich 3 lata temu na openerze pod koniec męczącego dnia. Spodziewałem się, że nie będę miał siły tańczyć, ale muzyka była silniejsza, było absolutnie magicznie. Ezra Collective raz jeszcze, mój chyba ulubiony utwór tego zespołu, czyli God Gave Me Feet for Dancing z gościnnym udziałem Yasmin Lacey, a potem Yasmin Lacey solo.

Jasmine Lacey to utwór Summer Haze, to jej letni singiel, oprócz tytułowej piosenki jest tam również piosenka Sweetest Season. Obie od miesiąca, im jest cieplej, tym bardziej maltretują moje słuchawki. Pojawia się w nich równie często młodziutka Sienna Sparrow.

0: A ta dziewczyna, jeśli pojedzie w trasę koncertową do Stanów Zjednoczonych, to nawet nie będzie mogła wznieść toastu przez jakiś czas. Jeszcze nie ma 21 lat. Sienna Spiro, jej płyta Visitor ukazała się na początku lipca i robi furorę. Ja myślę, że to może być kariera pokroju Ray albo Billie Eilish nawet. Jestem bardzo ciekawy, jak ta artystka się rozwinie. No to w temacie młodych ludzi Szczyl. Jego nowy singiel po długim, długim oczekiwaniu. Dla ciebie.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Długo, długo tego pana nie było. Szczyl, jego nowy singiel Dla Ciebie, zapowiadający płytę Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. Była głośna Polska Floryda w 2021 rok. Później taka epka 8171 wyprodukowana przez Magierę, a potem od 4 lat cisza. No, Szczyl pojawiał się gościnnie u innych artystów, między innymi u Nene Heroin. Bardzo, bardzo polecam te kilka kawałków. Tam też pod pseudonimem Jan Tymoteusz się Szczyl, a właściwie Tymoteusz Rożynek, ukrywał. No właśnie, Tymoteusz Rożynek, bo występował także pod własnym imieniem i nazwiskiem, ale nie przed mikrofonem, a przed kamerą. Zagrał w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Zajmował się także swoim festiwalem 3Era, który co roku odbywa się w ostatni weekend sierpnia. Tak będzie również w tym roku, więc jeśli z kimś z państwa widzę się na ulicy Elektryków w Gdańsku, to proszę dać znać. Pan, który zaraz zaśpiewa, też organizuje swój festiwal, ale ten festiwal to tylko fragment jego ogromnego dorobku artystycznego. Artur Rojek, nowy singiel Mirafiori.
1: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

No i jak się Państwu podoba nowy Artur Rojek? Piosenka Mira Fiori to będzie nasza piosenka dnia we wtorek, ale coś czuję, że przez wiele, wiele, wiele tygodni będziemy się z tym utworem spotykać w piątkowe wieczory po 19, a w najbliższych tygodniach to pewnie tak jednak bliżej 22. lista.radio357.pl. Już można głosować na kolejne jej wydanie. Teraz duet, który występował na festiwalu, bo ta nazwa nie padła, ale to jest ten festiwal, jeśli ktoś z Państwa nie wie, festiwalu organizowanego przez Artura Rojka, Dana and Alden. Grali w piątek, grali wcześniej, jak jeszcze było jasno, słonecznie, i z tego, co słyszałem, bardzo pasowali do tej otoczki. Summer Nights, a potem El Gaucho. Have fun, man.

Czyli da się poznawać artystów festiwalowych, nie będąc na festiwalu. Dana w zasadzie, Ann Alden. Najpierw Summer Nights, a potem El Gaucho. To piosenka poświęcona Ronaldinho. To ten piłkarz niespecjalnie urokliwy z Barcelony, który no, czarował tak samo jak Dana and Alden czarowali przed chwilą. Julia Nowaczyńska, Antek Pyzel, bardzo Państwu dziękujemy za Zielony Żoliborz. Jeszcze zostawię Państwa z Georgią Smith i nowym singlem I Lied, You Lied. To utwór zapowiadający trzeci album w dorobku artystki. Jego premiera w najbliższy piątek. Playlista z dzisiejszego spotkania będzie dostępna na moim profilu na Instagramie Antek Pyzel. Serdecznie zapraszam. Za dziś dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: I żyli długo i szczęśliwie.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś postanowiłam przyjrzeć się tematowi relacji. Tych najbliższych, ale nie partnerskich, nie rodzinnych, tylko przyjacielskich. Czy w dorosłości jest łatwiej, czy trudniej zerwać z przyjacielem? Dlaczego niektóre przyjaźnie nie wytrzymują próby czasu? I co to wszystko ma wspólnego ze zdrowiem? O tym już za chwilę.

0: Nadal się lubimy, ale powoli przestajemy się sobą interesować. Nie pytamy, jak poszła rozmowa o pracę, nie pamiętamy o ważnym badaniu lekarskim, nie wysyłamy zdjęcia z wakacji z dopiskiem "spodobałoby ci się to miejsce". Dlaczego niektóre przyjaźnie się wypalają? Czy przyjacielowi więcej się wybacza niż partnerowi i dlatego trudniej zauważyć pełzający kryzys? O tym w dzisiejszej audycji będę rozmawiać z moją gościnią, a jest nią Ewa Awdziejczyk, psychoterapeutka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ewo, zacznijmy może od tego, czy my romantyzujemy przyjaźń?
1: Na pewno mamy podobne oczekiwania jak wobec romantycznej relacji. Na przykład część z nas oczekuje, że przyjaźń to będzie tak jak w relacji romantycznej, jeżeli może być od pierwszego wejrzenia. No niekoniecznie, tak? Przyjaźń jest zupełnie inną relacją. Często też o dużo większym czy głębszym poziomie intymności, ale wymaga czasu. Wymaga czasu i też przechodzenia przez pewne etapy. Oczekiwanie od tego, że my się od razu zaprzyjaźnimy i czasem to nawet w jakiś sposób czarujemy, mówiąc czy nazywając koleżankę, znajomą, przyjaciółką. To jest ten rodzaj oczekiwań, ale niekoniecznie realność.
0: Może trochę przeniesionych oczekiwań z tych wcześniejszych, młodzieńczych lat, kiedy to no dosyć szybko się nawiązywało relacje, tak uogólniając, tak? I te młodzieńcze przyjaźnie no, też bywają, mam wrażenie, trochę na wyrost traktowane jako takie do grobowej deski, ale no, w szkole przychodzi łatwiej, tak? No, siłą rzeczy jesteśmy z kimś w klasie. I być może w dorosłości też myślimy, że jak jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, czyli w pracy, to kliknie szybko i będziemy miały przyjaciółkę kolejną.
1: Tak, tylko te przyjaźnie są trochę inne, tak? Te przyjaźnie takie dziecięce czy młodzieńcze, one są związane z geografią. To, że chodzimy do jednej klasy czy do jednej szkoły, albo mieszkamy w sąsiedztwie. I to w sposób taki naturalny zaczynam chodzić razem do szkoły, zaczynam siedzieć w jednej ławce, tak? Wracać i to buduje pewną relację. Natomiast te przyjaźnie, które są zawierane w dorosłości, czy nawet w dojrzałym wieku, też można taką przyjaźń zawrzeć. One są bardziej z wyboru i bardziej wpływają na nie wspólne wartości. Tak? Przyjaźni takiej dojrzałej jest więcej wspólnych wartości, które są łączące, niż tylko kwestia wspólnych zainteresowań, czy takiej lokalności, że mieszkamy obok siebie. Aczkolwiek czasem się od tego się też zaczyna. Na przykład przyjaźnie matek, dzieci, które chodzą razem do przedszkola.
0: Tak, to jest typowe do przedszkola. Przedszkolne grupy mam, to jest, ja mam taką grupę, to są bardzo fajne, głębokie więzi. No dobra, ale porozmawiajmy trochę więcej o tym końcu przyjaźni, bo gdzieś przeczytałam taką tezę, że być może my jesteśmy teraz tacy przeterapeutyzowani i w związku z tym no, relacje nam się rozpadają. Relacje, czyli coś, co jest też podkreślane z drugiej strony przez psychologów, psychoterapeutów. Najcenniejsza taka rzecz dla naszego dobrostanu, dla zdrowia, ale się rozpadają. No i troszeczkę tutaj wina po stronie psychoterapii i tego zajęcia sobą samą. Czy ty potwierdzasz, że psychoterapia może popsuć relacje? To jest pytanie podchwytliwe.
1: Myślę, że to trochę podobne zjawisko, które no, zdarza się, że o nim czytamy albo oglądamy w mediach społecznościowych. Czy w
0: czyli
1: ogóle
0: media nagłaśniają mediach, tak? pewne
1: to,
0: problemy.
1: To, na przykład czasem jest taką fajną, chwytliwą zajawką, że terapia oddala od rodziców na przykład. Tak?
0: O, tak.
1: I że to terapia rozbiła przyjaźnie. No, mówimy o profesjonalnej terapii oczywiście. No, ona nam pewne rzeczy może jakoś urealnić albo pokazać. Tak? I tak jak czasem urealnia dzieciństwo, tak czasem urealnia relacje z rodzicami, tak czasem urealnia przyjaźń. To znaczy, można powiedzieć tak, że zaczynamy widzieć tą drugą osobę i siebie w tej relacji nie poprzez tego, co było, tylko w czasie teraźniejszym, czyli jak jest teraz. I może się okazać, że to, co nas łączyło, co nas połączyło w okresie młodzieńczym czy dzieciństwie, no już nie jest aktualne. W terapii par na przykład jest coś takiego jak aktualizacja mapy partnera, taki update mapy partnera. Czasem można to przenieść i robić w relacji przyjacielskiej, tak? Czyli żeby trochę poznać się na nowo, czyli zobaczyć siebie też z perspektywy dzisiaj, kim ja jestem w tej relacji, jaka jest moje miejsce, jaka rola, ale też przyjaciółki, czego ja teraz oczekuję od przyjaźni i czego druga strona może też oczekiwać ode mnie.
0: A czy jeśli chodzi o przyjaźń, to trudniej i dłużej trwa na przykład zauważenie, że coś się psuje, niż w związku z partnerem, partnerką? No, więcej wybaczamy? Nie chcemy dopuścić do siebie myśli, że ta relacja no, gdzieś tam się wypala?
1: To jest takie ciekawe, bo z jednej strony potrafimy, zwłaszcza kiedy jest to przyjaźń taka długoterminowa, potrafimy wybaczyć więcej, albo jednocześnie tak wybaczać nieświadomie, czyli na przykład udawać, że się nic nie stało, czyli pewne rzeczy chować samemu przed sobą, ale z drugiej strony są na to badania, które pokazują, że zdrada przyjaciela boli bardziej.
0: Niż zdrada partnera.
1: Niż zdrada partnera. No trochę znowu wynika z tej długoterminowości, tak, że przyjaźń.
0: A zatrzymajmy się przy tym słowie, bo co to znaczy zdrada, bycie zdradzoną, zdradzonym przez przyjaciela, przyjaciółkę?
1: No jest kilka takich poziomów zdrady. Na pewno taką zdradą jest zdrada poufności, tak? Czyli kiedy przyjaciel czy przyjaciółka mówi komuś innemu o tym, co powiedziałyśmy same w tajemnicy komuś, tak?
0: Mężowi.
1: Na przykład mężowi, tak. To na to też moim zdaniem wymaga potrzeba zgody przyjaciela. Bo partner, przyjaźnimy się z przyjaciółką, a nie z
0: obojgiem.
1: Nie z obojgiem, tak. Druga to jest takie opuszczenie w kryzysie. To jest też postrzegane jako zdrada, tak? Czyli mamy jakiś trudny czas w swoim życiu, czy stratę pracy, czy rozwód, albo chorobę w rodzinie, tak? I wtedy ta przyjaciółka, ta druga osoba w tej relacji potrafi czasem zniknąć, bo na przykład nie jest w stanie tego udźwignąć, nie wie, co zrobić, tak? I wtedy łatwiej jest jej wycofać się z tej relacji niż być przy tym, to, co jest właśnie bardzo ważne w tej sytuacji. A trzecia to jest zdrada lojalnościowa, tak? Czyli na przykład, kiedy dowiadujemy się o czymś, co dotyczy partnera, na przykład o zdradzie. I wtedy, no to jest bardzo trudne pytanie, czy powiedzieć przyjaciółce, czy nie. I tutaj już jakby bez uciekania się do teorii, tak? Tylko tak z praktyki wiem, że trudniej przyjaciółce w tym momencie wybaczyć, że milczała, tak?
0: Milczała, a nie, że powiedziała, że nie powiedziała. Zepsuła tak, być może tak. Mój wątpliwy komfort.
1: Tak, i zdarza się, że potem dochodzi do jakiegoś porozumienia z tym partnerem, ale już przyjaciółka jest trochę, no oddala się od niej.
0: A czy można przykładać do przyjaźni też te same czynniki zwiastujące kryzys, jak na przykład tych słynnych czterech jeźdźców apokalipsy, którą to teorię opracował profesor Gottman. I on z dużym prawdopodobieństwem potrafił przewidzieć, która para się rozwiedzie. I opowiedzmy trochę o tych jeźdźcach apokalipsy. Co to jest i czy ma też miejsce w przyjaźni?
1: Absolutnie tak. To są te same zasady, które możemy stosować w przyjaźni, czyli krytyka, umniejszanie, też zdrady, tak? Ale też chyba
0: pogarda.
1: Pogarda, tak. To jest chyba ten taki najtrudniejsza rzecz, która niszczy przyjaźń. Czyli pogarda, czyli wyśmiewanie na przykład czyichś lęków, albo umniejszanie, no mówienie, no przesadzasz, nic się nie dzieje takiego, tak? Albo wyolbrzymiasz coś. Sargasm. Więc to są rzeczy, które niszczą zaufanie, czyli tak naprawdę no, podstawy każdego związku. Ale mam takie poczucie, że w przyjaźni, która w przeciwieństwie do relacji romantycznych nie jest sformalizowana, tak? Nie jest sformalizowana, nie ma też wyłączności, tak? Bo jest, trochę są jaśniejsze zasady, jeśli chodzi o relację romantyczną. Wiadomo, że to jest jakiś związek, małżeństwo i tak dalej, i że to jest ta wyłączność. W przyjaźni tego nie ma, tak?
0: Ale lojalność jest ważna.
1: Ale lojalność jest ważna, tak.
0: No dobrze, a to powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie, chyba jest aktualne, ale równie często poznaje się ich też wtedy, kiedy zaczyna nam się powodzić. I co wtedy, kiedy wkrada się zazdrość, nawet nieuświadomiona? To też jest taki jeden z jeźdźców apokalipsy? Dodatkowy?
1: To jest ciekawe pytanie, bo to jest mówienie i nie mówienie o sukcesach. Czasem powiedzenie o sukcesie jest czymś, co zaczyna po stronie, można powiedzieć, drugiej wpływać na relacje, tak? Czyli pojawia się zazdrość, pojawia się nawet zawiść, ale czasem ukrywanie własnych sukcesów właśnie z lęku przed zawiścią może być, no ja to nazywam takim kornikiem przyjaźni, tak? Czyli czymś, co zaczyna tą relację podgryzać. Tak, nie mówimy z relacji o tym właśnie, że z obawy, tak? Obawy tutaj też mają zastosowanie, też nasze takie no, unikanie, tak? Czyli style przywiązania, które dotyczą nie tylko relacji romantycznych, ale także i relacji przyjacielskich.
0: Czyli możemy się obawiać, powiedzieć przyjacielowi, przyjaciółce o naszym sukcesie z obawy przed zazdrością? To nie jest tak zwana projekcja?
1: Czasem przed
0: zazdrością,
1: ale czasem na przykład przed zmianą relacji. Że dla kogoś sama zmiana relacji może być trudna. To dotyczy no, sytuacji na przykład też i takich zawodowych. Zdarza się, że przyjaciółki, jedna z przyjaciółek staje się szefową. Tak? I to też jest zmiana relacji, która może powodować...
0: No, relacja władzy tutaj się wkrada.
1: Też. Ale też pewna taka zależność, tak? Co mówię przyjaciółce? Czy ja mogę przyjaciółce narzekać na szefową, tak? Która jest przyjaciółką? Więc ta sytuacja, zresztą relacja przyjacielska jest relacją taką niejednoznaczną. W ogóle sama definicja przyjaźni.
0: Właśnie, porozmawiajmy o tej definicji, bo być może my mylimy zaangażowanie w pewne relacje, wyjazdy razem, spotkania częste, to nie od razu przyjaźń. Więc czy taka definicja przyjaźni jakaś istnieje?
1: Taka ogólna, tak. No to, co powiedziałam wcześniej, tak, czyli o tym, że ona jest niejednoznaczna, że jest niesformalizowana, że możemy mieć więcej niż jednego przyjaciela, ale i że to jest długoterminowy taki bilans wsparcia, tak? To jest bardzo ważna rzecz, która dotyczy przyjaźni, ale znowu istnieje coś takiego jak definicja własna przyjaźni. Ja zawsze o to pytam, tak? Jak rozumiesz przyjaźń? Bo często operujemy i to też tak się upowszechniało, że mówimy przyjaciółka, nagle się okazuje, że mamy samych przyjaciół w życiu. No jak zaczynamy przyglądać się tej relacji, tak się okazuje, że trochę może bardziej adekwatne dla tej relacji byłoby nazwanie, że to jest dobra koleżanka, że to jest bliska koleżanka, że to jest znajoma, tak? Że to niekoniecznie jest przyjaźń. Więc to jest pytanie o własną definicję przyjaźni.
0: Od znajomej do przyjaciółki też można dojść przez różne etapy tej relacji. I czy na przykład budowanie przyjaźni to wymaga czasu? Czy jest to jakiś proces? Jakiś wysiłek trzeba w to włożyć?
1: Zdecydowanie tak. I to znowu jest takie, że mamy różne oczekiwania. Znaczy tak, oczekujemy od przyjaźni trochę czegoś podobnego jak od relacji romantycznej. Czyli, że będzie flow od razu, że będzie zakochanie. Nie zawsze tak jest. I to jest akurat bardzo, bardzo dobrze.
0: Czyli ale taki zachwyt tą drugą taki, osobą, taki że jest zachwyt. Ciekawa.
1: I super, jak się od zachwytu zaczyna, od widzenia pewnych podobieństw. Ale tak samo jak relacja romantyczna, przyjaźń no, wymaga randkowania, wymaga intensywności. Ja mówię, no, żeby zacząć randkować z osobą, w której coś kliknęło między nami, tak? Wychodzić z inicjatywą, zaprosić do kina albo zaproponować wspólny spacer czy wycieczkę rowerem. spacerem, pójście na jakieś zajęcia, tak? Żeby nie oczekiwać, że ta relacja się zbuduje sama i wyłącznie na tym, że widzimy jakieś podobieństwa. Przyjaźń wymaga czasu, tak? To jest projekt, można powiedzieć, długoterminowy, ale znowu, pojęcie czasu bardzo, bardzo może być indywidualne, tak? Dla kogoś po 3 latach znajomości to będzie nadal bliska koleżanka i nie będzie nazywana przyjaciółką, a dla kogoś po 2 latach ktoś może powiedzieć, to jest moja przyjaciółka. I okej, dlatego, że te 2 lata czy 3 lata w jednej relacji były wypełnione czymś innym, i 3 lata były wypełnione czymś innym. Na przykład w tym krótszym były takie doświadczenia, w których przyjaciółka dostała wsparcie od drugiej, tak? I to było coś, co połączyło. Zresztą fajnym określeniem jest które dotyczy tylko przyjaźni, jest świadkowanie naszemu życiu. Tak? Bo przyjaźń, zwłaszcza taka długoterminowa, to jest ktoś, kto często nas zna najdłużej.
0: Albo najlepiej.
1: Albo najlepiej, tak? I towarzyszy nam, nie wiem, w sytuacji nie tylko szkolnej, ale potem studenckiej, ale też nawet jeżeli zaczyna się po studiach, no to wchodzeniu naszemu w związki, macierzyństwu, rozwodom, tak? Więc to są bardzo ważne takie życiowe i rozwojowe doświadczenia i, no, i mamy na to takiego świadka, który, można powiedzieć, widział w nas w różnych sytuacjach i wie o nas bardzo dużo.
0: Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy więcej o trudnościach w przyjaźni.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie. Ze mną w studiu jest psychoterapeutka Ewa Awdziejczyk i rozmawiamy o przyjaźni i o kłopotach, trudnościach w przyjaźni. O tych trudnościach chciałabym teraz troszkę więcej usłyszeć. Takie mam pytania. Czy różnica statusu materialnego niszczy przyjaźń? Albo co się dzieje, kiedy jedna osoba zostaje rodzicem, a druga nie? Czy w dobrej przyjaźni można powiedzieć zazdroszczę ci?
1: To jest kilka pytań. Może zacznę od...
0: Obrazujących trudności.
1: Tak, może zacznę od tego ostatniego, czy w przyjaźni można zazdrościć. Oczywiście, że tak. I to jest...
0: Ale czasem tak wypieramy te negatywne emocje.
1: Możemy zazdrościć, jaką masz fajną pracę, że masz fajną rodzinę, że super sobie z czymś poradziłaś. Tak, to są rzeczy,
0: które... Że masz dzieci, a ja nie mogę.
1: Na przykład, tak. Więc to jest absolutnie tak. No, trzeba rozgraniczyć zazdrość od zawiści, tak? Zawiść ma jednak ten komponent negatywny, w którym jest ten element taki trochę życzenia źle tej drugiej osoby.
0: Że chcielibyśmy, żeby ta osoba tego nie miała.
1: Tak, natomiast zawiść jak najbardziej tak.
0: No,
1: zazdrość jak najbardziej tak. I zazdrość myślę, że może być czasem taką formą uznania czegoś dobrego u drugiej osoby, tak, u przyjaciół.
0: Ale jeśli chcemy wzbudzić w przyjacielu zazdrość, to nie brzmi dobrze. I nie wróży chyba dobrze tej relacji. Bo to jest trochę, wkrada się rywalizacja.
1: Myślę, że tutaj jest bardziej o szczerości, tak? Bo jeżeli uciekamy do takiej formy wzbudzania zazdrości, czyli można powiedzieć jakiegoś takiego zachowania zastępczego, no to jest bardziej o tym, jaki jest poziom zaufania w tej relacji. Tutaj
0: no
1: bardziej...
0: i czego my oczekujemy od tej osoby? Podziwu? Dlaczego chcielibyśmy się chwalić czymś, prawda, przed drugą osobą? To mi się nie kojarzy z dobrą, szczerą relacją przyjacielską.
1: Myślę, że to też jest ważne, czy jest jakiś balans w tym, tak? Bo jeżeli jest tak jak z przeprosinami, jeżeli tylko jedna osoba przeprasza, albo jeśli tylko jedna osoba inicjuje spotkania, tak, odzywa się, no to już to trochę nie, to nie jest o przyjaźni, tylko to jest bardziej o hierarchii.
0: Taką buchalterię w Excelu powinniśmy prowadzić? Ja do ciebie zadzwoniłam 3 razy, to teraz oczekuję, że ty do mnie 3 razy zadzwonisz i zapytasz?
1: To się powinno dziać samo, ale czasem się może nie dziać, tak? Możesz czasem się nie
0: dziać. Bo dorosłość trochę przeszkadza.
1: Trochę dorosłość, ale no i tutaj jakby wcześniej zapytałaś o to, czy kryzysy różne, tak? Jak na przykład no, urodzenie dziecka, czy zmiana statusu społecznego, czy ona może wpłynąć?
0: No taki dowód anegdotyczny. Urodzenie dziecka trochę odsiewa przyjaciół.
1: Tak, dlatego też...
0: Przestajemy być interesujący dla niektórych osób, mam wrażenie.
1: Tak, ale to też myślę, że przyjaźń ma taki zasób właśnie w tej długoterminowości, że to jest ten projekt długoterminowy, tak? Czyli teraz na przykład uznanie przez tą drugą przyjaciółkę, która nie ma dziecka, że ta będzie bardziej zajęta, że może mieć mniej czasu na spotkanie, albo może, to jest dosyć często, słyszę też i w gabinecie, jakiś żal, że przychodzi na spotkanie z dzieckiem, a nie sama, że nie dostaje pełnej uwagi. No, sytuacja tej przyjaciółki życiowa się zmienia, tak? Czasem dotyczy to dziecka, czasem to dotyczy pracy, czasem dotyczy też choroby, różnych rzeczy i my się, na szczęście to jest długoterminowe, czyli teraz na rok będę miała ciebie mniej, albo będziemy miały z siebie mniej, może potrzeba to trochę przenegocjować, porozmawiać, może nie spotkania, ale na przykład jakieś stałe terminy spotkań, kiedy, nie wiem, niedziela rano, raz w tygodniu dzwonimy do siebie, tak? Ustalamy pewne rzeczy, uznając, znowu, to jest ten update mapy partnera, tak? Że teraz będzie inaczej, tak?
0: Że przez chwilę będzie trudniej, ale to nie znaczy, że należy zaniechać tych kontaktów, no bo siłą rzeczy one wtedy chyba osłabną, prawda?
1: One się zmienią, ale też to też zależy od tym, zależy od tego, jakie będziemy mieli, czy miały oczekiwania od tego. Jeżeli w zmieniającej się sytuacji będziemy oczekiwać tego samego, no to można powiedzieć, że to jest rodzaj iluzji takiej, tak? No bo to nie może tak być. Tak samo jak oczekiwanie, kiedy przyjaciółka wyjdzie za granicę na przykład, tak? Oczekiwanie, że będzie ten sam rodzaj kontaktu, jaki był, kiedy mieszkała 2 ulice dalej, czy w tym samym samym mieście czy w tym samym kraju, jest też pewną taką iluzją. Tylko, że wtedy no, trochę zmieniamy, tak? Czyli zmiana oczekiwań, że ta przyjaźń nie będzie bazowała na wspólnym spędzaniu czasu, no bo to nie jest możliwe, ale będzie ważne jest, żeby zachować taką wzajemną wiedzę o naszym życiu, co się w naszym życiu dzieje i szukać innych form dzielenia się tym życiem.
0: A co w takiej sytuacji, bo rozmawiamy tutaj, mówimy dużo o kobiecej przyjaźni. Mm-hmm. Czy to, że kobiety mają więcej takich więzi międzyludzkich i też stopniowalnych, koleżanek, znajomych, przyjaciółek, co wynika też ze statystyk w porównaniu do mężczyzn, jakoś wpływa też na nasz dobrostan? Czy my lepiej funkcjonujemy społecznie w związku z tym niż mężczyźni? Czym się różni męska przyjaźń od damskiej przyjaźni? Tak z gabinetowego twojego doświadczenia.
1: No, na przykład się też łączy sposobem komunikacji, tak? No jednak inaczej rozmawiają w grupie kobieta, inaczej mężczyźni na czymś innym, na coś innego zwracają uwagę i kierują tą uwagę. Tutaj jest też i biologia, tak? Są badania, które pokazują, że podczas rozmowy z przyjaciółką, z przyjacielem też, ale u kobiet jest to bardziej wyraźne, spada poziom kortyzolu. W ogóle przyjaźń powoduje, że stajemy się nawet wytwarza się oksytocyna.
0: Ten hormon przywiązania.
1: Tak, hormon przywiązania. Dlatego też przyjaźń to jest też działanie, spotykania z przyjaciółką jest działaniem prozdrowotnym. U mężczyzn ta przyjaźń wygląda trochę inaczej. Czasem się zawiązuje szybciej. Na przykład, no właśnie, mogą się mężczyźni poznać, nie wiem, na jakimś meczu albo na wakacjach i kliknie. I się zaczynają umawiać, nie wiem, to pójdziemy gdzieś razem na coś. I to się dzieje w taki sposób naturalny. Myślę, że bez takiego bardzo dużego takiego komponenta emocjonalnego. Tak? No, mamy coś wspólnego, fajnie. Tak, spędźmy trochę czasu. U kobiet jest ten jednak większy aspekt takich oczekiwań i myślenia bardzo do przodu, tak? Takie planowanie po kilku spotkaniach czy po krótkim czasie, już planowanie wyjazdu na przykład, tak? Albo zapraszanie do domu. U mężczyzn dzieje się to trochę wolniej, trochę inaczej, ale też badania pokazują, że częściej mężczyźni mają w swoim dorosłym życiu przyjaciół, których poznali w gimnazjum czy w szkole podstawowej. U kobiet się to dzieje dużo rzadziej. Naprawdę dużo rzadziej można spotkać dorosłą czy dojrzałą kobietę, która ma przyjaciółkę poznaną
0: A z czego to może wynikać? Taka wymiana przyjaciółek?
1: No, czasem wynika na przykład z tego, co mówiłam wcześniej, czyli że ta przyjaźń polegała na wspólnym byciu, wspólnym mieszkaniu w sąsiedztwie czy wspólnym chodzeniu do szkoły. Ale też okres między, no nie wiem, między szkołą podstawową a powiedzmy maturą, tak, to jest okres ogromnego rozwoju emocjonalnego, umysłowego. I tak naprawdę no, siedmiolatka, przyjaźń siedmiolatek i osiemnastolatek jest trochę inną relacją, tak? Inne są oczekiwania, pojawiają się też partnerzy, więc to też jakoś renegocjuje albo może renegocjować tą przyjaźń. Więc trochę stąd znowu ta mapa, tak? Czyli co jakiś czas sprawdzać, w jakim miejscu jesteśmy i co nas łączy.
0: Ale jeszcze bym wróciła tutaj do męskich przyjaźni. Zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś, że panowie częściej mają przyjaciół z dzieciństwa. Ale jak już przychodzą do twojego gabinetu, to na co się skarżą mężczyźni, jeśli chodzi o relacje? Czy problem jest z budowaniem, problem jest z utrzymaniem, czy z zakończeniem takiej relacji nieromantycznej?
1: Mówię oczywiście tylko o własnym doświadczeniu, więc raczej się nie skarżą na przyjaciół. Mm-hmm. Więc te przyjaźnie
0: raczej
1: są
0: na te najbliższe raczej, osoby, z którymi
1: tak,
0: mieszkają.
1: Raczej rozmowa o przyjaźni, bo też czasem to.
0: A ty pytasz mężczyzn, czy mają przyjaciół?
1: Tak, no, pytam w ogóle o sieć społeczną, mm-hmm. tak, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tylko mieć tą najbliższą osobę, ale w ogóle inne osoby w swoim życiu, bo jeżeli mamy tylko tą jedną osobę, no, to jest też bardzo obciążające dla jednej i dla drugiej strony. Czy może być obciążające dla jednej i dla drugiej strony.
0: Czyli to ładowanie w jedną osobę partnerską tych różnych ról, tak, również przyjacielskiej
1: tak,
0: roli.
1: Tak, dlatego ważne, żeby mieć przyjaciół, znajomych, znajomych, koleżanki, tak, nie tylko przyjaciół, żeby tych osób do wsparcia tej sieci społecznej było więcej.
0: A im więcej osób w tej sieci społecznej, tym lepiej?
1: Tak bym nie powiedziała, bo w tej sieci społecznej mamy kręgi, tak? To jest ten krąg najbliższy, tak? Te osoby, które są które najwięcej o nas wiedzą też takie intymne rzeczy o nas, więc tutaj nie ma za dużo takiej pojemności emocjonalnej.
0: To zostało nawet wyliczone, to chyba Robin Dunbar, autor tak zwanej liczby Dunbara, z tego jest znany. On stwierdził, że tak naprawdę w życiu statystycznie otacza nas około 150 ludzi, z którymi mamy różne relacje. I w tym pierwszym kręgu, o którym mówisz, tym najbliższym, jest ile osób? 3 do 5.
1: Trzy do pięciu, ale ja bym się z tym tak nie zgodziła, bo tak jak robię te sieci społeczne z pacjentami, to zazwyczaj w tym kręgu najbliższym jest 1-2 osoby.
0: Mhm. Tak, dopiero w kolejnym
1: tak,
0: jest
1: dopiero w kolejnym
0: więcej.
1: Jest trochę więcej, więc myślę, że nie chodzi o to, ile osób jest w ogóle, tylko ile jest w kręgach tych kolejnej bliskości, tak? Bo my sięgamy najpierw po ten najbliższy krąg, ale jeżeli ta osoba z jakichś powodów jest niedostępna, no to ważne, żeby w tym drugim kręgu ktoś był, do kogo możemy się w tym momencie zwrócić. Ale jeszcze dokończę ten temat rozmów z mężczyznami o przyjaźni. Oni sami rzadko to wnoszą, ale kiedy czasem się pojawi i ja jakoś to pociągnę, to zaczynają sobie uświadamiać właśnie brak tych kontaktów. Że mam przyjaciela, ale mieszka w Krakowie. Może się do niego odezwę. Tak? I w ogóle rozmowa o przyjaźni to jest coś, co mężczyznom, mam takie poczucie, jakoś bardzo otwiera i rozszerza perspektywę.
0: I o czym mówią, jeśli chodzi właśnie o jakość tych relacji? Że być może ten kolega z Krakowa to jednak nie przyjaciel, tak?
1: Równie, ale często mówią o tym, co mówią też kobiety, tylko że mężczyźni o tym nie mówią. O bliskości, o tym, że ten ktoś mnie zna, że mówi tym samym językiem, że mogę powiedzieć niewiele i ta odpowiedź, która przychodzi od niego, daje mi takie poczucie, że on mnie rozumie.
0: Czyli to rozumienie i możliwość opowiedzenia o swoich problemach, o tym, co nas gryzie, no wręcz stereotypowo mówi się, że mężczyźni mają z tym więcej problemów niż kobiety, więc tym bardziej pewnie sobie cenią dobrego przyjaciela.
1: Tak, powiedziałabym może, że rzadziej korzystają. Że może nawet nie jest tak, że tych przyjaciół jest dużo mniej, ale może nie mają takiego nawyku jak kobiety korzystania z tej ścieżki.
0: Za chwilę porozmawiamy więcej o tym, czy to dobrze, gdy matka chce być przyjaciółką własnej córki.

0: To jest audycja i Żyli długo i szczęśliwie i rozmawiamy o przyjaźni. Jest ze mną Ewa Wdziejczyk, psychoterapeutka. Przed przerwą troszkę mówiłyśmy o męskich przyjaźniach, o ich specyfice, o tym, czym się różnią od relacji damsko-damskich, a mnie ciekawi takie przesunięcie, bo czy to dobrze, że osoby z rodziny najbliższej traktujemy czasem jak przyjaciół? Słyszałam takie zdanie, moja córka jest moją najlepszą przyjaciółką, albo moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką. I chciałabym zapytać, bo mam tutaj jakieś takie podskórne przeczucie, że to nie do końca dobrze. Tak lokować właśnie w tej najbliższej i to jeszcze w rodzinie i trochę w relacji podległości, rodzic, dziecko, no tę funkcję przyjacielską, czyli powierniczą, tak mi się wydaje.
1: No, kiedy od młodej osoby słyszę w gabinecie, że moja mama jest najlepszą przyjaciółką albo jedyną przyjaciółką, no to zapala mi się pomarańczowe światło, bo to jest no, zapowiedź, to z badania oczywiście, tak? Ale zapowiedź tego, że może w tej rodzinie czy w tej relacji doszło do odwrócenia ról, do zjawiska parentyfikacji. No i warto się temu przyjrzeć, jaką rolę pełni, tak? No bo dorosłe dziecko, już nie mówiąc o dziecku, tak? Ale nawet dorosłe dziecko, to nie jest partner, to nie jest przyjaciółka. I zazwyczaj ta forma relacji powstaje, czy się nawet utrwala w sytuacji, kiedy matka jest samotna albo ma takie niepoukładane relacje ze swoim mężem, nie ma dorosłych przyjaciółek i wtedy trochę kompensuje ten brak takiej dorosłej przyjaciółki, no, wybierając jako powierniczkę swoją córkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z drugą strony też tak może być, czyli że to córka, można powiedzieć, wybiera tą matkę jako przyjaciółkę, no bo ta matka jest często też bardziej dostępna albo w ogóle jest dostępna.
0: Zwłaszcza jeśli jest matką wspierającą, jest, słuchającą, taką tak. Nowoczesną matką.
1: Dokładnie, tak. I to jest dla dziecka to jest bardzo obciążające, ale też może być obciążające dla matki, o czym się mówi bardzo, dużo, dużo rzadziej, tak? Mówi się o parentyfikacji, czyli obciążaniu dziecka tą dorosłymi oczekiwaniami, można powiedzieć, ale też w drugą stronę dla kobiet dojrzałych to też może być, to może być trudne.
0: No może się pojawić taka myśl, no co zrobi, żeby tej córce pomóc? Dlaczego ona nie wychodzi do ludzi? Dlaczego nie ma przyjaciółek? O czym może świadczyć brak przyjaciół w życiu?
1: Grube pytanie. Grube pytanie. Ja zaraz do niego przejdę, ale powiem, co ja robię w takiej sytuacji, między innymi, tak? Sytuacja jest dużo łatwiejsza, kiedy jest rodzeństwo.
0: Czyli najgorzej być jedynaczką?
1: Trudniej, tak? Natomiast to jest też rola rodziców, żeby kierować dzieci wzajemnie do siebie.
0: Czyli zapewniać ten krąg przyjacielski, zapraszać te dzieci.
1: Rodzeństwo, wspierać i podkreślać siłę tych relacji poziomej, nie pionowej, czyli rodzice-dziecko, tylko poziomej, czyli brat do siostry, siostra do brata, czy w ogóle siostry, tak? Czyli wspierać i
0: nie mówić, antagonizować,
1: nie antagonizować, tylko wspierać i mówić o tym. No oczywiście się to łączy też ze stawianiem granic, ale czasem powiedzieć, wiesz co, zadzwoń do siostry.
0: No dobrze.
1: Zadzwoń do brata.
0: Ale jeśli tej siostry, brata nie ma, a to coraz częstszy scenariusz, coraz więcej małżeństw decyduje się tylko na jedno dziecko, przy naszej dzietności w Polsce 1,09, to co wtedy? Na siłę organizować dziecku spotkania towarzyskie? Aż tak animować?
1: Myślę, że nadal, i to czasem obserwuję na placu zabaw, idź pobaw się z tym dzieckiem, tak? No to nie nasza rola, tak? To mówi więcej o nas samych, o naszych lękach i o naszych doświadczeniach, niż o tym.
0: Czyli nie powinniśmy tak robić i wypychać do tych innych dzieci, do tych przysłowiowych piaskownic, nawet jeśli nasze dziecko nie chce?
1: No, raczej bym rozmawiała z dzieckiem, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co się pod tym kryje. Ale może też mieć równy sposób nawiązywania, wchodzenia w relacje. Ja mam taki swój własny test, może trochę odbiegam od tematu, a dotyczący, pytam czasem pacjentów, jak wchodzą do nieznanej wody. Jak są nad jeziorem, nad morzem i są tam pierwszy raz. I oczywiście można się domyślać, że odpowiedzi są bardzo, bardzo różne. Jedni będą od razu wskakiwać do wody, nie sprawdzając tą wodę. Ktoś inny zanurzy sobie kawałek stopy. Jak jest ciepła, to pójdzie dalej. Jak jest zimna, to się wycofa.
0: No, jak jest ciepła, to łatwo wskoczyć.
1: Łatwiej wskoczyć. Nie mam na to badań i absolutnie nie traktuję tego jako informacji naukowej, ale tak z doświadczenia mi pokazuje, że to w terapii to się jakoś potwierdza, że podobnie niektóre osoby oczywiście tylko wchodzą w relacje. Ktoś inny potrzebuje więcej czasu, swojego sposobu, żeby wejścia w relacje, a ktoś inny szybciej skraca ten dystans. No i podobnie jest w relacji też przyjacielskiej. To taka dygresja co do tych dzieci na placu zabaw. Wracając do dorosłej matki, tak, czy dorosłego rodzica i dorosłej
0: i do braku przyjaciół.
1: I do braku przyjaciół. Trochę można powiedzieć, pewne rzeczy zaczynają się dużo wcześniej. To znaczy, jak rozmawiam o domu rodzinnym, czy to był dom, czy mama miała przyjaciół, czy tata miał przyjaciół, czy spędzali razem, czy kto was odwiedzał, czy to był dom bardziej otwarty, czy raczej tylko to było dom, który się otwierało dla rodziny, to dużo pokazuje. Więc myślę, że ten rodzaj takiego modelowania sprzyja nawiązywaniu też relacji przyjacielskich w dorosłym życiu.
0: Czyli takiej otwartości większej.
1: Tak, więc to nie jest tak, że to nagle ktoś nigdy nie miał zawsze koleżanki, przestaje mieć, co czasem może być związane z różnymi zmianami w życiu. Tak, kiedy wyjeżdża się z miasta rodzinnego i wtedy jest dopiero, no, wchodzi się w nowe środowisko i czasowo można nie mieć takich osób bliskich, ale czasem jest po prostu związane z tym, jaki model z rodziny pochodzenia dostaliśmy, tak?
0: I czy ten model z rodziny pochodzenia może wpływać właśnie na trudności z nawiązywaniem przyjaźni? Czy to w ogóle dobre określenie, nawiązywanie przyjaźni? Może powinnam powiedzieć inaczej.
1: No właśnie, to jest tak, nie wydaje mi się, że można nawiązać przyjaźń. Można, nawiązuje się relacje,
0: które może się przekształcić,
1: tak, przyjaźń. Koleżeńskie, tak. Najpierw jesteśmy znajomymi, potem możemy być koleżeństwem, tak. Potem możemy być bliskim koleżeństwem, tak, już pomijając płeć. A dopiero potem przychodzi taki moment i na ten moment to też nie jest jedna chwila. Może być to bardziej jakoś uświadomione, ale bardziej się to przejawia w działaniu, tak. Czyli, że swobodzie bycia z tą osobą, że możemy się czuć sobą w relacji z tą właśnie osobą.
0: No ale czy takie cechy jak większa introwersja, czy nieśmiałość, no na pewno wpływają na to, jak te relacje się nawiązuje. I niektóre osoby skarżą się na to, że jest im trudno się do kogoś zbliżyć, czują się onieśmielone. I co wtedy?
1: Myślę, że całkiem dobrym takim elementem przejściowym będzie grupa. Tak, grupa i powiedzmy neutralne środowisko, tak, czyli żeby to nie pójść na spotkanie przyjaciół, tylko pójść na spotkanie, nie wiem, plecenia wianków albo grupę, która biega, a potem idzie. Są takie grupy w Warszawie, które najpierw biegają, a potem idą albo do parku, siadają, rozmawiają, albo do kawiarni siadają i rozmawiają.
0: Czyli szukanie takich grup, dopisywanie się do pewnych grup, nawet na Facebooku, po to, żeby poznawać nowych ludzi i być może spośród nich wyłuskać sobie tę bliską osobę, tak?
1: Tak, dobrze się też kierować, zwłaszcza na początku, jakąś wspólnotą zainteresowań, tak? Czyli żeby też nie wchodzić z jakimś dużym, nie nakładać na sobie zbyt dużego trudu, tak? Czyli jeżeli nie interesujemy się fizyką, to no, można jednorazowo na zasadzie dostarczania sobie nowej stymulacji pójść na spotkanie fizyków, ale może być trudniej zbudować na tej bazie przyjaźń.
0: Czyli najpierw trzeba by było sobie uświadomić, co nas kręci. chęci, jakie mamy zainteresowania. Czasem w takim biegu, w codzienności trudno jest się zastanowić, co mnie kiedyś interesowało, czy lubiłam uczyć się języków obcych. Może trzeba pójść na kurs. To takie meet cute, powiedziałabym, jak to mówią Amerykanie. Poznawanie się w sposób taki uroczy. Tak?
1: Tak, ale z drugiej strony przyjaźni to tak a propos trudów, to co może być trudne, to są różnice, tak? I
0: no
1: oczekiwanie,
0: właśnie,
1: że w tych różnic w przyjaźni nie powinno być, że powinniśmy się zgadzać, mieć te same poglądy. No dobrze, żeby tego rozjazdu nie było takiego dużego, tak? Bo to rzeczywiście trochę trudniej to zasypać i udawać, że jesteśmy w tym podobni.
0: No dobrze, a spotkałam się z taką, no jest to pewien rodzaj tożsamości teraz, bycie osobą nieneurotypową i to czasem bywa etykietą, która no, nie służy budowaniu relacji, ale porozmawiajmy na koniec trochę o tym, czy osoby z ADHD, czy w spektrum autyzmu inaczej przeżywają przyjaźń, czy na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli wiemy, że przyjaźnimy się z kimś, kto ma diagnozę ADHD. Czego można się spodziewać i czy też mamy więcej wybaczać takiej osobie?
1: Przyjaźń z osobą z ADHD czy z aut ADHD no jest wyzwaniem dla jednej i dla drugiej strony. Wyzwaniem, no umysł osoby z ADHD pracuje trochę inaczej i granice przebiegają też inaczej. No, taki przykład dla osoby z ADHD, no, osoba, która znika tak fizycznie, to trochę znika też z jej świata. To nie jest tak, że skupia się na czymś innym. Taka, można powiedzieć, ślepota trochę.
0: Co z oczu, to z serca.
1: Tak, ale...
0: No trudno wybaczyć takie znikanie i nieodzywanie się przez dłuższy
1: czas. Wybaczanie to już za daleko. Na początku jest to zrozumienie, tak? Trudno można zrozumieć i może być odbierane osobiście, tak? Czyli ta druga osoba może myśleć, no nie zależy jej na mnie.
0: No chyba najczęściej ta druga osoba właśnie tak myśli.
1: Tak.
0: No i tutaj można wywiesić tę flagę ADHD-ową i powiedzieć, ale ja mam ADHD, kochana, musisz mi wybaczyć.
1: No właśnie.
0: I to nie jest fajne.
1: To niekoniecznie, ale też no, są różne sytuacje. To jest odwoływanie spotkań, to jest zmiana planów, to jest przebodźcowanie, tak? Czyli po dwóch godzinach no, taka osoba zaczyna tak sobie patrzeć gdzieś tam i uciekać.
0: No nie słucham.
1: Nie słucha, nudzę ją, tak?
0: Czyli taka przyjaźń jest trudniejsza.
1: Trudniejsza. Ja rekomenduję w takich sytuacjach, no to znowu wracamy do tego wysiłku, tak? No,
0: że przyjaźń wymaga wysiłku.
1: Wysiłku, tak.
0: A wydawało mi się, że to będzie taki...
1: Proste i łatwe, tak? Czyli na przykład, jeżeli to jest jakoś potwierdzone, tak, że ta moja przyjaciółka ma ADHD, ale nie tylko, no, zaburzenia lękowe na przykład, tak, albo różnego rodzaju fobie, poczytać o tym, przeczytać jedną książkę, odsłuchać jakiś jeden profesjonalny webinar, żeby poznać, jak funkcjonuje ta osoba i żeby nie odbierać tego też przeciwko sobie, nie odbierać tego osobiście, ale też nie podważać przyjaźni tej relacji, tak?
0: Czyli... No ale jeśli to nam nie pasuje, mamy tego dość, jesteśmy tym zmęczeni, no to koniec takiej relacji, no będzie bolesny, ale czasem bywa nieunikniony, jeśli nie jesteśmy w stanie zaakceptować tych, powiedzmy, wad ADHD-owca.
1: No przyjaźń jest wyborem. Myślę, że znowu wracamy do tematu szczerości. To myślę, że dużo, dużo lepiej dla relacji w ogóle, nie już tylko dla przyjaźni, ale dla relacji jest rozmowa na ten temat otwarta i szczera, że to jest dla mnie za trudne. Że tego no, nie jestem w stanie w tym momencie udźwignąć.
0: I co? I wtedy można zrobić sobie przerwę i może się okazać, że jednak brakuje nam tej osoby.
1: Można. Oczywiście, aczkolwiek po tej przerwie, no dla osoby z ADHD przerwa nie jest problemem. On spotka się po pół roku i rozmawia, jakby rozmawiała wczoraj, tak? Jakby skończyła rozmowę wczoraj. Ale też trzeba uznać tą drugą stronę, tak? I na przykład pewne rzeczy pouzgadniać. I znowu, to jest tą takie... mamy zrozumienie na to, że musimy się z partnerem na pewne rzeczy umówić.
0: To działa w dwie strony.
1: Tak, ale tak samo możemy z przyjaciółką, tak? Czyli na przykład ustalić pewne rzeczy, tak? Rozumiem, że możesz nie pamiętać, ale na przykład wysłać taki...
0: I bardzo cię proszę, nie odwołuj w ostatniej
1: chwili. Nie odwołuj, albo na przykład, no, tęsknię za tobą, spotkajmy się w czwartek wieczorem. Osoba z ADHD wpisze do kalendarza, może zapomnieć, od razu mówię, ale jest to łatwiejsze do tego, żeby to utrzymać. Tak, czyli trochę naprawdę psychoedukacja by się przydała.
0: Psychoedukacja to klucz do zrozumienia siebie, drugiej osoby, do akceptacji, więc w przyjaźni potrzebny jest wysiłek, akceptacja, no i musimy się lubić i się sobą interesować. No i chyba tym zakończymy dzisiejsze wydanie, jeżeli długo i szczęśliwie. Ze mną w studiu była Ewa Wdziejczyk, psychoterapeutka. Audycję realizowała Milena Krupińska. Ja się nazywam Grażyna Morek i słyszymy się za 2 tygodnie.

Dzień dobry, tu Radio 357. Minęła 16, zanim zaproszę Państwa na Happy Noise, to najpierw piosenka dnia. A dziś to nowe nagranie Brendona Flowersa zatytułowane Tiger's Blood.

Cudowna sobota, taki lekki świąteczny nastrój i pomyślałem sobie dzisiaj, najpierw Julia Nowaczyńska i Bisior to my, będziemy przez najbliższe 2 godziny prezentować brzydkie kawałki. Dzisiaj te brzydkie kawałki to będą kawałki, które Państwo z pewnością kochają i one będą z oklaskami. Pomyślałem sobie, że na ten cudzysłów, długi weekend, bo nikt tak nie kocha weekendów, w których święto przypada w dzień wolny od pracy. Ale pomyślałem sobie, że możemy też poświętować. Wiem, że Państwo lubią kawałki z oklaskami i takie dzisiaj będą. Cała plejada fantastycznych artystów, którzy będą się Państwu prezentować. Zaczniemy od Ryszka Ashcrofta z jego ostatniej koncertowej solowej płyty, na której przypomina wszystkie swoje najpiękniejsze kompozycje. No i jak nie zacząć tego naszego spotkania, jak nie od tej piosenki. Dzień dobry.

Można powiedzieć, że zrobiło się trochę klasycznie, bo Rysiek, The Rolling Stones, no i oczywiście oni, Eagles, w utworze Dona Henleya, który w 1994 roku wykonał razem ze swoją macierzystą formacją. I tak się patrzę w Boga, tutaj na kolejnej scenie melduje się już ekipa, którą na pewno Państwo kochają. The Cure.

Kolejny fantastyczny zestaw za nami. Cure rozpoczęli, Coldplay z utworem Rush of Blood to the Head. To wersja z 2003 roku poprawili, a potem jeden z piękniejszych nagrań z płyty Older, George'a Michaela, You Have Been Loved. Przed nami nie mniej cudownie, bo najpierw 2004 rok to grupa Keane, a później z Royal Albert Hall powitają nas INXS.

Przy dobrej muzyce czas szybko leci i niepostrzeżenie jesteśmy już po 17. To oczywiście Radio 357. Dzisiaj brzydkie kawałki z oklaskami w Happy Noise. Julia Nowaczyńska, Bisior. Nadal jesteśmy z Państwem. Bloodbath Ohio to oczywiście spotkanie z grupą The National na ich koncercie w Rzymie. A teraz zapraszam Państwa w zupełnie inne miejsce, do Akropolis, gdzie James kiedyś koncertowo wykonał jedno z cudowniejszych nagrań w ich dyskografii, Born of Frustration.

0: tonight.
1: Kolejny piękny zestaw już za nami. Nie mogło zabraknąć Stinga i jego Fields of Gold. No i oczywiście z początków kariery grupa Snow Patrol, You're All I Have. To teraz będzie mniej oklasków, ponieważ to będą studia BBC. I tam kiedyś przed laty grupa Manic Street Preachers tak pięknie z płyty Lifeblood wykonywała nagranie A Song for the Preacher, jedno z moich ukochanych nagrań tej formacji.

To jeszcze Keane, którzy powrócili, ale tym razem z koncertu z 2006 roku z Duisburga w Niemczech. W tym roku minęła 20. rocznica nagrania ich płyty Under Iron Sky. No i z tej okazji też pojawiły się te koncertowe nagrania. A tuż za nimi oczywiście formacja Feeder, która przypomniała jeden ze swoich największych przebojów Comfort in Sound, oczywiście w wersji koncertowej. Przed nami dwukrotne zderzenie w wersji amerykańskiej, no bo najpierw Young the Giant, a potem z Ameryki powrócą również In Excess. Here we go!

Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym na pokład naszego dzisiejszego spotkania z piosenkami, z oklaskami nie zaprosił Tears for Fears i U2, a prawie na skończenie jeszcze The Boxer Rebellion.

I tak minęły te 2 godziny w Happy Noise z oklaskami. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała, Bisior do Państwa tam czasami się odzywał. Dziękuję za dziś, do usłyszenia, a usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek, tradycyjnie po 13:00.

0: Właśnie mija godzina 18.
1: Pozamiatane.

Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Przy mikrofonie Ula Hincz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na audycję Pozamiatane. Wspólnie ze mną, za sterami tej popołudniowej maszyny do sprzątania, siedzi Julia Nowaczyńska, a ja zapraszam Państwa na godzinę pełną naprawdę dobrej muzyki i naprawdę dobrych porad. Dzisiaj naszym gościem będzie Dawid Gaborio, szef kuchni, który podzieli się z nami swoimi patentami na to, jak sobie tę pracę w kuchni lepiej zorganizować, bo jak wiemy, to jest takie miejsce, w którym się brudzi dużo i chętnie. A ja z kolei zachęcam Państwa do tego, żeby się do nas odezwać telefonicznie i podzielić się z nami patentami, albo być może mają Państwo jakąś koszmarną kuchenną wpadkę, która się Państwu przytrafiła. Chętnie posłuchamy, jak to było. 510 357. 357 to nasz numer telefonu, ale można wysłać też wiadomość mailową ula@radio357.pl. A my wracamy raz jeszcze do tych wspaniałych lat 90.

0: Zaczynają się pojawiać wiadomości od Państwa. Tip kuchenny od Pani Anki. Ja gotuję, ktoś sprząta. Zasada powszechnie znana, przeze mnie od zawsze stosowana. Ja się w pełni zgadzam. Problem tylko polega na tym w moim domu, że mój mąż sprząta, zanim ja ugotuję i to kreuje pewne problemy. Dosyć często się zdarza, że wyjmę sobie deskę, nóż, odwrócę się po jakieś produkty, a deska już na miejscu i nóż też, więc trzeba się w tym zsynchronizować. Drodzy Państwo, Dawid Gaborio przygotował dla nas dzisiaj garść przypraw kuchennych w postaci swoich doskonałych rad. Dawid jest kreatywnym szefem kuchni, autorem książki Coś francuskiego i współautorem wielu programów telewizyjnych poświęconych kulinariom. No i zacznijmy od tego. Dawid, czego my się możemy nauczyć od takich profesjonalnych szefów kuchni, pracujących na przykład w restauracji? Co moglibyśmy zastosować w naszej domowej kuchni?
1: Zacznę od tak najbardziej znany mise en place, czyli w kuchni przygotowujemy i odmierzymy wszystkie składniki oraz też przygotujemy narzędzi, które potrzebujemy do pracy przed rozpoczęciem gotowania. I to jest bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę kontynuacja z tego, co wcześniej robiliśmy, czyli listy zakupów, czyli konkretną listę zapotrzebowań do konkretnego przepisu, bądź na przykład jeśli organizujemy się tygodniowo, no to wiemy, że potrzebujemy takie składniki, żeby 2 albo 3 dni do przodu przygotować posiłki. Przechodzi moment do gotowania, więc ten pierwszy punkt mise en place jest właśnie po to, żeby przygotować i odmierzyć wszystkie składniki, przygotować też narzędzia, czyli patelnie, garnki, deski, noże przed rozpoczęciem gotowania, po to, żeby nie stracić czasu w trakcie gotowania na szukanie tych wszystkich elementów i skupić na ten proces gotowania. Drugi punkt jest czyszczenie stanowiska na bieżąco. To jest idealnie, w idealnym świecie to super, natomiast też daję sobie sprawę, że nie zawsze mamy na to ochotę, czas, przestrzeń. Ale to konkretnie to jest w kuchni sprzątanie deski do krojenia i mycie naczyń w trakcie gotowania, a nie po wydaniu wszystkich dań, po to, żeby nie zostawić później bałagan na koniec kuchni. Jest taki system nazywany FIFO, First In, First Out, i to jest bardzo, bardzo ważne i to się stosuje w restauracjach, czyli używanie najpierw produktów z najwcześniejszą datą ważności, żeby tak naprawdę unikać marnowania żywności. I to jest bardzo istotne, czyli jak po prostu kupujesz produkt w poniedziałku, to starasz się go używać od razu, jeśli to jest świeże. Jeśli otwiera się jogurt, to po prostu patrzysz na datę przydatności, używasz też go regularnie i szybko, po to, żeby nie zostawiać puste produkty i po 3, 5, 7 czy 10 dni wyrzucać do kosza, no bo jednak wyrzucasz swoich pieniędzy. I ostatni jest to wyraźna komunikacja, zwłaszcza jeśli pracujesz w domu, czy tam gotujesz w domu z dzieciakami, z rodziną, z przyjaciółmi. Chodzi o doprecyzowanie komunikaty, zamiast rzucać luźne pod tytułem ty zajmij się tym, a ty zajmij się tym. Tylko po prostu konkretnie, kochanie, pokrój mi 2 cebuli, synku, możesz mi obierać, poproszę tutaj 3 marchewki i tak dalej. Wtedy ta osoba dostanie jasny komunikat i wie, co ma robić.
0: No właśnie, komunikat do mojego męża, nie sprzątaj zanim nie użyję. Słuchajcie, jestem zachwycona tym, jak Dawid Gaborio mówi po polsku. Jestem zawsze wzruszona, kiedy cudzoziemcy wkładają ten gigantyczny wysiłek, żeby się naszego języka nauczyć, bo naprawdę nauczenie się francuskiego w porównaniu z nauczeniem się polskiego to jest pieszczota. No bo przecież choćby z kulinarnych tematów, 1 pieróg, 2, 3, 4 pierogi, ale 5 pierogów. No dobrze, że chociaż marmolada łatwiej się odmienia.

Muszę Państwu powiedzieć, że miałam przyjemność oglądać przeróżnych szefów kuchni w pracy i ściągać od nich najlepsze patenty. Muszę też powiedzieć, że im bardziej oni byli gwiazdkowi, tym mniej w tej kuchni robili. Moim absolutnym rekordem, nie będę zdradzać nazwisk, ale było dwóch francuskich szefów kuchni na kolacji w ambasadzie. Siedzieliśmy, jedliśmy kawior i piliśmy szampana, a całą robotę robił ktoś zupełnie inny. Ale w tych kuchniach podejrzewałam również, że można zastosować taki patent, kiedy ma się gości, a jednocześnie chce się doprowadzić kuchnię szybko do porządku, a jest dużo smażenia, żeby wyłożyć sobie folią aluminiową kuchenkę. Oczywiście to dotyczy tylko kuchenek gazowych, bo na indukcji nie da się tego zrobić, ale taka kuchnia wyłożona folią sprawia, że potem tylko podnosimy folię, wyrzucamy ją i przy naprawdę dużym smażeniu tuż przed gośćmi to się idealnie sprawdza. Gdyby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi patentami na kuchenne obowiązki, to nasz numer 510-357-357 to do kontaktu telefonicznego. No i oczywiście wiadomości mailowe na ula@radio357.pl. A my dzisiaj gramy tak, żeby się Państwu chciało sprzątać, gotować i do tego jeszcze potańczyć.

Muszę Państwu powiedzieć, że jednym z moich najlepszych patentów kuchennych w kuchni, w której mamy tyle kolorów, tyle rzeczy, tyle słoiczków, jest pojemnik na mydło i na płyn do naczyń, które są takie same. Ja zazwyczaj idę do jakiejś sekcji łazienkowej marketu budowlanego albo takiego z meblami, wybieram sobie tam dwa ładne szklane pojemniki, do jednego wlewam mydło do rąk, takie kuchenne, które usuwa wszystkie zapachy cebuli i innego czosnku, a do drugiego wlewam płyn do naczyń, który jest zawsze pod ręką wtedy, żeby dorzucić go na gąbeczkę. I to od razu daje takie uczucie ładu. Mamy dwie kolorowe butelki mniej w kuchni i to zawsze trochę pomaga zachować taki estetyczny ład. Za chwilę kolejne porady Dawida Gaborio, a my potańczymy sobie teraz tym razem jesiennie.

0: Gotować to jedno, a sprzątać to drugie. A najgorzej, jeśli się zostawi takie niezalane wodą brudne naczynia, które zaschną i potem doczyścić, to jest prawdziwa udręka. Wydaje mi się zatem, że Dawid Gaborio będzie miał jeden z patentów szefów kuchni na to, żeby po tym gotowaniu nadal było tak pięknie jak przed. Jak utrzymać porządek w kuchni? Czy jest na to jakiś sposób?
1: No i tutaj jest team taki, który generalnie nie sprząta w trakcie i sprząta wszystko na koniec, bądź tacy jak ja, którzy uwielbiają gotować, ale nienawidzą sprzątanie. Ale jeśli chcemy to już konkretnie, to ja bym zaczął tak. Gotować z minimalnym bałaganem zasady jednego naczynia, czyli tak zwany one pot. Jedna patelnia, jedna garnka i to są danie jednogankowe, na przykład przepisy gulaszowe, dania z piekarnika na jednej blaszce albo posiłki z woka. I wtedy masz po prostu jeden garnek, jeden palnik, mniej się zmywa i to jest bardzo fajną opcją, zwłaszcza w tygodniu, kiedy człowiek jest zabiegany i nie chce po prostu spędzać dużo czasu przy garach. Druga to jest mieć zawsze ze sobą miskę na odpady. Jeżeli mamy takie szczęście, że możemy segregować te bioodpady i mamy na przykład jakieś kompostownika, to żeby ta miska faktycznie z tymi odpadkami bioorganicznymi, to je po prostu wyrzucać do tego kompostu. Jeżeli tego się nie ma, to tak czy siak ta miska się przyda, bo ten trash bowl jest zawsze obok deski i na bieżąco wszystko, co kroisz, odpadki, to obierki i tak dalej, opakowanie i resztki, to trafia do tej misce i wtedy zapobiega ciągłemu chodzeniu do kosza i rozsypywaniu śmieci po blacie i tak dalej. Tak? I wtedy jakby nie tworzysz chaosu, nie tworzysz bałaganu w kuchni. No i ostatni punkt to jest używać papieru do pieczenia lub folii. Przy pieczeniu w piekarniku wyłóż blaszkę papierem i po skończeniu po prostu wyrzucasz. Nie? Wtedy blacha nie jest brudna, nie jest przepalona, nie musi się umyć zbyt dużo, tak jakbyś po prostu bezpośrednio na blachę układła składnik.
0: No właśnie, kiedy w piekarniku pieczemy na takiej kratce do pieczenia, to arkusz tej folii albo papieru do pieczenia możemy położyć na samym dole, na dnie piekarnika. Wtedy wszystko z tej kratki ścieknie na dół. To ja przy okazji sprzedam Państwu dwa patenty na czyszczenie. Pierwszy to jest czyszczenie piekarnika. Najwygodniejszą metodą na to jest zrobić kulkę z folii aluminiowej, tak jakby zastąpiła nam gąbeczkę, i nałożyć na to zwykłe mleczko do czyszczenia. W ten sposób odczyszczą Państwo najbardziej nawet uparte plamy, takie przypieczone, dobrze już zakonserwowane. A drugi patent na czyszczenie kratki od piekarnika jest taki, że wkładamy ją, no tu chyba musimy do brodzika prysznicowego, bo do niewielu zlewów się zmieści, chociaż można to zrobić na dwie raty, i zalewamy ją, najpierw posypujemy ją sodą, taką zwykłą sodą spożywczą, a potem zalewamy wrzątkiem. I ten miks wrzątku z sodą sprawiają, że wszystkie zabrudzenia odchodzą bez trudu, więc proszę wypróbować ten sposób, nawet jeśli Państwa piekarnik już dawno się zapuścił, no co tu dużo mówić. No to potańczmy jeszcze trochę.

Oczywiście kluczem do porządku w kuchni jest to, żeby nie mieć w niej zbyt wielu rzeczy, a żeby za to mieć łatwy dostęp do tego, co nam potrzebne. To wyrzucanie jest dla nas wszystkich trudne, no ale to fakt, że coś było drogie albo że coś jest elektryczne, nie oznacza, że trzeba to na siłę trzymać. Jeżeli czegoś nie używamy, to naprawdę lepiej się tego pozbyć. To samo dotyczy w moim przypadku uszkodzonych naczyń. Jeżeli talerz jest nadtłuczony, taki wyszczerbiony, jakoś nie bardzo lubię obcować z takimi rzeczami, więc one znajdują swoje miejsce niestety już w śmieciach. Natomiast muszę też Państwu powiedzieć, że ja z kolei jako pamiątki z podróży lubię sobie przywieźć fajne rzeczy do kuchni. Czy to jakiś fajny kubek, czy na przykład z Argentyny przywiozłam przepiękne drewniane łyżki, które mi służą do dozowania mąki, cukru i soli i których po prostu używam codziennie. To taki fajny patent na pamiątkę z podróży, z której można po prostu skorzystać, która będzie praktycznym prezentem właśnie dla naszej kuchni. No to teraz piękny męski głos, a potem drugi piękny męski głos.

0: Porządek to jedno, a nie marnowanie produktów spożywczych to drugie. Dlatego postanowiłam zapytać Dawida Gaborio, jak przechowywać produkty spożywcze, żeby ich absolutnie nie marnować.
1: Więc to jest bardzo też fajne pytanie, bo to nawiązuje bezpośrednio do zasady zero waste'u, czyli nie marnujemy produktów, które wcześniej przygotowaliśmy, pakujemy je z powrotem do lodówki i to nawiązuje też do tego FIFO, czyli first in, first out. To, co jest przygotowane, nie do końca zjedzone, można go wykorzystać na drugi dzień, pod tytułem na przykład ziemniaki gotowane, można je upiec na drugi dzień. Zioła, szparagi, dymka i te wszystkie takie elementy zielone to traktujemy jak cięte kwiaty. Przecinamy końcóweczki, możemy wstawić do słoika z odrobiną wody, najlepiej w lodówce, żeby zachował się, albo na blacie, jeśli mamy takie możliwości, że blat jest w cieniu, a nie na słońcu, albo alternatywnie, jeśli nie chcemy się bawić po prostu ze sklepem takim ze kwiatami, to owijamy je wilgotnym ręcznikiem papierowym i zamykamy je w pojemniku, albo tak po prostu ja często robię, że ja kupuję trzy pęczki ziół, to zawijam każde osobno właśnie tym papierem kuchennym, który jest wilgotnym i wkładam na dole, na dolną częścią lodówki, tam, że jest do warzyw i owoców i co drugi dzień, na przykład co dwa dni, znowu namaczam tego papieru, który się wysechł i te zioła przedłużają świeżość, tak? I to jest bardzo fajny patent. Pomidory trzymamy na blacie, tak jak nasze babci i mamy, i to miało sens, bo pomidory cały czas gdzieś tam dojrzewają w jakimś tam sposób, więc poza tym lodówka niszczy też enzymy, które odpowiadają za smak i też sprawia, że są po prostu mączyste. A to nie ma nic gorszego niż pomidor z lodówka, który po prostu pachnie lodówką, jest zimny, nieprzyjemnie, a lepiej jak jest pomidor po prostu właściwie prosto z blatu. Ziemniaki, cebula, zawsze osobno. Cebula, czosnek wydzielają etylen i ten etylen błyskawicznie pobudza ziemniaki do kiełkowania i gnicia, więc oba warzywa lubią oczywiście ciemne, suche i chłodne miejsce, więc jeśli mamy taką spiżarnię w domu, to warto to użyć, ponieważ wtedy wiemy, że te ziemniaki, cebula, które odkładamy w różnych miejscach, to nie będą ze sobą działały i będą dłużej się zatrzymały świeże. Tutaj mamy owoce jagodowe, maliny, borówki, truskawki, teraz jest full season, jeżyny również, to myjemy dopiero przed jedzeniem, nie myjemy wcześniej, bo szybko mogą gnić, więc poza tym jak jest lodówka, to wilgoć jest katalizatorem pleśni, więc jeśli chcesz przedłużyć ich życie, to po prostu jak tylko wracasz ze sklepu, to zostaw je w ten sposób w lodówce nie mycie, a jak tylko chcesz je wykorzystać, to po prostu dobrze opłukaj, dobrze osusz i używaj tyle, ile potrzebujesz. Nie myj za dużo naraz, żeby właściwie nie rozwijać tego pleśnią w lodówce. Sery twarde i półtwarde, dla wszystkich amatorów serów, to tutaj polecam, żeby je, wracając ze sklepu, je wyciągnąć z tej folii spożywczej, plastikowej, zawijać je w papier do pieczenia albo woskowiki, jeśli się ma, bo sery cały czas jakby oddychają naturalnie, wpuszczają trochę tłuszczu, a folia zatrzymuje wilgość, co doprowadzi później do pleśnienia i potem musimy wyrzucić ser. A sery nie są tanie produkty.
0: Tanie nie są z całą pewnością, zwłaszcza te francuskie. Ja bym chciała jeszcze dopowiedzieć do tych owoców, dlatego że rzeczywiście jesteśmy w pełni sezonu na jeżyny, na maliny, na jagody, borówki. Ja, jeżeli zostaje mi taka ilość, o której wiem, że już tego z jakiegoś powodu nie zjem, nie zdążę, wyjeżdżam, to zawsze je zamrażam, ale staram się je zamrażać w taki sposób, w jaki zamraża się pierogi czy kopytka, czyli na płaskim naczyniu układam koło siebie owoce tak, żeby się nie stykały i kiedy się zamrożą już całkiem, to dopiero zsypuję je do jednej torebeczki. Dlaczego? Dlatego, że mogę je potem wykorzystać na przykład jako kolorowe kostki lodu do wody i to jest bardzo fajny patent. No dobrze, to teraz będzie George Michael i Aretha Franklin w piosence, która doda nam wszystkim popołudniowej energii.

No właśnie, owoce to jest w ogóle taki coś, co możemy wykorzystać również jako dekorację w kuchni, bo piękne jabłka, gruszki, winogrona super się prezentują na półmisku na wierzchu, a poza tym to jest taki sposób, żeby zachęcić wszystkich domowników do jedzenia, więc proszę wypróbować. Billy Joel przed nami, pomaszmy trochę.

0: Skoro już wiemy, jak przechowywać jedzenie, to zastanówmy się teraz, w czym je przechowywać. I tutaj z pomocą ponownie przychodzi Dawid Gaborio, szef kuchni, autor książki Coś francuskiego i współautor wielu kulinarnych programów telewizyjnych. W czym przechowywać jedzenie?
1: Co do pojemników, ja tak naprawdę tylko szkło używam. Szkło ze względu na to, że to jest trwałe, higieniczne, nie ma żadnej reakcji z plastiku, jest po prostu produktem, który możesz używać u siebie w domu, albo na przykład przygotować sałatkę, albo owsiankę rano i zabrać do pracy, więc to jest fajny sposób. Łatwo się myje, łatwo się suszy, nie ma rozwoju pleśni, bakterii, więc to jest dla mnie number one. I chyba, że masz jakieś produkty plastikowy, ale bez tego BPA i bez tych wszystkich jakby związków, które teraz są niestety zależone w tych produktach plastikowych, to wtedy ty wykorzystasz do sypkie, suche produkty, na przykład mąki, kaszy, płatki owsiane i to jako organizacja spiżarni. Możesz to wszystko tam przerzucić, ale ja jestem zwolennikiem jednak szkła, więc plastik próbuję tego nie używać w swojej kuchni, więc również te wszystkie suche produkty, wszystkie świeże produkty, krojone, niekrojone, jakieś marynowanie pieszkurczaka, to tak samo w szkle robię i to się mega sprawdza.
0: To jest święta racja, to co mówi Dawid. Pojemniki szklane są łatwe też do utrzymania w czystości, do umycia. Natomiast muszę też Państwu powiedzieć, taki mały patent podpowiedzieć na przechowywanie pojemników do przechowywania, dlatego że jeżeli wybierzemy je z jednej bajki, jakby z jednej serii, to jest po prostu dużo łatwiej potem wkładać jedno w drugie i przechowywać to jakoś z głową. To samo dotyczy pokrywek. Jeżeli one będą podobnej grubości, a różnej wielkości, będzie nam łatwiej przechować wszystko. Druga ważna informacja jest taka, kiedy ugotujecie gar sosu, gar gulaszu, gar zupy, nie przechowujcie tego w garnku. Zwłaszcza te garnki z powłoką nieprzywierającą. Możecie uszkodzić po pierwsze tę powłokę, a po drugie, no jednak takie wiecie, no to przechodzi ten smak z tego gara do tej zupy i to w ogóle do szkła. Wszystko od razu do szkła. Nie wiem jak Państwo, ale ja zaczynam odczuwać taką nostalgię końca lata i kiedy układałam playlistę na dzisiaj, to ta piosenka tak sama mi wskoczyła.

Kończymy powoli nasze porządkowe spotkanie. W przyszłym tygodniu wybierzemy się z kuchni do garderoby, bo pogadamy o różnych tkaninach i o tym, jak o nie dbać oraz o tym, co sprawdzi się jeszcze w upały, a co potem w jesiennych miesiącach. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, a na pomost między mną a Bartłomiejem Skubiszem, który już tu jest i gotowy do poprowadzenia swojego wajbu, wymyśliłam utwór, który chyba podoba nam się obojgu.

0: 7.
1: Dzień dobry, przed momentem minęła godzina 19. Przed mikrofonem Bartłomiej SKUB i Skubisz. Witam Państwa w kolejnej odsłonie magazynu Vibe. W 31. odsłonie, w to piękne sobotnie popołudnie, a w zasadzie można powiedzieć już wieczór, ale jeszcze dzień za oknem. Dzisiejszy program realizuje Szymon Kulisz, a dzisiaj w programie czeka nas wiele dobrej muzyki, sporo nowości w pierwszej godzinie, natomiast w drugiej godzinie wrócę do 53. urodzin hip-hopu, bo kilka dni temu, dokładnie 11 sierpnia, takie urodziny obchodziliśmy. Będę chciał Państwa zapytać o Wasze ulubione utwory. Będę chciał Państwa zapytać o to, czy słuchacie w ogóle muzyki hip-hopowej, która zazwyczaj pojawia się w drugiej godzinie programu. No a zaczynamy jak zawsze klasykiem Shade i Cherry Pie.

0: Shade i Sherry Pie z debiutanckiej płyty Diamond Life z 1984 roku. To jeden z moich ulubionych utworów Shade. No ale teraz od klasyki bardzo szybko przechodzimy do absolutnej nowości, choć w wykonaniu artystki, która jest już, myślę, uważana za klasyczną, i tutaj garść ciekawych i świeżych informacji. Chodzi o Erykę Badu. Erykę Badu często przewija się, jej temat, jej muzyka często przewija się w programie Vibe. Dziś za sprawą między innymi najnowszego singla sprzed kilku dni w wykonaniu Erykę Badu i The Alchemista, czyli znakomitego hip-hopowego producenta, artyści stworzyli razem album, który jest zapowiedziany, jego premiera jest zapowiedziana na 28 sierpnia. Natomiast tytuł tej płyty, przynajmniej w tym momencie anonsowany, brzmi Sorry, we don't have an album title yet. I zastanawialiśmy się tu nawet jeszcze przed programem, czy to będzie ostateczny tytuł płyty Erykę Badu i Alchemista, czy ten tytuł się zmieni. Ale mamy już singiel, mamy Witch Doctor singiel z czwartku, którego za chwilę posłuchamy. A ja dodam jeszcze, że kolejna informacja, która gruchnęła jak grom z jasnego nieba, brzmi następująco. Erykę Badu wystąpi na koncercie 20 października w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ramach trasy An Intimate Experience with Erykę Badu. Bilety są już w sprzedaży, także te dwie świeże informacje. No i tak na zachętę najnowszy singiel Erykę Badu i Alchemista, Witch Doctor.
1: Es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

Erykah Badu, The Alchemist i najnowszy singiel Witch Doctor, który miał swoją premierę w czwartek. Singiel, który zwiastuje długo wyczekiwany wspólny album Erykah Badu i Alchemista, który ma ukazać się 28 sierpnia. Anonsowany tytuł, przynajmniej w serwisach streamingowych, to Sorry We Don't Have an Album Title Yet. Album ma ukazać się nakładem Control Freak Records i Young Recordings. Pierwszy studyjny, oficjalny album Erykah Badu od 16 lat. Mam nadzieję, że to wszystko się wydarzy i będę mógł w kolejnych programach prezentować dla Państwa kolejne utwory z tego albumu. A tak jak wspominałem, też już 25 października Erykah Badu na żywo wystąpi w Katowicach i planuje być na tym koncercie. A od Erykah Badu przechodzę do drugiej znakomitej, wspaniałej wokalistki, czyli Miss Lauryn Hill, a to dlatego, że obie artystki wykonały sobie wspólne zdjęcie, wspólną fotografię, chyba pierwszą w historii dla Outlander Magazine. Też niedawno mogliśmy zobaczyć wspólną znakomitą fotografię Erykah Badu i Lauryn Hill. To wszystko odbyło się w ramach projektu stworzonego przez Lauryn Hill, Diaspora Calling w Milton Keynes. Tam również Erykah Badu dołączyła do Lauryn Hill na scenę w jednym z utworów. Także no, historia dzieje się na naszych oczach i w związku z tym wracam do Lauryn Hill, również w oczekiwaniu na chociażby nowe nagrania The Fugees, bo ostatnio otrzymaliśmy taką informację, że The Fugees będą pracować nad nowym albumem. A teraz myślę, że bardzo dobrze Państwu znany utwór z The Miseducation of Lauryn Hill, czyli pierwszej płyty solowej Lauryn Hill, Everything is Everything.

0: Miss Lauryn Hill w utworze Everything is Everything z płyty The Miseducation of Lauryn Hill. Ja zapraszam Państwa do kontaktu ze mną poprzez skrzynkę mailową bartlomiej.skubiszmałparadio357.pl bartlomiej.skubiszmałparadio357.pl bądź przez mój profil na Facebooku Bartłomiej Skubisz pod postem anonsującym dzisiejszy program, bo dziś w drugiej godzinie będziemy rozmawiać o hip-hopie. Wrócę do 53. urodzin hip-hopu, do tej słynnej imprezy na Bronxie, którą poprowadził DJ Kool Herc, i chciałem Państwa zapytać, czy słuchacie muzyki hip-hopowej? Jeżeli tak, to jacy są wasi ulubieni wykonawcy? Kiedy zaczęliście słuchać tej muzyki? Za co ją cenicie? Bardzo proszę o wasze głosy, o wasze opinie na chociażby bartlomiej.skubiszmałparadio357.pl. Ale zanim tutaj wybrzmi hip-hop w vibe, to premiera, polska premiera na antenie Radia 357. Znakomita wokalistka, kompozytorka, songwriterka Gaba Janusz i jej najnowszy singiel Wrócę, o którym opowiem sama artystka.
1: Utwór Wrócę jest o powrotach. O powrotach do miejsc, do ludzi, do chwil, za którymi tęsknimy. Dla mnie osobiście jest to powrót nad morze, do lat studenckich, gdzie spędziłam wiele fantastycznych lat muzycznych i nie tylko. I pragnę tą piosenką zaprosić słuchaczy do poszukiwania właśnie takich miejsc, do których pragną wracać, w których czują się dobrze, w których mogą poczuć letni klimat. Dlatego też piosenka miała swoją premierę 31 lipca, czyli w samym środku lata i wakacji, ponieważ główne jej przesłanie to chill out, przyjemność, docenienie chwili, w której się jest, i odpoczynek. Bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją twórczością oraz do odsłuchania najnowszego singla pod tytułem Wrócę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 357. Gaba Janusz.

To dzisiejsza premiera na antenie Radia 357. Gaba Janusz w utworze Wrócę, o którym opowiadała sama artystka. Gabę Janusz, jeżeli państwo mieliby ochotę zobaczyć na żywo, to solo będzie można usłyszeć między innymi 29 sierpnia w kino Za Rogiem Café w Rzeszowie, a później między innymi z jej zespołem z programem Nieobecni jesienią, między innymi 30 października w Giżycku, 3 listopada w Gdyni, 8 listopada w Narolu i 10 listopada w Chojnej. Polecam państwu twórczość Gaby Janusz. A teraz kolejna nowość, kolejny singiel jednej z moich ulubionych artystek. Co państwo pewnie już wiedzą, jeżeli słuchają Vibe'u nie po raz pierwszy, Michelle Ngocello. Czekamy na jej najnowszy album Synonim, który ma ukazać się 2 października nakładem Blue Note Records. Prezentowałem już poprzedni, pierwszy singiel anonsujący płytę. Płytę można powiedzieć z coverami, ale te covery w wykonaniu Michelle Ngocello to zawsze jest nowa jakość, to zawsze jest nowe spojrzenie i nie inaczej jest tym razem w przypadku utworu Don't You Want Me, czyli szlagieru The Human League, a tu w wykonaniu Michelle Ngocello i Cat Power. Posłuchajmy.

Michelle DeGocello i Cat Power w własnej interpretacji utworu Don't You Want Me. I to nie tylko ten charakterystyczny głos Michelle, ale ten znakomity, pulsujący bas również w jej wykonaniu. Czekam z dużym entuzjazmem i taką można powiedzieć, no mam bardzo duże oczekiwania wobec albumu, który ukaże się 2 października, albumu Synonim. A teraz nowość z 5 sierpnia. Duckworth zaprezentował epkę składającą się z 8 utworów, które nie znalazły się na jego poprzednim albumie. Nie jest to wersja deluxe poprzedniej płyty, której tytuł jest dosyć mało parlamentarny, żeby zacytować go w radiu, ale ten najnowszy album, ta najnowsza epka AAFB Sides zawiera naprawdę świetne kawałki i 2 z nich teraz dla Państwa, Sweet Fuego i The Fingerprints Duckworth.

Kontynuujemy przegląd nowości, które ukazały się w ostatnim czasie przed momentem Duckworld z epki AAFB Sides, która ukazała się 5 sierpnia w utworach Sweet Fuego i The Fingerprints i na pewno wrócę do tego materiału, bo świetnie się go po prostu słucha. A w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy odsłuch albumu It Could Be Worse w wykonaniu brytyjskiego wokalisty Sama Henshawa. To jego drugi album, który ukazał się 31 lipca i dziś też wracam do niego, ponieważ jest na nim wiele utworów wartych odsłuchania. Dwa z nich to Closer i Wait Forever, Sam Henshaw.

To sam Henshaw ze swojej najnowszej płyty It Could Be Worse w utworach Closer i Wait Forever. Polecam serdecznie Państwu cały album tego brytyjskiego wokalisty. A teraz czas na kolejną nowość, również z 31 lipca. I kolejna nowość od Blue Note Records. Co prawda Vibe nie jest programem jazzowym, ale też Blue Note Records, choć to wydawnictwo kojarzone z jazzem od dziesięcioleci, nie wydaje tylko i wyłącznie płyt jazzowych, bo ciężko nazwać jazzem chociażby singiel Meshulandego Cello, którego słuchaliśmy przed momentem. Również Domi i J.D. Beck, czyli cudowny duet dwójki młodych, znakomitych muzyków, pianistki, kompozytorki oraz perkusisty i kompozytora, i ich płyta Who Asked, to też jest materiał, który bardzo wiele mieści w sobie stylistyk, bardzo wiele gatunków i myślę, że idealnie wpisuje się w formułę programu Vibe. Dlatego teraz dwa utwory z płyty, na której również J.D. Beck i Domi objawili się wokalnie i pomimo dosyć skomplikowanych struktur rytmicznych i kompozycyjnych tej płyty słucha się bardzo dobrze. Zresztą posłuchajcie Państwo sami dwa utwory, Silhouette i Growing Older, Domi i J.D. Beck.

Domi i J.D. Beck z płyty Who Asked, która ukazała się 31 lipca nakładem Blue Note Records. Bardzo zdolni młodzi ludzie, utwory Silhouette i Growing Older. Może jeszcze wrócę do tego albumu. Teraz, no, można powiedzieć, trochę w takim około jazzowym towarzystwie zostajemy, ale jednak w fuzji z absolutnie hip-hopową podstawą rytmiczną. Mam na myśli Dinner Party, czyli super grupę tworzoną przez producenta, pianistę i saksofonistę Teresa Martina, pianistę Roberta Glaspera i kompozytora, oczywiście saksofonistę i kompozytora Kamasi Washingtona i hip-hopowego producenta Ninth Wondera. Album nowy i tak w zasadzie pierwszy oficjalny album, bo mieliśmy wcześniej epki. Pierwszy oficjalny album formacji Dinner Party, What You Bring In, ukazał się 7 sierpnia nakładem Sounds of Crenshaw i ten album wprowadzi nas w drugą godzinę programu Vibe, gdzie będzie już hip-hopowo, gdzie będziemy wspominać 53. urodziny hip-hopu. A teraz Dinner Party, Stargazing i Peace of Mind.

0: Radio 357.
1: 5 minut po godzinie 20. Przed mikrofonem Bartłomiej Skałubej i Skubisz. W drugą godzinę programu Vibe wprowadziła nas formacja Dinner Party.

utworami Stargazing i Peace of Mind dzisiejszy program realizuje Szymon Kuliś. No a w drugiej godzinie będzie hip-hopowo. Tak jak wspominałem, wrócę do wydarzenia, które miało miejsce 11 sierpnia, w zasadzie już wracam, 11 sierpnia 1973 roku, kiedy podczas imprezy Back to School Jam na Sedgwick Avenue w nowojorskim Bronxie DJ Kool Herc, czy DJ Kool Herc, bo różnie się to wymawia, 18-latek wówczas poprowadził imprezę, tak zwane block party, no i znudzony trochę graniem wciąż utworów w całości, postanowił zapętlać fragmenty, tak zwane breaki, głównie z fragmentami perkusji tego samego utworu na dwóch różnych płytach, na dwóch gramofonach, i dzięki temu uzyskiwał takie dłuższe partie instrumentalne, do których tańczyli tancerze breakdance'u, ale do których również on różnego rodzaju pozdrowienia po prostu wypowiadał do mikrofonu. Zresztą nie tylko on, bo również jego przyjaciel Kukla Rock. I to był to wydarzenie uznaje się za pierwszą imprezę hip-hopową, za początki w ogóle również rapowania, i zawsze na pamiątkę tej imprezy 11 sierpnia na całym świecie globalnie obchodzi się urodziny hip-hopu. 53. w tym roku urodziny, i dlatego pytam państwa dzisiaj, czy słuchacie muzyki hip-hopowej, czy może jesteście związani z innym elementem kultury hip-hopowej, czyli może z breakdance'em, graffiti, DJingiem. Piszcie na bartłomiej@radio357.pl. No i posłuchamy trochę utworów, w których jest oddawany hołd, jest wyznawana miłość do hip-hopu, ale na początek no Rapper's Delight, czyli pierwszy hit hip-hopowy w wykonaniu The Sugar Hill Gang, rok 1979. Nie jest to pierwszy utwór hip-hopowy, ale jeden z absolutnie pierwszych, ale na pewno pierwszy hip-hopowy przebój. Posłuchajmy. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see,

Rapper's Delight, The Sugar Hill Gang, pierwszy hip-hopowy przebój z 1979 roku, czyli od tej pierwszej hip-hopowej imprezy 11 sierpnia 1973 roku musiało upłynąć parę lat, żebyśmy usłyszeli nagrania. I to było właśnie takie pionierskie nagranie. Dzisiaj pytam państwa, czy słuchacie hip-hopu, czy jesteście z nim związani? No i tutaj pan Stanisław napisał, że hip-hop to moja dziedzina. Moją podróż z hip-hop zacząłem jakoś, a może prawie 30 lat temu i do dzisiejszego dnia jestem fanem tej kultury i muzyki. Jeżdżę na koncerty, a swego czasu też do Hradec Kralowe się jeździło, czyli na hip-hop camp. A ja przypomnę, że za tydzień reaktywowany hip-hop camp odbędzie się w Czechach. No i pan Stanisław kończy stwierdzeniem: gdybym miał powiedzieć, czym dla mnie jest hip-hop, to chyba bym powiedział, że życiem i wszystkim, co mam, gdybym nie miał rodziny. No, czyli bardzo poważna deklaracja, ale często ten związek z hip-hopem jest bardzo poważny, bardzo emocjonalny i często jest to przygoda na całe życie. Żeby przebrnąć przez całą historię hip-hopu, nie starczyłoby nam czasu, nawet przez 2 godziny. Dlatego ja się skupiłem dzisiaj na utworach, które, można powiedzieć, wyznają jakąś formę uczucia hip-hopowi. I wraca właśnie Erykah Badu z 2 utworami bardzo wymownymi z płyty Worldwide Underground. Będzie to Love of My Life, Ode to Hip Hop z Camonem oraz Love of My Life Worldwide, czyli można powiedzieć Hip Hop Girl Power z gościnnym udziałem Bahamadi, Queen Latifah i Angie Stone.

Erykah Badu w piękny sposób oddająca hołd hip-hopowi, wyznająca miłość tej kulturze, bo to przecież nie tylko muzyka, ale cztery elementy, można powiedzieć nawet pięć, bo jeszcze do DJingu, graffiti, breakdance'u i rapowania dochodzi wiedza. Bardzo popularne powiedzenie each one teach one. Erykah Badu z płyty Worldwide Underground. Love of My Life, Ode to Hip Hop z Camonem i Love of My Life Worldwide z Bahama Dio, Queen Latifah i Angie Stone. No to teraz jeszcze dwa utwory, w których hip-hop zarówno w tytule, jak i w treści odgrywa bardzo duże znaczenie. Dead Press i hip-hop, a później Ludacris, Nas i Jay-Z w utworze I Do It For Hip Hop.

0: Ludacris, Nas i Jay-Z, czyli trzech absolutnie fantastycznych raperów, którzy oddają hołd hip-hopowi. I do it for hip-hop. I zresztą Jay-Z zarapował w swojej zwrotce, że hip-hop rozpoczął się w parku i rzeczywiście ta impreza 11 sierpnia 1973 roku przy Sedgwick Avenue na Bronxie odbyła się nie w środku, tylko właśnie w parku. Wcześniej Dead Press i Hip Hop. Ja cały czas zachęcam Państwa do dzielenia się impresjami na temat Państwa związku z hip hopem. Czy jest to dla Was muzyka ważna? Czy słuchacie tej muzyki? Jakich macie ulubionych wykonawców? bartlomiej.skubisz@radio357.pl. A teraz dwa utwory, które są utworami krytycznymi, można powiedzieć. Utwory z lat 90., które podejmowały krytykę różnych sytuacji, które następowały w hip-hopie, komercjalizacja hip-hopu, seksualizacja hip-hopu. To są pokazywanie rzeczy, które nie miały związku z rzeczywistością. To wtedy krytykowali zarówno De La Soul w utworze Stakes Is High, który wyprodukował J. Dilla, jak i The Roots w utworze What They Do. Posłuchajmy tych dwóch utworów.
1: Bank greasy notes. I gotta see.

The Roots i What They Do, a wcześniej De La Soul i Stakes Is High, czyli utwór tak naprawdę, od którego bardzo charakterystycznego motywu zaczerpnąłem nazwę programu Vibe. Dziś w programie Vibe, szczególnie w jego drugiej godzinie, świętujemy 53. urodziny kultury hip-hopowej, zjawiska, które narodziło się 53 lata temu i z czasem tak naprawdę opanowało cały świat. Dało głos tym, którzy głosu nie mieli. Dało możliwość, hip-hop dał możliwość wykazania się artystycznego ludziom, którzy niekoniecznie potrafili chociażby grać na instrumentach, nie mieli pewnych podstaw czy wykształcenia muzycznego, ale poprzez swoją kreatywność, poprzez swoją pomysłowość, poprzez chęć wyrażenia siebie mogli to zrobić. No a w tym momencie to olbrzymia gałąź, nie wiem czy nie największa, ale na pewno olbrzymia gałąź światowego show biznesu muzycznego. Dziś słuchamy utworów związanych z hip-hopem, charakterystycznych dla hip-hopu. Przed momentem The Roots i What They Do, i przy tej okazji trzymam w dłoniach znakomitą książkę autorstwa Questlove'a, czyli perkusisty The Roots. Książka Hip-Hop jest historią. To napisał ją Questlove i Ben Greenman. No i to jest taka osobista historia hip-hopu w wykonaniu perkusisty The Roots. Książka ukazała się w polskim tłumaczeniu w 2024 roku. Polecam Państwu serdecznie. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Państwa na temat Waszej relacji z hip-hopem. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś dodać, to bartlomiej.skubisz@radio357.pl. No a teraz dwa kolejne utwory w wykonaniu absolutnie świetnych raperów. Będzie to Super Lyrical, Big Punisher, nieodżałowany, fantastyczny raper z porażającą techniką, i gościnnie Black Toad, którego przed momentem słyszeliśmy również, i Above the Clouds, czyli Gangstar, DJ Premier, Guru i gościnnie Inspecta Deck z Wu-Tang Klanu, czyli również absolutnie ekstra klasa hip-hopowa. Posłuchajmy.

To Gangstar i Inspecta Deck w utworze Above the Clouds. Tak sobie myślę, wcześniej jeszcze Big Punisher i Black Toad i Super Lyrical i rzeczywiście był to rap w najlepszym wykonaniu. A propos Above the Clouds, ostatnio pojawiło się takie wideo, gdzie Inspecta Deck opowiada o tym, jak nagrywał ten utwór razem z Guru. Opowiedział, że DJ Premier zrobił beat do tego utworu praktycznie w 20 minut, a jest on uznawany za jeden z absolutnie najlepszych bitów spod ręki DJ-a Premiera. I opowiadał o tym, jak panowie siedzieli w studio i pisali swoje zwrotki. W czasie rzeczywistym nagrywali je jeden po drugim, aczkolwiek Inspecta Deck musiał zmienić część treści swojej zwrotki, kiedy usłyszał wersy Guru, także takie historie są również bardzo ciekawe i pokazują też sposób pracy twórców hip-hopowych, bo o hip-hopie dużo mówimy w drugiej godzinie magazynu Vibe. No i to już przed nami ostatnia odsłona muzyczna dzisiejszego programu. Ja zapraszam Państwa za tydzień, zapraszam Państwa za dwa tygodnie na kolejne odsłony Vibe'u. A dziś chciałem zakończyć polskim utworem, również bardzo, można powiedzieć, emblematycznym. Będzie to Kaliber 44, Molesta Evenement i DJ Eprom w utworze Ten Styl, Ten Rap. Również tutaj pionierów polskiego hip-hopu nie mogło zabraknąć. Za chwilę Nowika i jej Ultrafiolet. Dzisiejszy program realizował Szymon Kuliś, a przygotował i poprowadził dla Państwa Bartłomiej SKUB i Skubisz. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: To jest Ultrafiolet w Radiu 357.

Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet. Kasia Nowicka-Nowika. Jest środek długiego weekendu. Zapewne większość słuchaczy gdzieś się w terenie, ale liczę, że usłyszymy się w podcastach. Przy okazji polecam audycję z ubiegłego tygodnia, kiedy rozmawiałam z zespołem Mlecze. Było też sporo nowości. Wracaliśmy również do klasyków duetu Orbital. Ostatnio było sporo rozmów, opowieści o nowościach. Dziś słowa będzie mniej na korzyść muzyki, która mam nadzieję przypadnie Państwu do gustu. Zaczęliśmy od Jessie Ware, a dzisiejszy Ultrafiolet podzielony jest na 8 wątków. Miałby to być równe kwadranse, ale jednak długość utworów jest zróżnicowana, więc zostańmy przy po prostu 8 wątkach. Pierwszy, nieco dłuższy, to nowości. Zaczniemy od fragmentu naszej płyty tygodnia, Sam Blasucci, album Black Rose, z którego wybrałam energetyczny utwór Stepping Out.

Przypominam, że playlisty z każdej audycji również zamieszczam najczęściej w komentarzu do posta, gdzie mowa jest o audycji, ale również można po prostu napisać, żebym taką playlistę lub link do takiej playlisty przesłała, lub też zamieszczam je na swoich social mediach w tych krótkich formach, stories, relacjach itd. No tak, tej płyty powinno się słuchać w całości, więc zachęcam do tego gorąco. Co się w duszy gra? Envy z albumu Wyszy Mory. Niebawem Envy na pewno będzie moim gościem, ale nie wiem, czy to nie będzie już wrzesień tak naprawdę. Więc najpierw Envy, a później piękna piosenka Basi Małeckiej.

bardzo światowo. Utwór Stuck, Basia Małecka. Zapewnie Państwu znana jest ta piosenka, ponieważ to jedna z naszych piosenek dnia. Artystka długo o to podobno walczyła, ale udało się i nagrała piosenkę z producentem m.in. Olivia Dean, a z Tonem Rudim. No po prostu wow. Ostatnio prezentowałam album Fortet, Kieran Hebden w dobrej formie. Album, gdzie pseudonim artysty, tytuły utworów zapisane są z symboliczną czcionką, potocznie zwaną Wingdings. Teraz mamy nowy utwór. Grał go również Basz w Neurotransmisji. Pozdrawiamy. Bardzo przyjemny już tutaj się rozwija. Human Voice.

0: human voice.
1: Fortet, a na koniec serii nowości dwa polskie single. Kuba Karaś, który połączył siły z poetą Piotrem Fidlerem i nagrali wspólnie utwór Nie kochaj, a potem Nad Cichocka.

Nie kochaj ludzi. Za to jacy są. Jacy mogą się stać. Za ich wady ukryte talenty. Za to, że udają kogoś, kim nie są. Że są szczerzy do bólu. Potrafią rozśmieszyć cię w sekundę. Do łez ranią lepiej niż matka i ojciec. Nie kochaj ich wcale, nigdy. Nawet za to, że potrafią destylować alkohol. Tworzą samo nakręcające się zegarki. Zostają wybitnymi spawaczami lub rzeźnikami w szpitalach. Nie zasługują na twoją miłość. Faceci od szybów naftowych, ci ratujący wieloryby. Mnisi sypiący mandale. Nie kochaj księży, marynarzy, sióstr miłosierdzia, kurek złodziei, lekarzy bez granic. Fryzjerów. Facetów karmiących zwierzęta w zoo. Aktorek. Gości prowadzących programy informacyjne, dźwiękowców. Sprzedawców soku z cukrowej trzciny. Swojego chłopaka i jego wspaniałych, tak wyrozumiałych rodziców. Baletnic. Taksówkarzy. Monterów liczników. Nie kochaj ludzi. Nie miej w swoim sercu nawet małego, malutkiego krzesełka, na którym ktokolwiek z nich mógłby przysiąść. Nawet szklanki wody, nawet łyk. Nie kochaj ludzi, nikomu. Bo mimo tego, że wciąż nie mam od ciebie żadnej wiadomości, tylko ja. Na drugim końcu świata, o 5 nad ranem, popijając wciąż gasnącego od wilgoci papierosa, ciepłym stojącym od wczorajszego wieczora piwem, jestem w stanie napisać tych kilka słów, podczas gdy reszta ludzkości zajęta jest sobą. A tylko ja, z prawie 10 miliardów ludzi, wciąż myślę, czy aby na pewno masz dobry sen i czy masz przykryte stopy.

Młoda artystka Nat Cichocka, która w swoich piosenkach odnosi się do rzeczywistości dzisiejszych dwudziestolatków. Za produkcję odpowiada świetny wuja HZG, znany jako basista, między innymi Abs, Błoto, naprawdę mistrzunio. Na koniec krótkiego zestawu nowości Owe Mono. Owe Mono to duet, który tworzą bracia Ed i Tom Russell. Album Pure Devotion powstał ponoć w kompletnej izolacji w studiu w górach islandzkich. Takiego klimatu nie odnajdziemy właściwie na tej płycie, no ale warto wiedzieć takie fakty. Mi ta płyta się podoba połowicznie, ale ten utwór tak. After the Rain i Owe Mono.

Daria ze Śląska. Daria pojawia się z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałam tak powrócić troszeczkę do tego, co się działo w ubiegły weekend w Krakowie, kiedy miałam przyjemność. Daria występowała na scenie Ży na męskim graniu, a ja miałam przyjemność na naszej scenie Radia 357 i Skody odbyć z nią krótką, ale myślę bardzo treściwą rozmowę, gdzie pojawił się między innymi również wątek blokady twórczej. Daria ze Śląska wystąpi również na festiwalu Fama w Świnoujściu, gdzie ja wybieram się już 24 sierpnia, w poniedziałek, tak? No niełatwo może tam wyskoczyć, bo jest dość daleko z niektórych zakątków naszego kraju, ale jeśli ktoś ma taką możliwość, to naprawdę gorąco polecam, to naprawdę niezwykle twórcze, inspirujące wydarzenie, mnóstwo spektakli, koncertów, cały tydzień do 29 sierpnia. Poza Darią z Kubasem, Lunamę, o tym mówiłam już tydzień temu, zagra też wrocławska formacja Ima Sleep. Posłuchajmy ich ostatniego singla Ciarki. Czuję.

No i to jest właśnie ten nasz drugi wątek, czy też kącik, najbliższe wydarzenia. Bardzo bliskie, bo już jutro ja zapraszam do Poznania na Blockfest. Tam zagramy z Leksem, ale przed nami zagra Daga Gregorowicz, znaczy tak naprawdę Anon Bass z gościnnym udziałem Dagi Gregorowicz. Mają taki wspólny swój projekt. Daga Gregorowicz, obie pochodzą z Poznania. Daga jest wokalistką i takim w ogóle taką animatorką. Nie, to jest naprawdę, ja się śmieję, bo to jest kobieta rakieta. W każdym razie wokalistką zespołu Dagadana, czyli bardziej folkowe klimaty, a Anon Bass to jest bardzo ceniona producentka i DJ-ka, ale przede wszystkim producentka, ceniona również na świecie, wydawała w wytwórni Karla Coxa i przy tym naprawdę fantastyczna osoba, więc ja się bardzo cieszę na to spotkanie. Anon Bass nagrała wraz z Sokołem, a tak naprawdę z projektem Skok, czyli Sokół, Kukon, Amen i Magiera. Jest to taki utwór różniący się od reszty tego albumu. Tam naprawdę mnóstwo producentów, wokalistów wzięło udział w nagraniach, między innymi Agim Dżelili, między innymi Reniusis. No i właśnie takie zamknięcie. Robię piosenki i Skok i Anon Bass, którą już jutro usłyszymy w Poznaniu na Blockfest.

Może nie wrócę już tu nigdy. Może zostaną po mnie blizny i krzywdy. Patrzę im w oczy, jestem pewny i silny. I taki sam, a jednak inny. Dzięki porażkom mniej naiwny. Robię piosenki.

Weszliśmy do szampana, korek sam się zgasił blunt. Nikt mi nie zawraca głowy, jestem sam na sam. Robię piosenki.

chcę współczucia ani łez. Też nie potrzebuję kciuków w górę ani serc. Wybacz, ale się nie liczysz, przecież wiesz. Popękany cały w środku, ale chyba się nie złamie, bo już dawno bym tu pełzł, nie szedł. Dobierając ładne słowa jak wiersz, robię piosenki.

mam ochotę iść, gdzie mnie oczy i nogi poniosą. Zostawić to wszystko, pójść za horyzont nawet bosą. Ta przygnębiająca, wszechogarniająca pustka pomogły mi dosłownie i w przenośni twoje usta. Nie chcę myśleć, co by było z

A tak jeszcze przy okazji wydarzeń tego naszego kącika, bo przypomnę, że dzisiaj ultrafiolet jest podzielony na 8 wątków i to jest drugi z nich, czyli te wydarzenia. Wspomnę, że ostatni weekend sierpnia to również Parada Wolności w Łodzi. Miałam tam jechać, ale zagram koncert z zespołem Nioko w Warszawie i to też ciekawe wydarzenie, ale może o tym już powiem za tydzień. A teraz w ramach zapowiedzi kolejnego wątku Król Słońce. Podaruj mi trochę słońca.

Nasz kolejny wątek to nowe wersje oraz remiksy piosenek polskich artystów sprzed lat. Za nami cover Podaruj mi trochę słońca w wykonaniu zespołu Król Słońce, a teraz porcja remiksów. Najpierw świeżutka zapowiedź albumu Enjoy, czyli kompilacji remiksów utworów Michała Urbaniaka, Papaja w remiksie DJ-a Eproma, później Kazik w remiksie Polotronik.

było zgadywane, to Skaldowie, piosenka Twą jasną widzę twarz w remiksie duetu Holiday 80. No to jeszcze remiks z tego roku, WW, Bujam się, za remiksem tym stoi świetny duet DJsko-producencki, związany z całym labelem i w ogóle takim bardzo fajnym przedsięwzięciem, The Very Polish Cutouts, Zuchy. A później coś, co już mogą Państwo znać i to również będą Zuchy.

Głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

Ach, uwielbiałam grać ten numer na imprezach w ubiegłym roku. Za mało czasu Fisze Made, no właśnie ciekawe, i właśnie remiks duetu Zuchy. Ciekawe, czy nowe utwory Fisza Made doczekają się tak świetnych remiksów. No trochę się rozpędziłam i zanim Państwo powiedzą, że coś słabo u mnie z matematyką, to przyznaję, wątków będzie jednak mniej niż 8, ale mam nadzieję, że i tak jest ciekawie. Chciałabym dziś oddać również hołd Williamowi Orbitowi. Przez wyjazdy nie było okazji. Wielka strata dla świata muzyki. Genialny kompozytor, producent, kojarzony przede wszystkim z albumem Ray of Light Madonny. To rok 98, a nadal naprawdę ta płyta brzmi doskonale. Warto jednak pamiętać też o imponującej dyskografii Williama Orbita. Posłuchamy fragmentu jego ostatniego albumu z roku 2022, zatytułowanego The Painter. To będzie utwór z gościnnym udziałem. Ach, jak ja ją kiedyś uwielbiałam. Jakoś te nowe utwory nie przekonują mnie, ale jeszcze się też zagłębię w album, bo mowa o Beth Orton, czyli William Orbit i Beth Orton. I paint what I see.

Goodbye, William. Madonna, The Power of Goodbye. A nam został jeszcze jeden wątek, rozpoczęty jeszcze w ubiegłym tygodniu. Powrót do najciekawszych albumów, które ukazały się w pierwszym półroczu tego roku. Ja apelowałam i apeluję dalej oczywiście, żeby Państwo podsyłali swoje typy, komentowali może też moje wybory, bo może któraś płyta była dla Państwa rozczarowaniem, któraś pozytywnie zaskoczyła. I tu będzie mało słowa, po prostu gramy, przypominamy sobie. Tomorrow, album Come Closer, Robin, płyta Sexistential.

Z kimś się ostatnio zastanawiałam, że aż dziwne, że Robin nie odwiedziła Polski i czy to się wydarzy w najbliższym czasie. Na razie nie słyszałam, ale mogło mnie też to ominąć. No i idziemy dalej. Jeszcze dwie płyty, o których chciałam przypomnieć. Gorillaz, The Mountain. Kto był na koncercie? Jak ja zazdroszczę. Jeszcze jak zobaczyłam, że niektórzy sobie zdołali zrobić zdjęcie z Damonem Albarnem. Ach, zazdrość. Gorillaz, The Mountain i Thundercat, Distracted.

Za tydzień na pewno przypomnimy kolejne albumy. Będzie też chyba gość, ale wolę jeszcze nie mówić, bo tu się może coś zmienić. Ale jeśli ktoś wybiera się na finał męskiego grania w Warszawie, to będę tam działać na naszej scenie, scenie Radia 357 i Skody. A na zakończenie dzisiejszej audycji Moki, ja bardzo, może jeszcze coś się zmieści, bardzo dziękuję za dziś, Kasia Nowicka, Nowika, słyszymy się za tydzień o 21 w Ultrafiolecie, za realizację programu dziękuję Szymonowi Kulisiowi, dobrej nocy, za chwileczkę Wiszące Ogrody i Bartek Gil.

Dobry wieczór. 23 na warszawskich zegarach już minęła. Jest noc z 24 na 25 Mordada roku 1405. Na godzinne spotkanie z wiszącymi ogrodami przyjemność mają zaprosić dziś Szymon Kulisz i Bartosz Gil w audycji, w której zazwyczaj spotykamy się z poezją opiewającą piękno kobiet i smak wina. Nie brakuje też tej związanej z bólem i cierpieniem. I taki oto dziś wiersz Pir Sultana Abdala otwiera wiszące ogrody. Dostum, dostum, czyli przyjacielu mój, przyjacielu, choćbyś wyrządził mi wiele cierpień, nie poczytam ich ci za winę. Tak słodkie wydały mi się twoje słowa, mój drogi. Jeśli odejdziesz i zwrócisz serce ku obcym stronom, niech nadejdzie zima i zamknie twoje drogi, mój drogi. Niech Bóg nie pozwoli zaznać szczęścia temu, kto rozdziela ukochanych. W ogrodzie słowiki śpiewają, posłuchaj. Jeśli przed człowiekiem coś jest ukryte, Bóg widzi to jasno. Od kiedy cię utraciłem, ani razu się nie uśmiechnąłem, mój drogi. Mówią, to Pir Sultan Abdal, mój kwiecie, jak mogli tak skrzywdzić tę moją słodką duszę? Gdybym zechciał, daliby mi cały majątek świata, lecz cóż mi po bogactwach świata bez ciebie, mój drogi? Znaleźliśmy się zatem tak głęboko w Anatolii, jak tylko to możliwe, to stamtąd pochodziła mistyczna postać Pir Sultana Abdala. Po jego poezję w latach 70. sięgano bardzo często, komponując piosenki inspirowane anatolijskim folklorem. Za nami piękna wersja śpiewana przez Gulden Karabodziek. A w roku 2026 po ten sam wiersz, tę samą piosenkę sięga Engin Öztürk.

Myślę, że na samo brzmienie imienia i nazwiska Engin Öztürk niejedno serce szybciej bije, a powabne rzęsy w wir wprawiają powietrze. To nie ten Engin Öztürk za nami, nie ten znany z seriali Grzech Fatmagul i Wspaniałe Stulecie, nie ten, który biega po wielkich halach produkcyjnych, by w pocie czoła kręcić kolejne wielkie opowieści. Nasz Engin Öztürk raczej szlifuje berliński bruk, chodząc tamtejszymi ulicami i będąc jedną z postaci, które wpisują się w wielobarwną, mozaikową, muzyczną scenę tego miasta. Obecnie pod pseudonimem artystycznym We Didn't Care przygotowuje takie właśnie piosenki na debiutanckim mini-albumie Life at the Low End EP. Znalazły się 4 piosenki, 2 śpiewane po turecku i są to znane klasyki. Pierwszy z nich właśnie za nami, Dostum. No to posłuchajmy tego drugiego, Dere Geliyor.

Engin Öztürk dwukrotnie ze swojego tegorocznego wydawnictwa Life at the Low End. Ten mini album ukazał się w lutym. Jak to się stało, że tak późno trafia do wiszących ogrodów? Ile takich rzeczy przegapiamy? Tu już mamy do czynienia ze zdecydowanie bardziej ludową piosenką. Dere Gelior, czyli płynie strumień, płynie, rozsypując po drodze swój piasek. Weź mnie ze sobą, strumieniu, zabierz mnie tam, gdzie jest moja ukochana. Potem na gruszy wiszą różne gruszki. Właśnie jedna, druga, jest ich w sumie 12, a pośród nich najpiękniejsza jest ta moja. To też piosenka wielokrotnie interpretowana przez różnych tureckich artystów. W wiszących ogrodach pewnie pojawiła się ta wykonywana przez Okaya Temiza, mocno rozimprowizowana. Myślę, że ta, która pojawi się teraz, także musiała się pojawić, gdy ukazywał się album Ask zespołu Altıngün. To był rok 2023. Ostatni album z Merve Dajdemir śpiewającą między innymi właśnie tę piosenkę.

przegląd współczesnej piosenki popularnej tureckiej kończy dziś w Wiszących Ogrodach nowa propozycja super gwiazdora Mabela Matiza, Ha Leylim. Przypomnę, może kilka lat temu słuchaliśmy na pewno w więcej niż jednym fragmencie jego albumu Fatih i porównywaliśmy go wtedy, jego status przynajmniej, do naszego Dawida Podsiadło. Nowa propozycja Ha Leylim, jak to zazwyczaj w przypadku Mabela Matiza bywa, mocno kontrowersyjna, a już szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę gwiazdorski status tego młodzieńca, 40-letniego ledwie. Dość powiedzieć, że piosenką tą zainteresowała się już prokuratura generalna w Stambule pod zarzutem obsceniczności. Otóż i sam tekst, i teledysk do tego utworu wchodzić ma ponoć w zakres przestępstwa obsceniczności uregulowanego w artykule 226 tureckiego kodeksu karnego, co też mogło wywołać takie oburzenie i podnieść larum, a teledysk to niby tradycyjne tureckie wesele, gdzie muzykiem pojawiającym się i uczestniczącym w uroczystości jest właśnie Mabel Matiz, który może troszeczkę zbyt długo patrzy w oczy pana młodego. Zostawmy Turcję i jej problemy i spójrzmy w oczy tej damy. Dziś swoje 82. urodziny świętuje, a w zasadzie może już świętowała, skoro w Libanie jest już po północy. Hoda Haddad.

Piękna piosenka o biednej rodzinie mieszkającej w zaułku ulicy, skomponowana dla Chody Haddad przez Ziada Rahbaniego. Wszystko zostaje w rodzinie. Choda Haddad, 82-latka od dziś, młodsza siostra odrobinę chyba bardziej znanej Fairuz. Swoje urodziny również obchodził dziś, 24 Mordada, Hamid Motebasem. To irański instrumentalista, grający głównie na tarze i setarze, znany myślę przede wszystkim z zespołu Dastan, którego jest współzałożycielem. Grupy, która niewątpliwie zrewolucjonizowała myślenie o graniu zespołowym w Iranie. Być może były zespoły w Iranie wcześniej, takie we współczesnym rozumieniu tego słowa, to grupy Aref i Shejda. Zresztą tam swoje umiejętności również między innymi szlifował Hamid Motebasem. Ale zespół Dastan, który powstał nieco później, w roku 1991, niewątpliwie unowocześnił takie zespołowe granie, dbając o aranżację swoich kompozycji i stając się bardzo szybko jednym z bardziej uznanych zespołów irańskich. Występowali z nim tacy znamienici wokaliści jak Iraj Bastami czy Shahram Nazeri. My jednak posłuchamy zespołu Dastan z albumu instrumentalnego.

0: Na koniec dzisiejszych wiszących ogrodów został nam do odnotowania smutny fakt. W minioną środę w wieku 94 lat zmarł Irać, szalenie popularny, przedrewolucyjny piosenkarz, który zyskał sławę zarówno jako wokalista piosenek popularnych, również tych pojawiających się w filmach. Tu przede wszystkim kłania się film Gandzie Garun, ale także śpiewak tradycyjny. To umiejętność, którą mało komu udało się połączyć. Może drugą taką postacią był jego wielki przyjaciel Akbar Golpayegani. Jego żegnaliśmy kilka lat temu na jego pogrzebie. Także pojawił się wtedy Irać. Dziś na jego pogrzebie jego syn, który poszedł w ślady ojca, również jest znanym piosenkarzem, choć już raczej tym bardziej po prostu popularnym, Ehsan Hadzie Amiri, zaśpiewał tę znaną pieśń wykonywaną przed laty przez jego ojca z wierszem Maniego Shiraziego, poety z dworu Szacha Ismaila I z dynastii Safawidów, pochowanego w chyba już permanentnie tymczasowo zamkniętym grobowcu poetów w Tabrizie. Jeśli nikt nie opowie o moim bólu, jedna historia mniej pozostanie. A jeśli i mnie zabraknie na tym świecie, jeden szaleniec mniej. Dlatego Simurga znalazł gniazdo na Gaf, w krainie oddalenia, i w tej pułapce jeden ptak mniej potrzebuje wody i ziarna. Czy może być kochankiem ten, kto lęka się płonącego ognia? Na drodze miłości trzeba być jak ćma, która leci w płomień świecy, nie zważając na to, że wkrótce w nim spłonie. Marzę, by znów ujrzeć twe piękne oblicze, znów ujrzeć twą głowę, twe piersi i twą wysoką, pełną wdzięku postać. Nie widzę już nawet drogi pod stopami. Gdzie jesteś, o światło mojego życia, abym mógł ujrzeć najwyższe niebiosa? Nie wiem, co ze mną zrobiłaś, ze mną takim nieokiełznanym, że teraz by cię zobaczyć, pragnę ujrzeć cały świat. Pozwól mi przyjść do siebie potajemnie, z dala od ludzkich oczu, abym ujrzał te ciepłe gesty, które przynoszą mi radość. Szymon Kulis i Bartosz Gil, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
1: Hadis dard man gar kas nagoft afsane i kamtar va gar man ham nabasham dar jahan divane i kamtar. از آن سی مرغ را در قاف قربت آشیان دادن که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Dosyć osobliwie wygląda szczyt wakacyjny w naszym ośrodku. Szefowa zarządziła przerwę urlopową.
0: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
2: A na drzwiach naszego domu wypoczynkowego szefowa wywiesiła kartkę z napisem: zaraz wracam, gdyż mam wolne. No i na tę kartkę natknęło się wielu wczasowiczów, a wśród nich Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus, którzy pojechali odpocząć w inne miejsca, ale ja nie jestem sam. Jestem tutaj w gronie personelu naszego ośrodka. Jest z nami Roma Leszczyńska, Szymon Kuliś i gospodarz domu. Jestem też ze sobą, Filip Jaślar. Kłaniam się Państwu. No ja tę kartkę teraz po cichu zdejmę i zapraszam do naszego ośrodka. Lato trwa i lato zaprasza, żeby korzystać, żeby wakacjować, bo na rozpoczęcie wakacji nigdy nie jest za późno. Nigdy, zwłaszcza jeśli to jest jednak początek sierpnia.